0: No bo taki prawdziwy
1: to
0: zimny
1: gotujemy
0: kompot,
1: teraz. To gotujemy.
0: Dzień wcześniej trzeba zagotować, czyli suszone owoce, ale to nie tylko jabłka czy gruszki, bo oczywiście do tego jeszcze śliwka, do tego jeszcze laska cynamonu. Dobry jest cejloński, bo nie będzie taki pikantny, ale będzie taki słodkawy wrzucić. Goździki, do tego kardamon, też taki bardzo charakterystyczny na przyprawa do likierów, do różnego typu właśnie słodyczy. W pierniku też mamy, między innymi. Do tego można jeszcze coś tam dorzucić według własnego smaku, jakieś tam dodatkowe rzeczy. Z owoców, żeby były też aromatyczne, wrzućmy na przykład, jeżeli mamy mrożone maliny do tego kompotu, nie bójmy się mieszać smaku, bo naprawdę, jeżeli ten kompot będzie taki bogatszy, to też będzie to ciekawsze w odczuciach. Na przykład bardzo dobre są suszone morele, a
2: też
0: później można je doskonale zjeść.
2: Tak.
0: No, oczywiście. Czyli też właśnie, a później, że jak taki kompot się gotuje, to też aromat jest na całe pomieszczenie praktycznie.
1: Pachnie. No, już sobie wyobrażam.
0: Mówię, warto jest czasami eksperymentować samemu, bo też wszyscy pytają, a jakie proporcje? Na oko.
2: Na oko, no właśnie.
0: Dokładnie, na oko. Jedna osoba lubi więcej cynamonu, okej. Okay. Druga osoba lubi więcej goździka, okej. Okay. Spróbować raz po jedne, dwa, trzy wrzucić. Będzie za mało? Dorzućmy więcej. Gorzej, jeżeli się na dużo wrzucić od razu.
2: No tak, bo później będzie...
0: Zostanie zabity, tak. Ale stopniowo dodajemy różnych rzeczy, próbujemy. Zresztą tak samo jak zawsze mówiłem, przy nalewkach próbujmy, nie bójmy się mieszać. Jedna wyjdzie lepsza, innym razem wyjdzie troszkę gorsza, ale jak będziemy mieli doświadczenie, to później już tak to owoce są takie troszkę kwaskowe, to damy tutaj trochę cukru, tutaj może jeszcze trochę tego i rzeczywiście wyjdzie coś doskonałego. Czyli to rzeczywiście możemy spokojnie kombinować. Teraz różnego typu na przykład pierniki domowe czy pierniczki. Ja już swoje wczoraj wrzuciłem, jak ktoś tam zajrzy do mnie na Facebooku.
2: O, właśnie, nie zaglądałem, muszę zajrzeć.
0: Wyroby zrobione wieczorem. I też wszyscy się śmieją, że to są pierniczki takie, które najlepiej później popijać z czymś, bo one są rzeczywiście pikantne. Tak jak piernik, pierny, czyli właśnie od pieprzu, od tych wszystkich przypraw. Dokładnie. Ja osobiście na przykład, jeżeli widzę gdzieś w pierniku, że na cały piernik dodajemy jedną przyprawę korzenną, no to ten piernik będzie takim ciastem lekko o aromacie gdzieś tam daleko od piernika, ale ja na przykład na taki piernik domowy, który robię, z tego wychodzą trzy blaszki takie keksowe, to dodaję pięć gotowych przypraw korzennych, z tym, że od razu zwracam uwagę, że cukier jest na ostatnim miejscu w tej przyprawie, bo bywa różnie. I to czasami nawet nie tylko cukier jest na pierwszym miejscu, ale czasami jest kakao. Ja kakao na przykład nie używam do piernika. Przy dobrych przyprawach korzennych piernik będzie ciemny. Od tych przypraw. Tak. Czyli kakao nie trzeba wcale
2: dodawać, żeby zabarwić.
0: Do zabarwienia. Do tego dodaję zawsze mielony goździk. Tak na oko. Pół łyżeczki. A co tam, żeby było tak, jak się ugryzie, to rzeczywiście jest piernikowe, ale przy okazji dobre natrawienie, czyli też możemy wykorzystać, a ciasta, czy piernik, czy pierniczki, właśnie jeżeli spożywamy w czasie świąt, no to wiadomo, że tego jedzenia jest troszkę więcej, trzeba jakoś to strawić.
2: To one nam się przydadzą do tego.
0: Pierniczek weźmiemy sobie, to on działa jak taka przyprawa, która właśnie ułatwia
2: pobudzi, nam... tak, trawienie.
0: Dokładnie, trawienie, czyli jak najbardziej coś słodkiego, coś, jakaś przekąska między, załóżmy, jedną rybką, a jakąś następną, ale przy okazji łatwiej się to trawi.
1: Panie Grzegorzu, pana pierniczki mają takie nadzienie w środku.

0: Takie Oho. Oczka.
1: Tak, Bożenka tutaj
0: podejrzewa. Ja już podejrzewałam.
2: To są tak zwane, niektórzy nazywają to z szybkami, z witrażykami, z okienkami. Robi się to bardzo prosto. Normalne pierniczki trzeba po prostu, akurat miałem w tym roku, kombinowałam nie tylko gwiazdki, ale były kwiatki.
0: Bo taka kwiatki, tak.
2: Takie kwiatki, też takie foremki były. A w foremce robimy otwór. Najlepiej jest to albo rurką do kremu, ewentualnie czasami są też, jak ktoś ma, na przykład robi kiełbasy, to też są takie specjalne nakładki, końcówki do... właśnie do robienia kiełbasy, czyli właśnie czymś okrągłym, czym można będzie wyjąć ze środka właśnie taki otworek. Czasami jak ktoś ma różne rozmiary gwiazdek, to też można zrobić dużą gwiazdkę i mniejszą gwiazdką wyjąć fragment środka i do tego wkładamy landrynkę.
0: To są landrynki.
1: I wtedy
2: im
1: ona
2: bardziej
1: się
2: kolorowa, tym lepiej. To... Jeżeli są na przykład dwa różne kolory, to wychodzą nam dwukolorowe szybki. Tam też chyba widać na niektórych takie właśnie kolorowe. Tylko mówię, niestety ciężko trafić takie ładne, dobre landrynki. Im tańsze, podpowiem, tym lepsze.
1: No właśnie, bo często są...
2: Najprostsze są dobre, najlepsze. Dobrze jest je rozgnieść, czy rozbić młotkiem albo czymś innym.
1: Żeby szybciej się rozpuściły.
2: Bo w sumie wystarczy taka połówka landrynki. Tam część jest wkładziona właśnie po połówce, część jest kładziona w całości. Ta cała landrynka też się roztopi, ale jest troszkę za gruba warstwa i czasami jest taka mniej przezroczysta.
0: Czyli co, tą dziurkę robię, tam to rozbijam landrynkę i wtedy tak
1: wkładam
0: do tej dziurki.
2: Wszystko robimy na papierze do pieszczenia, na suchym papierze do pieszczenia. Układamy nasze, na początku, na blach, no oczywiście blacha, papier do pieszczenia, na to układamy nasze pierniczki. W tych pierniczkach robimy dziurki, dopiero jak już są na blaszce. Wycinamy i ja te dziurki, jak wycinam, to od razu rzucam sobie obok, bo po to dwa razy wałkować, takie pierniczki też się zje, malutkie. Wycinamy, wkładamy po połówce mniej więcej landrynki, ewentualnie tam kilka kawałeczków, takich mniej, ale około połówki landrynki. Wkładamy do piekarnika, pieczemy, tyle co normalnie, w moim przypadku to było 7 minut. I potem wyjmujemy i od razu wyjmujemy papier bezpośrednio na zimny blat. To jest ważne.
0: I z tym papierem
2: zdejmujemy te właśnie nasze pierniczki, kładziemy to na zimnym blacie i to zostawiamy z 5 minut. Dopiero po 5 minutach one zaczną odstawać od papieru. Wcześniej ich nie zdejmiemy.
1: Wcześniej nie zdejmiemy, tak.
2: Nie, bo to będzie takie rozpuszczone.
0: Kleiste.
2: Cukier się rozpuści, bo to generalnie landrynka, ale to się rozpuści, czyli będzie właśnie takie płynne, może się przyklejać, będzie się ciągnęło, a po właśnie mniej więcej 5 minutach spokojnie powinno już dać się to oderwać i można to pozdejmować sobie.
0: Czyli takie inne ciasteczka też tak mogę zrobić, oprócz piernika.
2: Można. To jest mniej więcej około 7 minut mniej więcej w piekarniku, bo jeżeli za długo, to ta landrynka już tam zacznie tam troszkę strzelać, troszkę się tam mocniej wytapiać, czyli też, żeby po prostu za długo nie były w piekarniku. A tu mówię, to trzeba wszystko wyśrodkować, sprawdzić dokładnie, jak będzie wyglądało i tak jak najbardziej można wykorzystać. Pomysł jest dosyć dobry. Takie wieszane, też te akurat nie są jeszcze lukrowane, bo czegoś mi się nie chciało lukrować. Może dzisiaj, jak będę miał ochotę, to cytrynę mam, cukier puder też mam, czyli lukier jest przygotowany już praktycznie.
0: O, taki naturalny.
2: Najlepszy taki lukier. Sam sok z cytryny plus cukier, puder, ile weźmie, oczywiście na tej zasadzie, czyli proporcji nie podam, bo sam nigdy nie pamiętam, żeby to trzeba takie... wyczuć, aż się rozpuści, jak jest za dużo soku, no to trochę cukru dodać, żeby właśnie taki sam raz był. Do tego ewentualnie można dodać jakieś barwniki, ja mam takie barwniki do, znaczy zaprawki do robienia likierów.
1: O, i z tego...
2: akurat gdzieś kupiłem sobie jako ciekawostkę, ale tam jest na przykład likier kurakao, niebieski, czyli też taki coś ciekawy kolor, jakiś tam coś czerwonego, czyli można sobie wtedy pokombinować, żeby właśnie dać jakiś taki barwnik, będzie ciekawsze. I robimy na to prosto, mówię, im prostsza metoda, tym lepsza. Można też czasami robić z białkiem kurzym, ale to już jest troszkę trudniej przygotować ten likier. Poza tym z białkiem, no szczerze mówiąc, on długo za bardzo, podejrzewam, że nie poleży, a te moje pierniczki nawet potrafią pół roku przeleżeć.
1: No tak, bo to jest tylko cukier i sok, to tu się nie ma co zepsuć.
2: Nie, dokładnie, tym bardziej, że te pierniczki rzeczywiście one są bardzo fajne, jak się już robię, to robię zazwyczaj większą porcję, no bo oprócz tego, że w święta jak leżą, to pachną, czuć zapach, to zawsze jest przekąska. Jak podeschną, to później takie podeschnięte wrzucić na 2-3 dni do pudełka i do tego pudełka włożyć połówkę jabłka. Ewentualnie całe jabłko przekroczone na pół. Bardzo ładnie pierniczki zmiękną.
1: Bo dostaną wilgoci, prawda?
2: Naturalne. Z jabłka będzie wilgoć, od razu one wchłoną i spokojnie będą nadawały się do zjedzenia. Czyli rzeczywiście praktycznie przez cały rok raz chyba koleżanka pisarzy, od której tam zdobyłem właśnie ten przepis, że te pierniczki po roku gdzieś tam znalazła zakamuflowane, nadal były bardzo dobre, wszyscy zjedli.
1: A ja nie wiedziałem, co zrobić właśnie, bo kiedyś takie pierniki upiekłem bardzo...
0: Dokładnie, twarde
1: bardzo
0: były.
1: Bardzo twarde. No coś tam może po prostu źle zrobiłem i nie szło ich zjeść. To znaczy, no można było sobie zadać.
2: To znaczy, te pierniczki, jak są takie cienkie, one też początkowo są twarde. One, jeżeli jest wilgoć w powietrzu, to one wtedy będą dopiero stają się miękkie, ewentualnie jeżeli są takie grubsze, to one są bardziej puszyste, wtedy rzeczywiście od razu są miękkie, z tym, że one w pierwszej kolejności twardnieją, dopiero później po jakimś czasie nabierają wilgoci i wtedy rzeczywiście są takie mięciutkie do zjedzenia.
0: A jaki jest przepis
2: dobrze,
0: na pana?
2: Dobrze jest je upiec troszkę wcześniej, ze 2-3 tygodnie przed świętami, no bo one po prostu jak sobie poleżą, to rzeczywiście same ta wilgotność się wyrówna, ale te spokojnie już dzisiaj były jedzone.
0: To jaki ma pan przepis na swoje pierniczki?
1: No właśnie, panie Grzegorzu. Zdradzi nam pan?
2: Przepisu dokładnie nie pamiętam, ale jest bardzo
0: no
2: prosty.
0: No
2: jest
0: tak.
2: To jest tylko...
1: Na pewno
2: łyżka masła. Może to jest na porcji, bo że ja robię z 2 porcji, ale to była łyżka masła. Do tego idzie szklanka miodu, albo w oryginale jest pół szklanki miodu, pół szklanki cukru. Zależy, czy ktoś ma miód, czy nie ma miodu. Ile da, tyle da. W tym przepisie akurat teraz miałem dosyć sporo miodu, no to był prawie szklanka miodu poszła. To jest, czyli masło, cukier, miód, to się rozgrzewa, tak żeby po prostu cukier się rozpuścił, ale za bardzo nie gotować. Do tego ja dodaję... czyli tam już jest masło, dodaję przyprawy korzenne. Jedna przyprawa korzenna, w moim wypadku są to 2 przyprawy korzenne, żeby były no, bardziej aromatyczne. Ewentualnie dodać troszkę jeszcze można mielonego goździka, można wrzucić do mielenia też troszkę kardamonu, troszkę ziela angielskiego, czasem pieprz też dodawałem, tym razem były bez pieprzu, akurat już to jest to. I to się zagrzewa. Jeżeli jest zagrzana ta masa z przyprawami korzennymi, one bardziej dają swój aromat. Czyli to jest taki plus. To wstawiamy, aż nam wystygnie. Do tego później dodajemy jedno jajko. Ubijamy dwie szklanki bodajże mąki, zawsze mi wychodzi więcej, żeby to ciasto po prostu wyrobić. I oczywiście do mąki dodajemy jeszcze łyżeczkę sody.
1: A, żeby urosło trochę.
2: Dokładnie, łyżeczka sody. I to w zasadzie chyba wszystko. Wyrabiamy ciasto wyrobione na co najmniej 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wałkujemy, wycinamy i w piekarniku na 170 góra-dół 7 minut pieczone.
1: To bardzo szybko.
2: Oczywiście trzeba wyczuć swój piekarnik.
1: Od razu mówię. Bo to różnie jest.
2: Dokładnie jest różnie. Tam jest temperatura od 150 do 170. Grubość ciasta 5 mm mniej więcej. Będą takie bardziej puchate, jeżeli będzie, będą cieńsze. To wtedy są ładniejsze do powieszenia na choince, bo będą po prostu cieńsze, ale trzeba krócej piec. No i to jest to w zasadzie.
0: Jajko całe ubijamy, jajko z pianą, taką pianę robimy.
2: Nie, wszystko do garnka leci, od razu mieszamy.
0: Razem z tą mąką robimy.
2: Dokładnie. Mieszamy. Do tej masy najpierw dodaję jajko, mieszam z tą masą, rzeczywiście mikserem, tam nie będę się bawił, no i później stopniowo dodaję sobie mąkę, dopóki daję radę mieszać mikserem, to mieszam mikserem, później już wyrabiam to ręką w dużej misce. Jak już jest ciasto wyrobione odpowiednio, to idzie do jakiegoś worka foliowego, zamykam to w worku foliowym, do lodówki, 2 godziny, później możemy wałkować.
0: Już wszystko wiem, zapisałam. Naprawdę pisałam uczciwie, bo może jeszcze przecież święta są.
2: Jak ktoś to ewentualnie po południu dzisiaj wrzuca, no dzisiaj tak jeszcze przepis taki gdzieś tam znajdę, bo to właśnie było właśnie do tego, takie oryginalne. Z dzisiaj wieczorem też będę piekł piernik, bo już od soboty stoi, dojrzewa, a dzisiaj trzeba będzie piec.
0: Bo on musi troszeczkę dojrzeć, tak, panie Grzegorzu?
2: Tak, właśnie dojrzewający, też taki właśnie dosyć dobry. Do 2 miesięcy nawet stoi czasami, bo z tego wychodzą 3 pierniki. I rzeczywiście im później, tym smaczniejszy jest.
0: Czyli w karnawale możemy szaleć.
1: To było ciasto, które było tak w zasadzie wymyślone po to, żeby mogło długo być przechowywane.
0: Nie było lodówek.
2: Dokładnie.
1: Czyli by się nie zepsuło nam.
2: Tak, bo tam się praktycznie nie ma nic do zepsucia. Poza tym ziół korzennych to sama w sobie konserwuje przy okazji. Do tego są oczywiście też bakalie, z tym, że akurat ja robię taką wersję miękką, żeby tam dla wszystkich po zębach było. Raczej orzechów nie daję, bo to dla niektórych są za twarde, ale za to na przykład bardzo dobra jest śliwka, suszona, tylko nie wędzona, uprzedzam.
0: Nie,
1: bo to
0: psuje zapach,
1: piernika by nam nie pasowało.
2: Dokładnie, bo to niektórzy nawet tak próbowali, to niestety niekoniecznie pasuje. Ale bardzo dobre są morele, dobre są wiśnie suszone, czy jakieś różnego typu inne owoce.
1: Żurawina może?
2: Tam jest chyba, oficjalnie jest chyba 100 gram takiego właśnie suszu, no ale jak gdzieś tak raz sprawdziłem, ile w sumie wrzucam, to mi wyszło, że tak około 200. I to wcale najwięcej nie było jeszcze. Rzeczywiście no, jest dużo takich dodatków, ale to też jest nam, jak smakuje, to znaczy,
1: no właśnie, to takie dodatki smakowe są.
2: Dokładnie. Czyli rzeczywiście, a mówię, z takich dodatków też dosyć ciekawie można dodać, jeżeli komuś zostało na przykład z nalewki takie lekko już skandyzowane owoce pigwowca. Też są bardzo dobre. Czasami można dodać odpady z nalewki wiśniowej, czyli wiśnie, też takie w cukrze, czyli takie lekko skandyzowane, jak najbardziej, bardzo fajnie to wygląda, to smakuje. Czyli spokojnie, jak to tak dojdzie, przejdą te wszystkie aromaty, to w takim cieście jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście przy takich właśnie wypiekach domowych to, co zostaje przez cały rok właśnie z różnego typu
1: należy. Możemy wykorzystać i eksperymentować.
2: To, że wykorzystujemy, dokładnie. Mhm.
1: Panie Grzegorzu, jeszcze musimy dotknąć tematu, bo skoro wieczerza wigilijna w naszej tradycji jest taką wieczerzą postną, no to pojawiają się ryby. I teraz czym te ryby najlepiej przyprawić? Bo mamy no oczywiście różne ryby o różnych smakach, bo one wiadomo są słodkowodne i te pochodzące tam z mórz.
0: Dorsze.
1: Różne przyprawy pasują do różnej ryby.
2: To znaczy zależy kto co lubi, no ale na te ryby na różnego typu na słodko, czyli na przykład właśnie do ryb również goździki. Zgadza się? Przecież na przykład karp chyba po żydowsku bodajże, on jest właśnie taki na słodko z goździkami gdzieś tam z tego typu rzeczami dodatkiem. Zresztą nawet przy goździkach też jest właśnie przy zastosowaniu oprócz właśnie likierów, win, kompotów, również do mięs, marynat, ale również do ryb. Czyli też jak najbardziej można by wykorzystać. Ja w domu z takich ziół może które można uprawiać też w ogrodzie, wykorzystuje szałwie, liście szałwi. Na przykład do pieczonej, do pieczonego pstrąga do środka wrzucić parę listków szałwi, jakieś tam jeszcze dodatkowo rozmaryn, nie może niekoniecznie, ale jakieś inne zioła, które lubimy wrzucić, zawinąć to w akurat w folii aluminiowej w piekarniku można sobie to upiec, czyli też będzie nie smażone, ale będzie pieczone, będzie zdrowsze, a przy okazji właśnie z ziołami.
0: A dorsze?
2: Tutaj to raczej klasycznie do dorsze to były pomidory i wszystko to z pomidorami.
1: No właśnie, bo to idzie, tak pasuje.
2: Ale
1: tak.
2: Również przecież zawsze wiadomo, że jest generalnie tak samo, co zrobić, żeby ten karp nasz cudowny za bardzo nie pachniał błotem.
1: Tak, o, to.
2: No to dzień wcześniej obłożyć go grubo cebulą. Już tak dzwonki pokroimy, oczyścimy, na przykład dzień wcześniej, to na noc obłożyć go plastrami cebuli. I rzeczywiście ten aromat przejdzie i faktycznie karp nie jest wyczuwalny w tym momencie, zapach błota czy taki niezbyt przyjemny, a to też właśnie jest jedna z przypraw, którą możemy wykorzystać. No chociażby do takiej właśnie marynaty.
0: Panie Grzegorzu, a wracając teraz z jedzonka, bo tak już zaczęliśmy o tym jedzeniu, że nas się już w ogóle
1: już się głodny zrobiliśmy.
0: Zgłodni się zrobiliśmy.
2: A jeszcze przy okazji, można wykorzystać, spróbować chociażby, bo gdzieś tam gdzieś nad nim gnęło przed oczami, igły sosny.
1: Do ryby.
2: Do ryby. Jako właśnie tak do środka wrzucić, przy pieszczeniu. Bo to też taki żywiczny, świeży aromat, też może to dosyć ciekawie wyglądać.
1: Tak, bo ryby bardzo szybko przyjmują aromaty.
2: A będzie coś innego.
1: No właśnie, świątecznego.
2: Mówię, wybierajmy naszą sosnę zwyczajną, z jodłami nie eksperymentujmy, bo one mają troszkę nie zawsze ładny zapach. Tak samo, jeżeli świerk, to też świerk zwyczajny, te świerki serbskie, czy jakieś inne. One mają troszkę inny aromat, inne olejki, inny skład i ten zapach nie zawsze jest taki dla nas przyjemny, powiedziałbym.
0: Pan wspominał, że cukier można zrobić z igłami, ale również igłami sosny, ale również i sól, tak?
2: Tak. Tak samo można właśnie zarówno sosna, jak i świerk.
0: Też
2: można właśnie dodać właśnie rozgnieść, czy taką sól do jako przyprawę, jak najbardziej możemy wykorzystać.
0: I zaraz to zrobię, panie Grzegorzu. Sosnę obok.
1: Tak, bo sosny mamy bardzo dużo i igieł też się znajdzie. Przy okazji to trzeba wykorzystać, tak? Bo
0: nie wiedzieliśmy.
1: Powiem szczerze, nie czerpiemy z tego rezerwuaru przyrody, tak jakbyśmy chcieli korzyści, bo no, często nam się...
2: Mówię, że to, co jest dookoła nas, przyglądajmy się, to, co można wykorzystać, jak najbardziej.
0: Panie Grzegorzu, a jeśli chodzi o igły sosny, żebym miała jeszcze taką kompozycję w domu zapachową, to ja ją mogę też włożyć do gorącej wody i będzie się roznosił taki zapach w domu?
2: To znaczy wystarczy zimna woda.
0: Zimna? Mhm. Tylko?
2: Zimna woda, one będą naturalnie same, ten olejek, znaczy przy gorącej wodzie one bardzo szybko padną. Mhm. Po prostu padną. To rzeczywiście, jeżeli chcemy szybciutko, to jak najbardziej, to nawet dwie godziny, trzy, później to niestety wyrzucamy.
1: Ale na długotrwałość
2: z gorącej wody. Dokładnie. A jeżeli to jest normalnie położymy, ewentualnie do, nawet w wazonie włożymy do wazonu te gałązki, będzie dostęp wody, to ona będzie stopniowo parować, to wszystko się będzie ulatniać, a przy okazji możemy gdzieś tam zawiesić jakieś pierniczki, jakieś inne dodatkowe elementy, chociażby plastry pomarańczy, które a niech sobie dosychają na świeżym powietrzu, po co suszone, możemy spróbować z takimi ewentualnie. Czy rzeczywiście to wszystko może być wykorzystane.
0: Jabłka też możemy tak zrobić?
2: Tak.
1: No tak, pociąć na plastry.
0: Pociąć na plastry.
2: Myślę, że jabłka to już bym raczej suszone, do suszenia nie dawał, bo mogą niestety nam troszkę zacząć. Czyli ewentualnie gdzieś tam położyć takie jabłuszko, no bo one po prostu nie mają substancji, które by chroniły przed procesami gnilnymi, dokładnie nie mają substancji antyseptycznych, natomiast u mandarynek, u pomarańczy, część tych substancji jest, czyli one łatwiej się zasuszą, te olejki występują. Tutaj tych olejków nie ma, czyli nie zabezpieczają za bardzo.
0: Cytryna również.
2: Ale położyć, nawet jeżeli te owoce leżą gdzieś obok, to też ten aromat czuć, możemy to wyczuć, czyli spokojnie taką gdzieś obok położyć kilka jabłuszek do zjedzenia, a to przy okazji będą też tam aromatyzowały to wszystko.
0: Dobrze, a na przykład jeśli chodzi o goździki, próbował pan też rak rozetrzeć w moździerzu i je gdzieś tam wsypać do takiego pojemniczka, żeby pachniały?
2: To znaczy u mnie goździki leżą zawsze, mam taki na jednej spółce, różne pozostałości poświąteczne, czyli goździki, cynamon i to po co jest wrzucone, tam leży sobie.
0: I pachnie całym rokiem.
2: I ten zapach, co jakiś czas tam dolewam jakiegoś olejku, jeżeli mam eterycznego, ewentualnie troszkę wodą spryskam, czy coś takiego i to też rzeczywiście pachnie. To co jakiś czas, jakie to jest odświeżane, to pachnie, nie ma problemu. Goździki nawet nie muszą być zmielone, żeby to pachniało, ponieważ one same w sobie. Jeżeli możemy na przykład te goździki, jak już mam takie stare, wrzucić troszkę do wody, do jakiejś niewielkiej ilości wody, żeby ta woda zaczęła nam też parować, to wtedy one rzeczywiście jeszcze to
1: coś
2: bardziej...
1: Coś tam oddadzą, tak.
2: Dokładnie, jeszcze to więcej tych olejków oddadzą, łatwiej będą się rozprzestrzeniać. A jeżeli rzucimy do wody nawet na chwilę taki jeden goździk, to po dwóch dniach, to ta woda praktycznie jest ciemna. Czyli rzeczywiście te wszystkie olejki, to wszystko wychodzi. Czyli tylko, że trzeba uważać później, naczynie trzeba będzie odmyć. Ewentualnie no, przeznaczyć jedno na
1: takie do goździków.
0: Ja mam tak na koniec takie techniczne pytanie, panie Grzegorzu. Myślę, że pan świetnie sobie z tym poradzi, bo widzę, że jest pan, słyszę, ekspertem w kuchni. Jak sobie poradzić z zapachami, które są wydobywane przy smażeniu ryb, bigos? Jak sobie z tym poradzić? Bo to całe mieszkanie przechodzi.
2: Jak sobie poradzić?
0: Wietrzyć okna, dobrze.
2: Wentylacja.
1: No, nie ma innego.
2: Wentylacja, a później jak już usmażymy, ugotujemy, no to wiadomo, że wstawiamy kompot, odgrzewamy, gdzieś tam piernik kroimy.
1: I to zapachy.
2: Żeby został. No bo niestety te zapachy są. To jest też urok świąt, proszę Państwa.
1: No właśnie.
2: Że jak się idzie klatką schodową, to czuć, że tutaj na parterze jest bigos. Tu u sąsiadka robi właśnie troszkę jej się ryba przypaliła, a tam na górze coś innego. Zupa grzybowa gotowana jest, ale to są takie uroki. Tego za bardzo nie zmienimy. No oczywiście, gdybyśmy mieli bardzo dobrą wentylację, to wiadomo, może by się udało, ale wywietrzymy.
1: Ale to jest,
2: no... W zamian położyć mandarynkę, położyć goździki, cynamon, troszkę skropić powietrze na przykład jakimś olejkiem eterycznym w rozpylaczu, można z wodą, czy na przykład z tą mieszanką. Właśnie na święta bardzo fajny jest właśnie ten olejek złodziei.
0: Tak pomyślałam.
2: Taki korzenny aromat z dominującym goździkiem. Rzeczywiście bardzo fajny, przyjemny.
0: Ale to też, panie Grzegorzu, jest taki czas, kiedy się odwiedzamy i ten olejek złodziei może nam dopomóc, jeśli ktoś przychodzi przeziębiony.
2: Ale oczywiście, nie wiem. Te wszystkie aromaty, to wszystko też ma swoje działanie. Czyli generalnie goździki to są działanie antyseptyczne, czyli jeżeli te goździki mamy czy w pielniku, czy w czymśkolwiek, to też to na nas działa wszystko. Czyli też pewna aromaterapia też jest, zachodzi. Też oddychamy, też to wszystko na nasze komórki, na nasz cały organizm oddziałuje, czyli jak najbardziej. To, że idziemy na przykład do lasu sosnowego, wdychamy świeże powietrze z zapachem sosny, z zapachem żywicy, to też na nas działa. Przynosimy tę choinkę do mieszkania, mamy piękny
1: działa,
2: aromat.
1: Tak.
2: Oczywiście naturalny aromat, naturalne źródło olejków eterycznych. Aromatycznych. Rzeczywiście to wszystko jest powiązane z tego, czego trzeba z głową korzystać.
0: Nie bójmy się używać przypraw, bo często...
2: Zgadza się. Przyprawy naprawdę nie tylko są po to, żeby to dobrze smakowało, ale również, żeby się dobrze trawiło, żeby na przykład nie było problemów z wątrobą, czy z jakimiś innymi narządami. Generalnie rzeczywiście przyprawy nam również pomagają właśnie w trawieniu tych potraw. Wiadomo, że czasami są to dosyć ciężko strawne.
1: Tak, albo za dużo ich jest po prostu. Tak.
2: To jest to łatwiej strawione wszystko. Mm-hmm.
0: A jaki pan robi, panie Grzegorzu, taki napój, oprócz kompotu oczywiście, żeby lepiej się trawiło? Co tam pan wrzuca? No, tam dają kminek, to jakiś
2: znaczy,
0: tam
2: tak, powiem to
0: koper.
2: Tak. Kompot.
0: Tak.
2: To jest jedna rzecz, a ewentualnie gdzieś tam już w święta do obiadu to jest nalewka działkowa.
0: Ach, tak.
2: Z różnymi ziołami, które rosną na działce, w tym jest piołun między innymi.
0: Ale jak nie mamy takiej nalewki?
2: To pokombinować.
0: Mianowicie?
1: No coś
2: kombinować.
1: Coś musi być.
2: To, co ja na przykład, to jest praktycznie wszelkiego typu nalewki ziołowe, jak się sprawdzi, to w większości one mają podobne składy. Troszkę mniej lub więcej. Taką typową nalewkę ziołową nawet można by było w ciągu... teraz chociażby też dobre byłby na pewno na sprawy żołądkowe nalewka na przykład na orzechu włoskim.
1: O, tak, właśnie mówiliśmy o niej kiedyś.
2: Właśnie, warto przez cały rok zbierać, robić różnego typu nalewki, żeby później wiadomo, mamy problemy z trawieniem, to na przykład orzech włoski z takich zielonych owoców jak najbardziej dobry będzie. Jakaś inna naleweczka taka ziołowa przygotowana gdzieś tam na święta, gdzieś coś tutaj na przeziębienie, tutaj na trawienie, czyli to wszystko się znajdzie.
0: To może lepiej w prezencie kupić taką nalewkę?
2: Można. Ewentualnie, jeżeli dobry jest kompot z dużą ilości goździków, cynamonu,
1: to wystarczy już sam
2: to też
1: z siebie.
2: Będzie działało. Mhm. Też będzie działało.
0: To robimy w tym roku. Kompot. Kompot i ciasteczka będziemy
2: ewentualnie
0: robić.
2: Może nawet piwo grzane, też właśnie z miodem.
1: Dołożyć
2: z
1: trochę tak goździkami.
2: Dokładnie dodać sobie do tego, czy jakieś tam wino grzańca zrobić z tego, też jak najbardziej.
0: Rozgrzeje, tym bardziej.
1: No i poprawi nam trawienie, poprawi nam pracę.
2: Dodamy goździki, dodamy cynamon, dodamy na przykład kardamon, też bardzo fajny jest, czyli jak najbardziej możemy wykorzystać. Naprawdę jest dużo możliwości.
0: Ale kardamon trzeba używać w takim rozsądnym znaczeniu.
2: To znaczy, tego generalnie przypadku dużo nie stosujemy.
0: Mm-hmm.
2: Czyli spokojnie, spokojnie. Tyle, co to użyjemy, nie ma problemu.
0: Nic się nie będzie działo.
2: Nie, jak najbardziej.
0: Mam zadanie, zrobić sól z igłą.
1: Sól i cukier.
0: Sól i cukier i na pewno zaraz to zrobię. Będzie
1: i gałązki sosny, żeby pachniało.
0: I gałązki sosny przed świętami.
1: No i oczywiście pierniczki.
0: I pierniczki, ale nam pan zadań dał. Aromatycznie zapachniało. Panie Grzegorzu, to jest taki czas pozdrowień. Kogo pan pozdrawia i oczywiście składa życzenia komu?
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkich ludzi, wszystkie osoby, które słuchają, które są gdzieś w pobliżu. Nie chcę tu już po prostu nikogo wymieniać, bo to mówię. Generalnie wszystkich, aby ten okres świąt był właśnie takim chwilą zadumy, odpoczynku, nabrania sił na nowy rok, na to, co nam przyniesie, co będzie i na to, że też że w każdej trudności zawsze znajdziemy światełko, że z czasem będzie lepiej.
1: O, właśnie. I tego sobie też i życzmy wszyscy.
0: Ma pan rację, bo tak my też doświadczamy, im bardziej człowiek ma trudniej, to później, tak jak pan tutaj zauważył, często korzysta z takich dóbr, bo coś tam pan zrobi, ale to później jednak skutkuje, że pan ma z czego korzystać. I tak to już
2: dokładnie,
0: jest.
2: Dokładnie, dlatego generalnie zdrowia, I pomysłów na różnego typu potrawy.
1: Wykorzystanie
2: właśnie tego, o czym mówiliśmy, wykorzystanie grzybów, przypraw, różnych roślin, żebyśmy te rośliny, te związki włączyli w naszą dietę. No na pewno nam to też dobrze zrobi.
0: Są naszymi,
1: wyjdzie na zdrowie.
0: Tak, z przymierzeńcami.
2: Dokładnie.
0: Panie Grzegorzu, my życzymy takich pięknych, spokojnych, rodzinnych świąt i tego czasu odpoczynku, kiedy, bo czas jest taki, a nie inny, każdy z nas jest zabiegany, ale żeby się znalazł czas, żeby pójść i na tą działkę, i do lasu, i pobyć z najbliższymi.
2: Dokładnie, na działkę już właśnie podejrzewam, że sikorki się domagają.
0: No,
2: trzeba
0: tak.
2: Pójść nakarmić.
1: U nas też.
0: U nas też. A Piotr czego życzy?
1: Ja życzę przede wszystkim tego, abyśmy spotkali się po świętach tak samo zdrowi, jak przed świętami.
0: I w nowym roku.
1: I w nowym roku. Żeby te święta nam pomogły w przeżyciu takiej radości właśnie z tego, że możemy być razem, wspólnie.
0: Tego życzymy. Nie
2: najważniejsze. Radość z tego, że wspólnie coś robimy, jesteśmy, że wymieniamy się wiedzą, bo to też jest bardzo przyjemna rzecz.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: My bardzo lubimy z panem prowadzić audycję i słuchacze również bardzo lubią być, jak pan jest, oczywiście.
1: Tak
0: dziękujemy.
1: Jest. A my zapraszamy na dalszy ciąg programu. Naszym gościem był, jak zwykle we wtorek, pan dr Grzegorz Fiedorowicz. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

strasznie zdziwiło. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał.

0: podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenyk, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród bez chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie, pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: To wina jest doktora Grzegorza. Bo ma wtorki.
1: Z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy z Aldoną.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, dobrze.
2: Już jest śmiesznie,
0: może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam, w domu myślałam, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam, fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrutówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. Mhm. Tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mój sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał, miały.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Można sobie pracy przysporzyć,
0: ale się nauczyć też bardzo tak, tego no właśnie. Tak, bo...
1: Wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldono, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik. Jak go zrobić w ogóle?
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek, na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek, możemy sobie z desek wygrodzić, a jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Mhm. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje. Tak.
1: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo. Będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne. I będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Bardzo
1: fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż

0: z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
1: Z kamieni też można, pani Aldono?
0: Czy... Można. Tylko, tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest tego wybierać, prawda?
1: No tak.
0: Jak to nam się odłoży. Mhm. Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A to mogą być sosnowe?
0: Sosnowe. No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, tą glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy no silnie, żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
0: Zazwyczaj rzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie ok. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
0: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, jak... bo zauważ...
0: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
1: Delikatnie.
0: Delikatnie, dokładnie.
1: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
1: czy tam, no nie wiem, od, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie, no takie.
0: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
1: Właśnie,
0: czyli
1: tak.
0: Które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać? Bo
0: jeśli
2: też takie pytania.
0: Nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży, natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej to ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak na przyszły rok, jesienią może?
0: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może nie być w pełni rozłożony.
1: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. Co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tata to wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
0: Oczywiście.
1: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no, jak coś tam urosło już, to ogromne było.
0: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzeć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
1: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
0: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
1: sporą, bardzo tak.
0: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak, później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
1: Tak, czyli tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
0: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
1: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj... No, wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy chociaż no w czasach takich, gdzie jest sucho, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
0: Jak najbardziej. Jeśli jest za sucho, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
1: Tak.
0: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak potem
1: szybciej
0: na przykład
1: się zrobi.
0: Jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście, nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
2: Pani Aldona, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
0: Tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to żeby nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być takie warstwowe, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także usypujemy taką pryzmę, jaką już zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To zależy od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
1: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldonow, w kompostowniku jakoś?
0: mieszać? Takim małym to
1: raczej
0: nie mamy możliwości.
1: Nie ma możliwości nawet.
0: Mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podspód, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podspód, żeby również nam się rozłożyło.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
0: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie całe, bo
1: tak.
0: To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
2: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
0: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie. Warstwami takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który...
2: No tak.
0: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
1: Pani Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
0: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż
1: poczekać
0: liście,
1: chyba.
0: Tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić, tak, w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
1: tak, suche.
0: I suche. I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
2: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuje sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
0: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre. Bo to też utrudnia troszeczkę, no tutaj aklimatyzowanie się, jak dostaje też, to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
1: piasek.
0: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu, to nie jest tak w sumie proste, jeśli
2: sztuka.
0: Chcemy mieć Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
2: No i pani mówi, pani.
0: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
1: Tak.
0: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko ok. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje.
1: Tak sprzedaje.
0: Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną. I wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
1: więcej.
0: I tysięcy.
1: Tak.
0: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia nie przejdzie. No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
1: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
0: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki, przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
2: Pani Aldona,
0: i będzie nam chorowała.
2: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
0: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu tego przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
2: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
0: To wszystko zależy od wielkości, od...
1: Od gatunku na pewno.
0: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew, na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. Więc to jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów, niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
1: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
2: Tak, pani Aldona.
0: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
1: Tak.
0: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
2: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia. Pani Aldono, i tak od razu o tym pomyślałam.
0: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
1: no, ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
0: To wystarczy rok, czyli jak Państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
2: A, widzisz, błąd
0: byś. Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
2: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
0: To znaczy ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości.
1: W całości, z
0: tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej roślinie, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
1: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o, różnego
2: no
1: typu...
2: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
0: Oczywiście, tak, można podsypać, czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
2: Na jaki długi okres?
0: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
2: No, też no,
1: żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
0: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
1: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
0: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
2: Tak?
1: No i też rosną pewnie.
0: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
1: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
0: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
1: Zasmaczne były.
0: Tak, zasmaczne są, zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mama, jakie piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak, rzeczywiście były z Wisły, ale już były bez cebulek. Już były zwiędnięte. Więc takie odmiany z Wisły też możemy mieć.
2: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornicę, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
0: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć, z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie.
1: Świetne warunki ma wtedy.
2: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
1: jest wszystko.
2: Już nie ma nic.
1: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych w warzywniku. Chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czego zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
0: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
1: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
0: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
1: No, no właśnie.
0: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
2: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
1: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, schowanie, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
0: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
1: Wrażliwe.
0: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 to nawet
1: wytrzymują,
0: nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nami, takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
2: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
1: No tak,
0: tak.
2: Czyli te swoje muszę przytachać.
0: dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
1: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała, szpinak czy rozszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże. I
0: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
1: No właśnie, to chyba jeszcze...
0: Bo tak, mniejsze zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
1: Wybujało już.
0: Więc to jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, A teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później źle, gorzej zimuje. Właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte. Więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
1: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo
2: chyba za to, dużo tego.
1: Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
0: To trochę skomplikowane. To tak. Oczko wodne to na całą audycję.
2: I tak się umówimy, Pani Aldono.
1: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
0: Bardzo ciekawy. Tam jest cały ekosystem, który się...
1: No właśnie.
2: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
0: No, może być.
1: Środę z panią Aldoną.
2: Środa z panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
0: Dobrze.
2: Kolejny
1: Dobrze,
2: temat.
1: To zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też chwileczkę jeszcze. Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
2: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
1: Tak.
0: Oj, o drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują. I
2: będziemy.
1: Będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
2: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
1: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
2: Przestań, bo zagadasz, panie Aldono. Pani Aldono.
1: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle
2: usłyszałem.
1: Nagle jakby coś...
2: Poziom wody obniżył się
1: gdzieś. Obniżył się poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
0: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
1: A, może też.
2: Może mieć pani rację.
1: Bo...
0: To najczęściej jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Mhm. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
1: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
0: Okej, dobrze.
1: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
2: W środę, o 10:50.
1: O 10:50
2: spotkanie. A pytań przyszło pani Aldono.
1: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
2: Do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

To zaczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa, Moto Kuropatwa. Tak już od kilku tygodni zaczynamy omawiać, moi drodzy, historię związaną z fabryką samochodów osobowych w Warszawie. Z pewnych względów jest mi ona bliska, nie pracowałem tam, ale wielokrotnie byłem w Pimocie, to Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dawny CBK PMOT. Wielokrotnie tam bywałem, moi drodzy, i dlatego też z tego względu, że PIMOT współpracował m.in. z FSO i nie tylko z FSO, ten temat dzisiaj poruszymy. A dziś głównym takim właśnie naszym tematem będzie FSO Warszawa 210, taki prototyp, który powstał z początkiem lat 60. ubiegłego wieku. Zatem zaczynamy. Z początkiem lat 60. kondycja polskiej motoryzacji, jak i samej fabryki samochodów osobowych wyraźnie osłabła. Produkowana tam od roku 1951 Warszawa, no nie ukrywajmy, nigdy nie była autem nowoczesnym. Fabryka rosyjska, radziecka GAZ zbudowała ten samochód, no w dość szybkim tempie. Stare zawieszenie oplowskie, część elementów z pojazdów zbliżonych konstrukcyjnie do pojazdów amerykańskich. No i tak powstał GAZ Pabieda. Już w latach 50. raziły przestarzałe rozwiązania mechaniczne i słaby silnik, choć sylwetka jeszcze, no, jako tako nadążała za ówczesnymi kanonami mody. W następnej dekadzie cały samochód zarówno wizualnie, jak i technologicznie stanowił produkt, no, archaiczny, nawet w obozie państw socjalistycznych. Co prawda, zamiast garbuski pojawił się sedan, dzięki czemu nadal eksportowaliśmy Warszawę w liczbie około 15 tysięcy sztuk rocznie, no ale raczej do krajów ubogich, więc sprzedaż nie przynosiła oczekiwanych profitów. Drugiego auta wytwarzanego w żelańskiej fabryce, czyli omawianej przez ostatnie tygodnie Syreny, no nie eksportowaliśmy nigdzie i nigdy. Polska gospodarka potrzebowała dewiz, a żelańska fabryka w założeniu miała być jednym z ich głównych dostarczycieli. Aby towar sprzedawać za wymienialną walutę, należało produkować samochody nowoczesne, nie odbiegające od standardów europejskich. No tak, łatwo powiedzieć, ale skąd taki produkt wziąć, moi drodzy, skąd? Były dwie możliwości. Albo samemu stworzyć konkurencyjne auto, albo zakupić licencję na jego produkcję od jakiejś renomowanej firmy. Po październikowej odwilży, tej politycznej oczywiście mówię, stery państwa polskiego objął wtedy Władysław Gomułka. Z początku obdarzono go ogromnym kredytem zaufania, które z każdym rokiem jednak systematycznie spadało. Na początku lat 60. z entuzjazmu zostało już niewiele. Gomułka dał się poznać jako człowiek chorobliwie oszczędny, no by nie powiedzieć skąpy, po prostu skąpy. Wydawanie dewiz na jakiekolwiek dobra konsumpcyjne wykraczało poza jego wyobraźnię. Sprzeciwiał się na przykład zakupowi cytryn, argumentując, że kapusta kiszona posiada tyle samo, a nawet więcej witaminy C. Gdy naród odpowiedział: proszę sobie wycisnąć kapustę do herbaty, pozostał jednak niewzruszony. Nic zatem dziwnego, że Gomułka nie chciał słyszeć o zakupie licencji u zachodniego producenta. Bo, no, taka licencja kosztowała. W dodatku należało za nią płacić walutą wymienialną, a to już w oczach pierwszego sekretarza czyniło przedsięwzięcie niezasadne. Takie mamy okoliczności, moi drodzy. No i w takich oto okolicznościach fabryka samochodów osobowych zdecydowała się stworzyć prototyp własnego samochodu. Warszawę o numerze 210.
Jakie były kulisy powstania tego samochodu? Dlaczego 210? Były 202, 203, 223, 224. Zresztą po procesach, po sprzeciwie firmy Peugeot, która miała zastrzeżone zero w swoich modelach, też 203, 204, 205 i tak dalej, później no, tą nazwę zmieniono właśnie na 223, 224. Tu nie będziemy teraz dochodzić tego, jak, dlaczego te Warszawy tak się zmieniały, dlaczego miały takie oznaczenia akurat, a skupmy się właśnie na kulisach powstania projektu Warszawa 210. Chwilka muzyki. Na pewno znane jest Państwu, znane jest Wam nazwisko Cezary Nawrot. To też i główny stylista, powiedziałbym, w tej chwili FSO. Ten człowiek stworzył chociażby legendarną Syrenę Sport. Miał w dorobku wiele innych całkiem udanych prac. Zaprojektował harmonijne nadwozie sedan oraz kombi dla przestarzałej Warszawy M20. Stworzył Syrenę Bosto, a w późniejszych czasach Ogara i Polonę Zakaro. To on właśnie wchodził w skład zespołu projektującego Warszawę 210, która miała pomóc fabryce stanąć na nogi. Od roku 1960 głównym konstruktorem FSO był Roman Skwarek. Krótko po objęciu stanowiska powołał grupę inżynierów, którzy otrzymali zadanie zbudowania nowoczesnego samochodu osobowego. W tamtym czasie motoryzacja indywidualna istniała w szczątkowej formie i opierała się na małych pojazdach typu Syrena, P70 czy Mikrus chociażby. Tymczasem zespół Skwarka miał stworzyć auto duże, raczej używane służbowo niż prywatnie, czyli podobnie jak starsza Warszawa M20. Co ciekawe, przed rozpoczęciem prac zakupiono dwa egzemplarze Forda Falcona, produkowanego w Stanach Zjednoczonych od września 1960 roku, czyli bardzo, bardzo nowego samochodu, który miał się stać inspiracją dla polskich konstruktorów. Cezary Nawrot nigdy nie ukrywał, że projektując silnik, w ogromnym stopniu wzorowano się na Falconie. I słowo inspiracja nie do końca oddaje istotę sprawy, bo tak naprawdę doszło do plagiatu. Zamieniono jedynie cale na centymetry, stosując przeliczniki i wyrównując w górę otrzymane wymiary. W górę i dlatego powstał silnik nieznacznie większy. Amerykański Ford Falcon był to udany samochód klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkował erę samochodów mniejszych, bardziej zwrotnych i ekonomicznych w porównaniu z wszechobecnymi wówczas krążownikami szos. No, na realia amerykańskie był to pojazd wręcz mały, choć w Europie jego gabaryty znacznie przewyższały modele segmentu D. Każdego roku ponad 500 000 Amerykanów, a zwłaszcza pań Amerykanek, decydowało się na zakup tego auta. W aspekcie rozwiązań technologicznych powszechnie uważa się go za protoplastę legendarnego Forda Mustanga, produkowanego od roku 1964. Falcona napędzał sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 2400 centymetrów sześciennych i mocy około 90 koni mechanicznych. Jego polski odpowiednik dysponował pojemnością 2,5 litra, czyli 2500 centymetrów sześciennych oraz zbliżonych, choć lekko słabszych parametrach i trochę wyższym zużyciu paliwa. Warto tutaj dodać, że w 1946 roku Rosjanie zastosowali podobną praktykę w przypadku silnika do samochodu Pabieda, który był pierwowzorem licencyjnym dla naszej Warszawy M20. Tam sowieccy inżynierowie wykorzystali jednostkę napędową od amerykańskiego Dodge'a D5. Napędzał go sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,6 litra i mocy 100 koni. Rosjanie na osobiste polecenie Stalina obcięli po prostu dwa cylindry
priorytetem było mniejsze zużycie paliwa. No, przy takich przeróbkach te operacje nie zawsze się udają. Ta również operacja nie do końca się udała, bowiem z 4 cylindrów zostały 4, ale moc spadła aż o połowę do 50 koni mechanicznych. W dodatku silnik wcale nie palił mniej. Ciekawe, że polski zespół również dokonał takiej przeróbki. Warszawa 210 otrzymała alternatywny silnik czterocylindrowy, czyli wersję z obciętymi dwoma cylindrami. Jednak naszym konstruktorom zabieg udał się zdecydowanie lepiej, bo produkt finalny miał moc 57 koni przy początkowej mocy 86. Tego mniejszego silnika prawdopodobnie nigdy nie wykorzystano. Za to sześciocylindrowy silnik nie został wysilony i posiadał dobre parametry robocze. Z łatwością rozpędzał auto do 150 km na godzinę. Napęd na koła tylne przenoszony był za pomocą czterostopniowej skrzyni biegów wspomaganej hydraulicznym sprzęgłem. W przypadku jednostki napędowej rzeczywiście doszło do plagiatu, ale z całą pewnością nie można podobieństwa zarzucić wielu innym rozwiązaniom, a przede wszystkim wyglądowi zewnętrznemu. Powstało niezwykle zgrabne auto z nowoczesnymi podzespołami. Z przodu konstruktorzy zastosowali już kolumny typu MacPhersona, sprężyny śrubowe i poprzeczne wahacze, z tyłu znalazły się półeliptyczne resory piórowe. Warto dodać, że były to nowocześniejsze rozwiązania niż w Fordzie Falconie, ponieważ Ford nie zdecydował się na zastosowanie z przodu kolumn MacPhersona. Z zewnątrz także Warszawa 210 prezentowała się więcej niż korzystnie. Umieściłem tam kilka zdjęć na naszym Facebooku. Miała nowocześniejszą sylwetkę od Falcona i zgrabniejsze proporcje. Prace związane z sylwetką prowadził właśnie inżynier Cezary Nawrot, absolwent Politechniki Warszawskiej. Z racji młodego wieku, nie miał jeszcze 30 lat, jego działania podlegały nadzorowi Stanisława Łukaszewicza, o którym warto powiedzieć kilka zdań, bo to jeden z najbardziej niedocenianych stylistów nadwozi w Polsce. Otóż Łukaszewicz swoje zawodowe umiejętności doskonalił pod okiem Stanisława Panczakiewicza, przedwojennego inżyniera, twórcy m.in. legendarnego samochodu Lux Sport Zetinsz 403, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, albo 413, Lux Sport, niesamowicie i piękny samochód, i też inżynieryjnie bardzo pięknie rozbudowany. Panowie wprawdzie nie przepadali za sobą, ale wspólnie tworzyli pierwszy polski samochód powojenny, czyli Syrenkę. O tym już mówiliśmy przez 2 czy 3 kolejne odcinki. Później Stanisław Łukaszewicz opracował m.in. w sposób mistrzowski nadwozie Warszawy pick-up, a jego ostatnią pracą był projekt małego bocznego okienka do samochodu Polonez w wersji MR, czyli model roku 86. Zmarł w roku 1987, tuż po przejściu na emeryturę. Miłośnicy motoryzacji doskonale znają Łukaszewicza jako twórcę niezwykłego. O tym jeszcze opowiemy. Jednoosobowego samochodziku, którym dojeżdżał do pracy sobie. Samochodzik ów otrzymał dość kontrowersyjną nazwę z języka czeskiego Zaperdalac. No tak, Zaperdalac, tak się nazywał. Miał silnik czeskiej Jawy. Bardzo ładnie wyglądał, moi drodzy, trochę podobny był do... do niczego był niepodobny, to można tak określić, ale do tego Zaperdalaca jeszcze wrócimy. My teraz zajmiemy się Warszawą 210. A chwilka przerwy dla Państwa. Tak, wracamy do naszej Warszawy 210. Pojazd miał oczywiście nadwozie samonośne. Wraz z początkiem lat 60. skończyła się moda na łagodne kształty, zaokrąglenia i obłą sylwetkę. Przeżytkiem także wydawały się charakterystyczne płetwy, które w Europie
nie rozpowszechniły się masowo, zyskując uznanie i popularność jedynie w Stanach Zjednoczonych. Za to ze Stanów Zjednoczonych przyszła moda na inny, charakterystyczny i bardzo istotny szczegół w sylwetce samochodu. Otóż w roku 1957 koncern Chrysler w swoich modelach DeSoto, Dodge i Plymouth zaczął standardowo stosować podwójne reflektory z przodu. Rok później Ford i GM, czyli pozostałe koncerny z Wielkiej Trójki, poszły jego śladem i wszystkim swoim modelom montowały podwójne światła. Nie ulegało wątpliwości, że ta moda zawita również do Europy. Stało się to właśnie z początkiem lat 60. Cezary Nawrot bacznie obserwował światowe tendencje stylistyczne i wyciągnął słuszne wnioski. Nie skusił się na płetwy, ale zastosował właśnie podwójne reflektory. Czas pokazał, że miał rację. Wiele firm europejskich i japońskich zrobiło to samo. Podwójne światło otrzymały modele brytyjskie, czyli na przykład Rover i Jaguar, niemieckie NSU, Mercedes, japońskie Datsun, Nissan. Francuzi przeprojektowali swoje Renault 16 i Citroena DS, a włoski Fiat podchwycił pomysł w modelu 125. Tak, tym samym, co polskie Fiaty 125, choć nie tym samym samochodem, bo nasza licencja była nieco inna, uboższa, bo model 125 w wersji włoskiej to nie ten sam polski Fiat 125P. A po nich Polonezy posiadały także cztery klosze. Zaprojektowana w tym stylu maska Warszawy 210 przez długie lata mogła uchodzić za nowoczesną. Uroku dodawały jej umieszczone w niespotykany sposób lampy kierunkowskazów. Jeśli spojrzymy na zdjęcia, moi drodzy, to umieszczone były one u góry, w górnych rogach, w górnych krawędziach chociażby maski. Cezary Nawrot właśnie zdecydował się zamontować je we wszystkich czterech narożach pojazdu i stało się to cechą charakterystyczną tego modelu. Zgrabnie prezentowała się deska rozdzielcza w szarej tonacji kolorystycznej, wszechobecna przez wiele lat kość słoniowa, stawała się przeżytkiem i całe szczęście, że Nawrot, idąc z duchem czasu, nie zdecydował się na nią. Kanciasta sylwetka świetnie wpisywała się w nadchodzące tendencje stylistyczne. Samochody o ostrych krawędziach na wiele lat opanowały rynek nie tylko państw zachodnich, ale także krajów obozu socjalistycznego. Bo niedługo, moi drodzy, po projekcie Warszawy 210 z obłych kształtów zrezygnowali Rosjanie w samochodach Wołga i Moskwicz. Niemcy chociażby zrobili Wartburga 353. Wcześniejsze modele 312 chociażby czy 1000 były też obłe. Czesi jakoś nie mogli się do tego przekonać i zarówno Skoda 100MB, jak i jej głęboka modyfikacja stylistyczna, czyli Skoda 100, charakteryzowały się jeszcze wieloma zaokrągleniami. I Warszawa 210 była rzeczywiście udanym projektem. Całkiem zatem realna wydawała się produkcja seryjna samochodu o przyzwoitym wyglądzie, pojazdu, którego nie musielibyśmy się wstydzić. A jak się to skończyło? No niestety, powstał tylko jeden egzemplarz oraz gipsowy model kombi. Zamiast produkcji nowoczesnego auta zmodernizowano radziecką pabiedę i kazano się cieszyć, że w miejsce poczciwej garbuski produkujemy sedana 203 z dużym bagażnikiem. Sedan, choć bardzo potrzebny, no, prezentował się jak odmłodzony na siłę emeryt. Nie pomogło mistrzostwo Cezarego Nawrota, bowiem okrągła i przestarzała sylwetka z lat 40. no, zwyczajnie nie dawała się już unowocześnić. Dlaczego tak się stało, moi drodzy? Jakie okoliczności zadecydowały o porażce? Zacznijmy od tego, że Warszawa 210 była zbyt dużym samochodem. Zbyt dużym. Owszem, sprawdzała się jako reprezentacyjny samochód służbowy,
używany przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw. Ale należy pamiętać, że połowa lat 60. to w Polsce początek motoryzacji indywidualnej. Polaków interesowały auta skromniejsze. Przez 15 lat po II wojnie światowej dyrektorzy, prezesi, ministrowie stanowili znakomitą większość użytkowników pojazdów osobowych. Z czasem tendencje zaczęły się zmieniać. Przybywało chętnych na samochód wśród lekarzy, prawników, a nawet lepiej sytuowanych robotników, ale oni nie marzyli o wielkim, nieekonomicznym samochodzie. Szukali pojazdu mniejszego, najchętniej małolitrażowego. Stąd na przykład ogromna popularność w Polsce Fiatów 600, które kupowano za dewizy w banku PKO. A drugim problemem była niestety ekonomia. Zakup tłoczników i oprzyrządowania to ogromne wydatki. Fabryka samochodów osobowych chciała na swoim produkcie zarabiać. Sprzedaż na rynek wewnętrzny nie gwarantowała takiego zysku. Po doliczeniu kosztów napraw gwarancyjnych praktycznie do każdego egzemplarza należałoby dopłacać. Z kolei eksport za granicę nie wydawał się rzeczą prostą, bowiem niełatwo wejść na rynek z nowym autem bez żadnej tradycji, bez renomy. No i tutaj zarząd FSO zrozumiał, że nie tędy droga. Należało poszukać licencji z możliwością niedrogiego nabycia linii produkcyjnej. Dziś, już teraz z perspektywy czasu wiemy, że była to słuszna decyzja. Gomułka skuszony możliwością pozyskania zagranicznej twardej waluty niechętnie, ale wydał zgodę na rozpoczęcie rozmów licencyjnych. Projekt Cezarego Nawrota poszedł do lamusa, a przedstawiciele FSO rozpoczęli rozmowy z Francuzami i Włochami. Ich wynikiem było podpisanie tak zwanej licencji stulecia, bo chyba tak można nazwać finalny rezultat pertraktacji z turyńskim Fiatem. O Warszawie 210 zapomniano. Właściwie aż do końca okresu PRL-u media zupełnie nie zajmowały się tym autem. Wiele osób nawet nie wiedziało o tym świetnym projekcie. Ale dzięki Bogu prototyp się zachował. Aż do lat 90. zielona ta ze zdjęcia Warszawa cichutko schowała się w małej miejscowości na Kielecczyźnie. Przeczekała epokę cięcia na żyletki i mydelniczki, która zabrała nam na przykład Syrenę Sport i kilka innych perełek. A dzisiaj ten odrestaurowany unikat z 1964 roku jest w posiadaniu Narodowego Muzeum Techniki i tam też możemy, moi drodzy, go zobaczyć.

0: tych, którzy się pojawili i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek Kawiarni Naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła i jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii. A potem po różnych miejscach na świecie się... Nie... Dziękuję. Niech będzie. Bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo i wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu? Ptasi odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
1: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, udało się, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, były, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego GIF-a, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku, to jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie, krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma, więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A już szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza od 1 miliarda lat nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa, wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Podpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj, w tej części, są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa, no i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Właśnie zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób, mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się, każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była w wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida ma, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamek, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, która to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armagedon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jakby walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza, Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. I widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz. I przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin, dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo ukatrupionego, znaczy nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo. Więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to? Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten, no dobra, no oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na kawałki, na pył, o, tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek. Więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu, geologicznie bardzo szybko, w sensie, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, które można, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli ktoś, znaczy jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do kilku, znaczy w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości przechodziły, znaczy w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie?
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, jakby które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda? Od 1980 roku do przed kilku dniami. Bardzo świeże dane. I widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystko.

około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? W większości, absolutnej większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 98 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%.

0: malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować za nadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat. Z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, nie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru w Redafort, tego najstarszego, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
1: Jak się ta wioska nazywa?
0: Środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
1: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
2: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma. Jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
3: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety. Albo innej planety.
1: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa? Że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie... meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły. Ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą, mały wolum, małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
1: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
4: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
4: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości powiedzmy ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
1: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
1: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
5: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
2: Ale
0: jak
2: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
2: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy... W tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszona, jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Znakomite moim zdaniem.
1: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie, tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie i w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
2: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to, okej, to może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby, tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
4: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
1: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid. Więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
1: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
1: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00 będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

radio, muzyka, pogoda. A na zegarach minęła godzina 7, czas na dzisiejszy skrót informacji. Zapraszam serdecznie. Poniedziałek, 28 dzień września, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Minister finansów chce dać parom jednopłciowym przywileje podatkowe. W tym celu, obchodząc przepisy prawa, sporządził interpretację prawa podatkowego. Rząd chce zrównać małżeństwa z parami jednopłciowymi. W bezprawny sposób minister finansów chce dać homoseksualistom przywileje podatkowe. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański sporządził interpretację ogólną prawa podatkowego. Zgodnie z podpisanym dokumentem pary homoseksualne zostaną zrównane z normalnymi małżonkami. Dzięki tejże interpretacji osoby, które uzyskały tzw. transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały przed polskimi urzędami skarbowymi dokładnie takie same prawa i obowiązki jak pozostali małżonkowie, wyjaśnił Andrzej Domański. Minister mówi o prawach i obowiązkach, ale w praktyce oznacza to jedno: przyznanie przywilejów, między innymi wspólnego rozliczania podatków, które dotychczas przysługiwały wyłącznie małżeństwom, których potencjalnie mogą urodzić się dzieci, przyszłe pokolenia, które będą budować kraj. Każdy ma prawo do prywatnego życia według własnych wyborów, ale państwo ma obowiązek chronić porządek prawny i wspierać podatkowo małżeństwo, instytucje rodziny, trwałości i odpowiedzialności, a nie rozszerzać te same przywileje decyzją administracyjną na inne formy relacji. Jest to wprowadzanie rewolucji światopoglądowej pieczątką ministra finansów, napisał szef gabinetu prezydenta, minister Paweł Szefermaker. Premier Donald Tusk już tradycyjnie za obchodzenie przez rząd przepisów prawa obarcza prezydenta. Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o sobie najbliższej. Przekonywał Donald Tusk, ta ustawa dawałaby jednak parom homoseksualnym jeszcze więcej przywilejów niż tylko te podatkowe. Minister finansów dokonuje własnej interpretacji przepisów podatkowych bez ustawy i bez zmiany konstytucji, wyłącznie na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję tzw. aktu małżeństwa homoseksualnego zawartego za granicą, wskazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchuł. Polregio w tegoroczne wakacje przewiozło ponad 17 milionów pasażerów. Bezpieczeństwo na drodze. Zaczęła się jesień. Pamiętajmy o odblaskach. Rozpoczynała się jesień. Wraz z nią szybciej zapada zmrok i coraz częściej poruszamy się po drogach w nocy. To szczególnie ważny czas, aby pamiętać o odblaskach, niewielkim elemencie, który może znacząco poprawić naszą widoczność. Dla kierowcy pieszy bez odblasków może być widoczny dopiero z odległości około 20-30 metrów. Odblask sprawia, że może zostać zauważony nawet z odległości kilkuset metrów. Warto o tym pamiętać. Najmłodszy elektorat na celowniku polityków. Do młodszych trzeba trochę inaczej mówić. Coraz wyraźniej widać, że politycy próbują znaleźć wspólny język, tematy i formy komunikacji z młodzieżą. O tym, jak do młodych próbuje dotrzeć największa partia opozycyjna, mówił socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Socjolog wskazał, że m.in. na Kongres Młodych w Augustowie oraz podejmowane tam zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, sztuczną inteligencją, mediami społecznościowymi, gospodarką i bezpieczeństwem. Studenci spędzający więcej czasu w serwisach społecznościowych gorzej śpią. Intensywne korzystanie z portali społecznościowych przez studentów ma związek z gorszą jakością snu i gorszą samooceną stanu zdrowia, wynika z badania, które ukazało się w łamach czasopisma Public Health Reports. Naukowcy z Uniwersytetu Georgia Masona w Stanach Zjednoczonych doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych zebranych wśród 350 studentów pierwszego roku.

koło bazy RAF. Szwajcaria referendum w sprawie zawężenia definicji neutralności kraju. 6 minut po 7, czas na prognozę pogody.

w tej chwili za oknami studia w Złej Wsi Małej 9,6 stopnia, temperatura odczuwalna 9 stopni. Słońce wzeszło o 6.42, zajdzie o 18.32, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 5 godzin i 8 minut. A dzisiaj w dzień czeka nas bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, jedynie na północy, miejscami umiarkowane, rano na wschodzie i południu, lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy, przedgórzu sudeckim, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, na południowym zachodzie również południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. A dzisiaj na termometrach zobaczymy od 19 do 20 stopni na ziemi chełmińskiej, wiatr z południowego wschodu. Tyle serwisu informacyjnego, wracamy za chwilkę.

My spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo. 28 dzień września to 271 dzień tego roku, 40 tydzień roku nam się zaczął. I dzisiaj przysłowie ludowe na świętego Wacława w polu pustki w domu Sława. Gdy na Wacława i Michała, czyli jutro, jasno nie będzie w zimie ciasno. Takie ludowe przysłowia, a imieniny pochodzą dzisiaj Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Solomon, Sylwina, Sylwin, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia też dla wszystkich, upominek muzyczny.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
1: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako takie kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie, no to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda, i że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki, tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji. Zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado...
2: Zielony.
1: Blado-żółty, to jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnicowane między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci, dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych, to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten pomoc, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa i złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię, bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie. Zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzona. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowane, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
0: Półeczek.
1: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
0: Mają półeczką.
1: Tak. I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd, i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale, też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
0: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
1: Oczywiście.
0: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
1: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam, gołym okiem widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
0: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności od
1: tego,
0: kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
1: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
0: Bo wtedy wykrywano te
1: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność Helicobactera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych chorobach.
2: Czy tak jak mam kobiety, czynienia, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
1: Nie tylko kobiety, to i dzieci,
2: tak,
1: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. Które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda, że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda. No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą, przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez, powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
2: kółko,
1: takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości, wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zaleć wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborator wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy salmonella i shigella oraz yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo, zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonellozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy. Że proszę zobaczyć, jakim my arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. Bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12.
2: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia.
1: I jeszcze chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
2: Dziękuję.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 8, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam. Niemal cały kontynent europejski jest pod wpływem wyżu kontynentalnego rozpościerającego się od środkowych akwenów Morza Śródziemnego po Bałtyk z przyległościami z dominującym ciśnieniem 1020 hektopaskali, a rozpościerającym się w kierunku wschodnim aż po Ural Środkowy z ciśnieniem jeszcze większym, bo 1035 hektopaskali. Natomiast jeden z klinów skierowanych na północ przez Półwysep Kolski po Nową Ziemię sięga aż po północne jej obszary. Z kolei w rejonie Morza Białego lokuje się niewielki niż generowany w głębokiej zatoce niżowej z frontami, w tym z frontem chłodnym schodzącym na południe w rejon Moskwy, gdzie traci swoje atrybuty. W przyziemnym polu barycznym obszar Polski znajduje się nadal już po zachodniej części dobrze rozbudowanego wyżu kontynentalnego z ciśnieniem 1033 hektopaskale na pograniczu krajów bałtyckich i zachodniej Rosji. U nas ciśnienie nieco niższe, ale nadal wysokie, zapewniające bezchmurne niebo, a także znaczne nocne spadki temperatury podczas coraz dłuższych nocy od pory dziennej. Lokalnie temperatura na wschodzie zeszła do 3-4 stopni, a najcieplej było na zachodzie w pasie wybrzeża 10 stopni 11. Ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali na wschodzie, 1023 na zachodzie kraju, przez co gradient baryczny nieco większy i też będzie wiatr o większej prędkości. A w ciągu dnia utrzyma się bezchmurne niebo, chociaż lokalnie możliwe są chmury kłębiaste, cumulus humilis, czyli tak zwanej dobrej pogody. Ponadto od zachodu możliwe jest nasuwanie się pierzastych chmur cirrus, stopniowo postępujące w kierunku wschodnim. Temperatura zbliżona do tej z dnia ubiegłego, od najcieplejszego zachodu, gdzie temperatura spodziewana jest na poziomie 22-23 stopni, a w Zielonej Górze nawet 24. Najchłodniej jest na północnym wschodzie, tutaj temperatura na poziomie 19, a na krańcach wschodnich lokalnie 20. Na pozostałym obszarze dominować będzie 21-23. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, a na południowym wschodzie i na środkowym południu wschodni przeważnie słaby i umiarkowany, a w pasie Sudetów z przyległościami silny i porywisty, w porywach dochodzący do 50-60 km na godzinę. Tyle pogodowego komentarza, a już za chwilkę zabierzemy Państwa do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.

0: jęczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G10729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak? Takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie,
1: tak?
0: To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej.
1: A.
0: I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstawa podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie miał kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
2: Obserwacje.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, troszkę amatorsko. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też,
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: No, tak myślałam.
0: Czyli, no,
1: jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu i będzie obraz po prostu zniekształcony przez...
2: Tak.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. Tematem niekoniecznie związany bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no

0: Ja są trudne odpowiedzi.
1: No, są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Mhm. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. No, u mnie to było różnie. Ja jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. No, pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Mhm. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
0: I co z nią było wtedy?
1: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne,
0: i to już
1: elektroniczne,
0: taki
1: może
0: był
1: już
0: zaczyn.
1: Nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
0: Tak?
1: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy
0: tu
1: mają...
0: Tu wchodzimy?
1: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
0: To już pan przerobił.
1: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
0: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
1: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
0: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
1: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas
0: też. Są coś bardziej uboższe.
1: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
0: Tak.
1: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
0: I co pan znalazł?
1: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
0: To co, wchodzimy do góry?
1: Wchodzimy do góry, ale tu państwu jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego
0: tak,
1: budynku.
0: Myślałam.
1: Proszę zobaczyć. Tak?
0: Tylko samo wejście, wszystko.
1: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
0: Ale nie było innego
1: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
0: to tym bardziej.
1: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat. Już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo, taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
0: Park jest
1: tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie, park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40 latach to było całkowicie pusto, tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
0: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
1: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
0: A człowiek by myślał...
1: Tak, by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
0: Tu możemy tak zmylić.
2: Zdjęcie, no
1: to tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę Państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1. To taka czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę Państwa, budowane było z tego, co było dostępne. Można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
0: Może tak było?
1: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od... pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było to czołgu, więc to musiało być.
0: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
1: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no, moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
0: Czyli czas, że skończycie.
1: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
0: Tylko?
1: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
0: A który jest najstarszy nasz?
1: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
0: Czyli...
1: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
0: 4
1: mało,
0: lata.
1: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
0: Idziemy do góry.
1: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
0: Nie, możemy posłuchać. Dla Pana przeznaczyliśmy czas.
1: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że o, światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
0: Czyli nie,
1: że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No wchodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
0: No to, tak naprawdę?
1: Tak naprawdę, to nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No, nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna No to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
0: Ma.
1: Jakiś. No może nie każdy, no prawie
0: no,
1: każdy
0: nie,
1: ma.
0: Czy...
1: No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu,
0: no
1: czy
0: nie?
1: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei, jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego. Już nie jest takie to dla nas straszne. Z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy... powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała.
0: Tak.
1: 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali.
2: Fajnie.
1: Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe.
2: Metrowe fale.
1: Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
2: Tak?
1: Czyli to jest 30 cm do 1 cm.
2: Mhm.
1: Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i, no
2: i
1: fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
0: No tak.
1: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast no, w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
0: się może
1: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. I co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapni, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, zabrać, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury słońca termometrem?
0: Bo jest za ciepłe.
1: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
1: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
0: A co?
1: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
0: Ach, że pękł termometr.
1: Nie, zresztą słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorąco, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, że nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
0: Już wiemy, jak
1: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał, ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
0: na podstawie
1: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
0: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak jest.
1: Tak. Z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest praca artysty jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to.
0: No i to...
1: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie i no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
2: Nie.
1: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, ale świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to, co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego, później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
0: No to młody człowiek.
1: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tą astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych, to tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
0: W nauce.
1: Tak w nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego, no i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
0: same kobiety.
1: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
0: Ja myślę, że systematyczność.
1: Tak.
0: I dociekliwość.
1: Cierpliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście pasją. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu, no po pierwsze nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzysz na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole i wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
0: Ale jaka piękna kobieta.
1: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki, czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa. Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce, jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Przecież jakaś siła musi to wszystko utrzymywać, tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne, po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce, w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
2: Co?
0: A tak nie jest.
1: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
0: To dlatego pan nam to mówi.
1: A to jest konkretnie ten teleskop z Obserwatorium Harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, coś nam działa, nie? Dobrze, proszę Państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. To przyszło się z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
0: Niebieski.
1: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany. Tak, zobaczyć, tu jest mosiężne. Ten mosiąg to wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno to jest zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować. Wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji. Proszę Państwa, to jest arcydzieło.
0: Idzie. Schody drewniane.
1: Została przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz Wymaluj,
0: tak?
1: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
0: Kobiety jak zwykle dają radę.
1: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
0: Ślicznie, rzeczywiście.
1: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy,
0: zabrany?
1: Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
0: I zamontowane na nowo.
1: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później skręcając to.
0: Satysfakcja.
1: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
0: nie?
1: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
0: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
1: Nie, powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać każdy lubi, tak?
0: Tak,
1: robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
0: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
1: nie,
0: przecież...
1: Nie.
0: No dobrze, ale otworzyć można.
1: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
0: nie chce się zamknąć.
1: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć, nie? Także niestety, no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
0: tak,
1: mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
0: No dobrze, zamknąć. A to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
1: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
0: Proszę powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
1: Czasami się zdarzy, tak.
0: Taki jest większy festyn chyba, wydarzenie.
1: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też rzeczy w obserwatorium. To jest korzystne, nawet że to jest zamknięte, bo wiadomo,
0: nie brudzi się, nie
1: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
0: domknęli. Ale to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
1: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że mimo że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
0: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
1: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
0: Nawet?
1: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
0: A tutaj taka pani jest na
1: fotografii. To jest znowu ta pani. która była na dole. Troszkę to, inaczej wygląda.
0: Ach, już starsza.
1: Tych, już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
0: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok.
1: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała no, ponadprzeciętny. I co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie, wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wydruk.
0: Ja to wszystko widziała?
1: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
0: Tak.
1: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
0: Przede wszystkim, widzę.
1: Przede wszystkim tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
0: Tak.
1: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem.
0: Światła.
1: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
0: I to ona obserwowała i widziała.
1: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak? Po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jak właśnie.
0: No, takim naukowcem.
1: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj.
0: Mm-hmm,
1: no, widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
0: Już wiadomo, że tyle i tyle.
1: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób, nie?
0: Nie zmienia się jak nasze czasy.
1: No nie, nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomu zmieniać.
0: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
1: I cóż. To na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
0: A tak, bo to jest jedna, a tu są dwie.
1: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazdy typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak, O, B, A, F, G, K, M.
0: I tu widać te linie.
1: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Musimy zobaczyć tutaj za skrót. To będzie typ A0.
0: Mhm. Ja to już wcale nie będę
1: wiedziała. Canis Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies, tak.
0: Ale są Ursa Major, które się nazywają koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
1: Lew też jest taki gwiazdy.
0: Ale ryś?
1: Lynx, tak,
0: jest. Nie?
1: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica, Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona, znowu Alfa Orionis.
0: I
1: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
0: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
1: Sprawdzić.
0: Mówię, przyjechać do Torunia.
1: Troszeczkę sobie nazywać.
0: Do odpowiednic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
1: Tak, teraz sobie było wszystko.
0: Myślę, tak.
1: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90, ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
0: Tak, inaczej.
1: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
1: Bardzo dobrze.
0: Wszystko z plotce.
1: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach jest już 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. W tej chwili na termometrach zbawić małej okolice 12,6 stopnia, temperatura odczuwalna 10 stopni. Przypomnę jeszcze Państwu, że słońce wzeszło o 6.42, zajdzie o 18.32, co oznacza, że dzień będzie krótszy od tego najdłuższego o 5 godzin i 8 minut. A dzisiaj czeka nas w dzień bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane. Rano na wschodzie i południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy i przedgórzu sudeckim, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, na południowym zachodzie również południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. A na ziemi chełmińskiej zobaczymy dzisiaj od 20 do 21 stopni, miejscami nawet pojawi się temperatura nieco wyższa, ale to miejscami. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę kolejna audycja, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Doktor Anna Łosiak opowie Państwu nieco więcej o kosmosie i Ziemi. Zostańcie z nami.

i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi,
większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2

0: miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy. W Peru walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y. W skrócie co roku do 100 milionów lat, jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super, to jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masę, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak z tak gigantyczną prędkością, prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 km, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 km głębokości i 50 km średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 km na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak takie trochę sombrero z czubkiem z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, z taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy, najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że Skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno po tym, jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny, wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Liot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. I ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospansfermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach, chyba pod koniec lat 90., które teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze, nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko 3 asteroidy, czy 3 kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia, łącznie ze śladem irydu, właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić, i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją
1: takie, na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w kawiarni naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech,
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również buk, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub uciekaj. I to jest od dawna znane.
W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała. Wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował.
Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano związek, mały związek z kontaktu z naturą, z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijnie i żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby
pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I
te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś, tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma,
i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia. Nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi i orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, tak, o różnych godzinach orientować się, gdzie, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale
to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny. I one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce. Ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym. Dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata. I na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie, rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją 3 gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich 3 naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych 3 naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności.
To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także, no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem. No, to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. A no, ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik, jeszcze inny, pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i 1 godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii. Również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów, 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no, są to wyniki bardzo imponujące. I rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek no, może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no, jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki,
A teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować. I ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł. No to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami. Non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast, no, gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, ze ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, dobrze. To mamy te bociany, które szybują i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład
tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład, no grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują i właśnie bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. Dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym spadek następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać. I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje. Ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle jeżeli chodzi o
gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelatują nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No, robi to wrażenie. Ale to i tak jest, nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no, krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, tu zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej, chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą
prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi. Latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, oj, przepraszam, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. I czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają i spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy, i to wtedy też są trochę problematyczne sytuację i temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki na przykład migrujące ze Skandynawii gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego po prostu są dosłownie zwiewane
przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem, to takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle, także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę

życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Afryki, co ja mówię, do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę, także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 km, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. Niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja, chyba tak myślę, mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja i w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza.
No i to jest też plaga niestety w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydła.

skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. I jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar. I dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę, czasami nie do przebycia. I ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkuset metrowych odstępach. I w zasadzie, no, jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania, tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać, znaczy może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie, w związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz, to też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc
Niestety to samo, co w basenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębia wizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie, zależy w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów, na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata, z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tej odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy. Zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej, a potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża, chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj. Ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesiol, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. Jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany, takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt, akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku, tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretto Brożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle? Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza, Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom.
sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii

Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domack, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany Prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych. A odkrycie Prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmów. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Dichem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Dichem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz

0: mikrobiolog Aleksander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie, zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hein i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Aleksander Fleming, jak i Ernst Hein oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe jak streptomycyna czy makrolidy jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało, było to związane.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno opakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje między innymi enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako gyraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków. W jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillin notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillin notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt kształtowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym, obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie, była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma, dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli na rozwój, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas, nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich owrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takiego wrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane i tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm jest akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Można skutecznie zabić mikroorganizm, bakterię. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób, mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. A oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków, natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, m.in. na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej nawet szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. Tetracykliny są związkami jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie. Więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu, bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się lepszym polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie funkcjonowania w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania prowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli

0: od kilku tygodni już. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: Problem, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie, jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo
1: dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, i akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak chciałem dokładnie
1: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy bateria, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy. Mhm. To jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy. Dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na
0: ogień. Nie od razu, nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę odczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litrę do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żebrówka z liściem żebrówki, to akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie pyszny. Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka... akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1, czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego mi się...
1: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest. Się,
1: to są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrywa.
1: A poza tym, jeżeli będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak. Idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki.
2: Do gruszki?
1: Gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić, nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki, w oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście a cukier?
1: Nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak dziś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: O.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego
1: upodobania. I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to ma taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
2: tak
1: ktoś
2: bardziej...
1: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić z jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
0: Tak.
1: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Chcę od razu mówić, z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
0: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
1: Tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
0: No właśnie.
1: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
0: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
1: dokładnie, różnorodność. Tak. Tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
0: Orzecha włoskiego, tak.
1: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
0: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
1: zewnątrz? Nie, całość. W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
0: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
1: Całe owoce chroliny, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
0: Bardzo.
1: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu. Ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
1: Dokładnie, najlepiej taki
0: wielokwiatowy, tak. Tak,
1: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
1: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
0: Te dania ciężkostrawne, które są...
1: Dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie taki troszkę nalew, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1. Czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
0: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będę bardziej...
1: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
0: Panie Grzegorzu...
1: Tak samo również można zrobić jeżynę.
0: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
1: Dokładnie, też można właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
1: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie, zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Mhm. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45% nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
0: Te
1: syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
1: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę teraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
0: tak.
1: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
0: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
1: Mhm. Dokładnie, też pasuje, też jak najbardziej pasuje, czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypany ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypany cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takim akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
0: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
1: Długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
1: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zaś jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
0: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
0: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
1: Mirabelki.
0: Tak, moja mama mówiła na to głupki. Tak.
1: Dokładnie, różnie się nazywają.
0: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
1: ale tych właśnie śliweczek, mirabelki.
0: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
1: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
0: Tak.
1: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
0: Są dosyć słodkie, tak. No,
1: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
0: tak.
1: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, bo tak, taki niezapomniany aromat. Rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo w przedrodze.
0: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
1: Dokładnie.
0: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
1: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
1: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. Mhm. Syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki, zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło, nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
0: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
1: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
1: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia.
1: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
0: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
1: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
0: A no tak, bo to wspominał pan.
1: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że

0: troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mając na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy i to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. No. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak
0: delikatnie. Dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona.
0: To czy z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
1: tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. O samej nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie taka, może nietypowa, nie tylko może nie kościół nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można

0: oczywiście zrobić nalewkę z tataraku. Jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A, próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, bo każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie, pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków. Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu tam.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy większa dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
1: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste, wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli Państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś ślecznicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodu, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej.
2: Zaczynamy od
1: porzeczek.
0: Ewentualnie można robić zimą, nie ma problemu. Robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły. Wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo jak właśnie, tak już mówiłem o nalewce z kwiat, z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc dokładnie, to są małe ilości. Akurat
0: alkohol jest substancją konserwującą generalnie, tak. Również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: już
1: będą
2: sami
1: mieli...
2: sami mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście to jeszcze najbardziej zapraszamy, będą ciekawe. O, może być albo wtorek, 5.
2: Piątego, dobrze. Super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy skrzęcnie. Panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który... Na pewno będzie to wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz dokładnie. Nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: No, to nic nie mają.
0: Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: Naszym gościem
1: są takie
2: był...
1: grzyby, które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też, żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie, dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii i Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie. Dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko moje książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. Ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale na ile osób mieszkających
0: też?
1: Nie,
0: 98
1: kobiet.
0: Na 100.
1: Służących.
0: Tak, tak.
1: Ale służących, czy w ogóle pracujących?
0: Nie, wśród służących, tak. No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. No, jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko... O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie. Z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z zupełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ula ona służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania w na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumieć. Znaczy, to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów. Tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać, więc to też no takie... Z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają no kogo się nawinie. Tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać, dlatego że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to ona wychodziła w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, ojej. No dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dot. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główna no, jakby główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia.

0: jak będzie dobrą służącą, tak jak święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz. Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katolicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie. I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swym 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowu, już Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grünberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również, to znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy, też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie, no ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne, oni bardzo często to powtarzają, trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
1: To się zdarzało.
0: Oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią często o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Tzwi Migdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną, powstałym w Warszawie gangiem,

0: który żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
1: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy, Lampart. To brzmi bardzo niesamowicie, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, no to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem i rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były one były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie, no tam gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce i każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy, ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak, to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa, pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinię od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, no bo ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy. Tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego. Od 1 października 1886 do 1 lipca 1887 sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców, czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis zamaszysty tutaj pani, prawda, 6 lipca 1887. I to jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących znowu. Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewano najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej. Potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo, wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednych państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt. W śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach. Przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka. Ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dzieci płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dzieci urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dzieci płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział. I w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zasznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego, na przykład w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jak czy ja wiem, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są, bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniało również takie przekonanie, to jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski, to jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował i ja byłam przyzwyczajona. Przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństw, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, tak są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi erotyczno satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie służąca, która jest taka piękna. To są żołnierze, ona z żołnierzami służące według tej gazety bardzo często lubiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale naprawdę widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole to jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy. Naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy, bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu dwudziestolecie międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice, albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie z charakter urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale no a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową, służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym, to one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich w nadrabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki. Czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może że teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy nasz poniedziałkowy program analogowa Kuropatwa. Druga część, pierwszą mieliśmy w środę, o księżycu, jego wpływie na nasze zdrowie i nie tylko zdrowie. A dzisiaj tak postanowiłem sobie, dzięki pomysłowi mojej przyjaciółki Marty, aby przedstawić Państwu nieco inne spojrzenie na księżyc. Zobaczymy najpierw, jak on jest zbudowany, dlaczego, ile o nim wiemy. Zatem zaczynamy. Aha, muzycznie będą nam dzisiaj przyświecać utwory, które mają w nazwie albo gdzieś w tekście Moon, czyli księżyc. Tak to będzie wyglądało dzisiaj, jeśli chodzi o oprawę muzyczną. Istnieją, moi drodzy, różne teorie na temat tego, jak powstał księżyc, ale ostatnie dowody wskazują na to, że powstał on, gdy ogromna kolizja oderwała kawałek prymitywnej, wczesnej jeszcze takiej roztopionej, płynnej ziemi, posyłając składniki tejże ziemi na orbitę. Naukowcy sugerowali, że uderzający obiekt miał prawdopodobnie około 10% masy Ziemi i mniej więcej rozmiar Marsa. Ponieważ Ziemia i Księżyc mają tak podobny skład, naukowcy więc doszli do wniosku, że uderzenie musiało nastąpić około 100 milionów lat po uformowaniu się Układu Słonecznego. A przypomnę tylko, że Układ Słoneczny ma około 4,6 miliarda lat. Także w bardzo, bardzo wczesnej fazie. W 2015 roku nowe badania potwierdziły tę teorię. Wykorzystano tutaj symulacje orbit planet we wczesnym układzie planetarnym, we wczesnym układzie słonecznym, a także nowo odkryte różnice w ilości pierwiastka wolframu 182, wykrytego i na Ziemi, i na Księżycu. Chociaż ta teoria, powszechnie znana jako teoria dużego uderzenia, jest teorią dominującą w środowisku naukowym, istnieje także kilka innych pomysłów na powstanie Księżyca. Należą do nich na przykład koncepcja, że Ziemia schwytała grawitacyjnie Księżyc, że Księżyc oddzielił się od Ziemi, a nawet, że Ziemia mogła, no tutaj takie słowo, ukraść Księżyc pobliskiej Wenus. Księżyc prawdopodobnie ma bardzo małe jądro, czyli rdzeń ten żelazny, zaledwie od 1 do 2% masy Księżyca i średnicy około tylko 680 km. Prawdopodobnie składa się głównie z żelaza, ale może również zawierać duże ilości siarki i innych pierwiastków. Jeśli zajrzycie Państwo na naszego Facebooka, tam umieściłem dwa takie rysunki przedstawiające m.in. Księżyc w przekroju i tam dokładnie widzimy, jak to jest zbudowane, jak ten nasz naturalny satelita jest zbudowany. Skalisty płaszcz Księżyca ma około 1330 km grubości i składa się z gęstych skał bogatych w żelazo i magnez. Magma w płaszczu przedostała się na powierzchnię w zamierzchłej bardzo przeszłości, ale tutaj musimy też pamiętać o tym, że Księżyc był aktywny wulkanicznie przez ponad miliard lat. Od co najmniej 4 miliardów lat temu do mniej więcej 3 miliardów lat temu. Skorupa, która obejmuje powierzchnię Księżyca, czyli to, co widzimy na zdjęciach, to, co widzimy chociażby gołym okiem, ma średnio około 70 km grubości. Najbardziej zewnętrzną część skorupy jest pęknięta i pomieszana z powodu wszystkich ogromnych uderzeń, jakie przeszedł Księżyc, a te kratery, które widzimy, to miejsca właśnie nienaruszone jakby, które mają głębokość około 10 km. Tyle zbadano z Ziemi, tyle zbadano też z próbek skał księżycowych, które zostały przywiezione przez astronautów.
Podobnie jak cztery najbardziej wewnętrzne planety Układu Słonecznego, Księżyc jest skalisty, jest podziurawiony kraterami utworzonymi przez uderzenia wielu asteroid przez miliony, miliardy lat temu, a ponieważ tam nie ma jako takiej pogody, bo nie ma atmosfery, kratery nie uległy erozji, są tak dokładnie widoczne. Przeciętny skład powierzchni Księżyca to w przybliżeniu 43% tlenu, 20% krzemu, 19% magnezu, 10% żelaza, 3% wapnia, 3% aluminium, 0,42% chromu, 0,18% tytanu i 0,12% manganu. Te statki kosmiczne, które wysyłaliśmy tam w pobliże Księżyca i na Księżyc, odkryły również ślady wody, które mogą pochodzić spod powierzchni Księżyca. Zlokalizowano również setki takich zagłębień, takich dołów, rowów, które mogą na przykład pomóc nam, gdybyśmy chcieli budować tam jakąś bazę kosmiczną, przeżyć, zbudować w tych rowach, właśnie w tych dołach będzie nam o wiele łatwiej. Bieżące obserwacje wykazały, że woda jest bardziej obfita na zboczach skierowanych na południowy biegun Księżyca niż na północny. Chociaż naukowcy ostrzegają, że ilość wody jest porównywalna z ekstremalnie suchą pustynią. Tymczasem badania z roku 2017 sugerują także, że wnętrze Księżyca może być bardzo bogate w wodę. To by było naprawdę rewelacyjne odkrycie. Księżyc ma tylko bardzo cienką, bardzo, bardzo cienką atmosferę, więc tak jakby niezauważalną, choć jest ta atmosfera tam naprawdę utrzymywana przez grawitację Księżyca, więc każda warstwa kurzu, każdy ślad stopy może pozostać tam niezakłócony przez wieki. A bez atmosfery ciepło nie jest utrzymywane przy powierzchni, więc temperatury są bardzo, bardzo zróżnicowane. W ciągu dnia po słonecznej stronie Księżyca osiągają około 135 stopni Celsjusza, a po stronie nocnej minus 153, także prawie 300 stopni różnicy między tymi stronami. Statystycznie średnia odległość od Ziemi wynosi 384 400 km.

Grawitacja Księżyca przyciąga Ziemię, powodując przewidywalne już w tej chwili wzrosty i spadki poziomów mórz, zwane jako wpływy. W znacznie mniejszym stopniu pływy występują również w jeziorach, w atmosferze, w skorupie ziemskiej. Przypływy odnoszą się do wody, tak jakby wybrzuszającej się z powierzchni Ziemi, a odpływy, gdy poziom wody spada. Przypływ występuje po stronie Ziemi najbliższej Księżycowi z powodu grawitacji oraz po stronie najdalszej od Księżyca z powodu bezwładności wody. Między tymi dwoma garbami występują odpływy. To tak jakby ktoś rozciągał nagle Ziemię i ją ściskał. Rozciągał i ściskał. Tak działa grawitacyjne przyciąganie Księżyca. Co ciekawe, moi drodzy, przyciąganie Księżyca spowalnia również obrót Ziemi. Efekt ten zwany jako hamowanie pływowe, który wydłuża nasz dzień o 2,3 milisekundy na ani na rok, ani na 10, ale na 100 lat. Energia, którą Ziemia traci, jest wychwytywana przez Księżyc, zwiększając jego odległość od Ziemi, co oznacza, że Księżyc oddala się, ale tutaj już co rok, o niecałe 4 cm, o 3,8 cm rocznie. Tak to wszystko zbadano. Zatem zobaczmy, tutaj nasza doba będzie się cały czas wydłużać, a odległość Księżyca od Ziemi będzie rosła. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca mogło być kluczem, takim najważniejszym kluczem do uczynienia z Ziemi planety nadającej się do życia poprzez zmniejszenie stopnia odchylenia osi Ziemi, co doprowadziło do względnie stabilnego klimatu przez miliardy lat, w którym życie mogło kwitnąć. O tym jeszcze opowiem Państwu, dlaczego tak się działo. Gdyby nie było Księżyca, oś nachylenia wcale by nie była taka, jaka jest, czyli nie mielibyśmy pół roku, szalałyby tam na naszej planecie wiatry z prędkością ponad 160 km na godzinę i temperatura by była nie do zniesienia. Owszem, byłaby strefa życia, ale tylko w niewielkiej odległości od równika. Księżyc, oczywiście ta interakcja Księżyca z Ziemią nie jest taka bez szwanku. Nowe badania sugerują, że grawitacja Ziemi rozciągnęła Księżyc do jego dziwnie zniekształconego kształtu na początku jego życia. Zatem nie jest on taką kulą, jakby się nam wydawało, a jest nieco rozciągnięty. Podczas zaćmień Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w linii prostej lub prawie prostej. Zaćmienie Księżyca zachodzi, gdy Ziemia jest bezpośrednio pomiędzy Słońcem a Księżycem. Wtedy ten cień Ziemi modeluje właśnie zaćmienie. Bardzo ładnie to wygląda. Zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko podczas pełni Księżyca. Podczas pełnego zaćmienia Księżyca Księżyc jest w cieniu Ziemi, a na nocnym niebie może wydawać się nam jako krwisto-czerwony. To może chwilka muzyki, bo tutaj jeszcze mam troszeczkę informacji na temat Księżyca i za moment wrócimy. Zatem pierwszy utwór związany z Księżycem, który dzisiaj usłyszymy, to Moonraker. Tak, a my wracamy do naszego Księżyca. O zaćmieniach już Państwu opowiedziałem. Oś obrotu Ziemi jest nachylona o około 23,5 stopnia w stosunku do płaszczyzny ekliptyki, czyli takiego wyobrażonego dysku przechodzącego przez orbitę Ziemi wokół Słońca. Oznacza to, że półkula północna i południowa są skierowane nieco w kierunku Słońca lub od niego w zależności od pory roku, zmieniając ilość otrzymywanego promieniowania słonecznego. No i tutaj mamy właśnie dzięki temu pory roku. Ale oś Księżyca jest nachylona tylko około 1,5 stopnia, więc Księżyc nie doświadcza zauważalnych pół roku. Oznacza to, że niektóre obszary są tam zawsze oświetlone światłem słonecznym, a inne wiecznie pogrążone w cieniu. Niektóre starożytne społeczności wierzyły, że Księżyc jest taką misą ognia, podczas gdy inne uważały, że jest to lustro, które odbija lądy i morza Ziemi, ale

0: starożytni greccy filozofowie wiedzieli, że księżyc jest kulą krążącą wokół Ziemi, której światło księżyca odbija światło słoneczne. Starożytni Grecy wierzyli również, że ciemne obszary księżyca to morza, podczas gdy jasne obszary to ląd, co wpłynęło na obecne nazwy tych miejsc, a więc po łacinie morza i ziemię, i lądy na księżycu. Astronom Galileo Galilei jako pierwszy użył teleskopu do naukowych obserwacji księżyca, opisując w 1609 roku szorstką, taką górzystą powierzchnię, która była zupełnie inna niż popularne wówczas przekonania w jego czasach, że księżyc jest zupełnie gładki, taki jak lustro. I tu zaczął się, moi drodzy, wyścig na księżyc, ale to dopiero wiek XX. W roku 1959 Związek Radziecki wysłał pierwszy statek kosmiczny, który uderzył w powierzchnię księżyca i zwrócił pierwsze zdjęcia, przesłał pierwsze zdjęcia jego drugiej strony. To pobudziło serię bezzałogowych misji z czasów zimnej wojny, które wystartowały zarówno przez Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone w celu obserwacji powierzchni księżyca. Wiele z tych ówczesnych sond księżycowych zakończyło się niepowodzeniem ich lot lub tylko częściowo zakończyło się sukcesem. Jednak
1: słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Misje te zaczęły zwracać, przesyłać informacje o powierzchni Księżyca i historii geologicznej naszego satelity. Stany Zjednoczone rozpoczęły serię misji nazwanych Pionier, Ranger i Surveyor, podczas gdy Związek Radziecki wysłał sondy pod nazwami Luna i Zond. Wysyłały też oczywiście Stany Zjednoczone astronautów na orbitę i powierzchni Księżyca. W latach 60. i 70. XX wieku pierwsza załogowa misja na Księżyc odbyła się w roku 1968, kiedy to astronauci w pojeździe Apollo 8 krążyli wokół Księżyca. W 1969 roku Apollo 11 wylądował razem z pierwszymi astronautami na Księżycu, po czym odbyło się jeszcze 5 kolejnych udanych misji na powierzchnię oraz jedna Apollo 13, która nie dotarła na Księżyc, ale bezpiecznie wróciła do domu. Księżyc pozostaje do tej pory jedynym pozaziemskim ciałem, które ludzie kiedykolwiek odwiedzili. Te wysiłki programu Apollo, moi drodzy, to 382 kg skał i gleby przywiezione na powierzchnię Ziemi do badań. Naukowcy nadal badają skały i dokonali nowych odkryć w miarę rozwoju technologii. Na przykład w 2013 roku została znaleziona w próbkach Apollo 15, 16, 17 woda. Ciekawe znalezisko, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze analizy wykazywały, że skały były dość suche i po tylu latach. Związek Radziecki był aktywny w badaniu Księżyca przez roboty do lat 60. i 70. XX wieku. Pierwsza zautomatyzowana misja odbyła się poprzez pojazd o nazwie Luna 16 we wrześniu 1970 roku, po wielu nieudanych próbach z innymi misjami. Sowieci rozmieścili również pierwszy automatyczny łazik księżycowy zwany Lunochod 1 zaledwie 2 miesiące później. Lunochod 2, który został wdrożony do eksploatacji w roku 1973, ustanowił taki rekord odległości. Przez ponad 40 lat nadawał, dopóki już nie wyczerpały się jego baterie, i nadawał do roku 2014, także bardzo długo. A współczesne misje po zakończeniu programu Apollo NASA po 10-letniej przerwie w latach 90. wznowiła eksplorację Księżyca przez amerykańskie statki kosmiczne. Od tego czasu do tej gorączki Księżyca dołączyło także wiele innych rządowych agencji kosmicznych, w tym Japonia, Europejska Agencja Kosmiczna, Chiny, Indie i Izrael. A Chiny są jednym z tych krajów, które z powodzeniem operują na powierzchni Księżyca. Lądowniki wysyłane przez te dwa ostatnie kraje niestety rozbiły się. Między innymi Rosja, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie omawiają przyszłe misje księżycowe. W roku 2019 administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, że kieruje do NASA prośbę o powrót ludzi na Księżyc do 2024 roku. Ten program, nazwany programem Artemis, będzie polegać na komercyjnych i międzynarodowych lotach, aby wspierać taką zrównoważoną eksplorację załogową przez NASA i Space Launch System. Będą to rakiety, które będą zdolne do podnoszenia ciężkich ładunków z Księżyca. To tyle takich tutaj technicznych rzeczy, jeśli chodzi o Księżyc. Za chwileczkę przejdziemy do informacji, jak Księżyc wpływa na zwierzęta i nie tylko zwierzęta. A później zobaczymy, moi drodzy, co by było, gdyby Księżyca nie było. Chwilka muzyki, Diana Krall.

Tak, zajmiemy się teraz tym wpływem Księżyca, jak wpływa na życie na Ziemi. Troszkę takiego księżycowego światła na to rzucimy. Księżyc był zawsze, odkąd zachodziła ewolucja życia na Ziemi, a rytmy księżycowe są jakby zakorzenione w cyklach życiowych wielu organizmów. Trzy sposoby wpływu księżyca. Pierwszy to czas, wpływy, czyli pływy i światło. Dla wielu zwierząt, zwłaszcza ptaków, księżyc jest niezbędny do migracji i nawigacji. Dostosowują inne do czas ich reprodukcji, do określonych faz cyklu księżycowego. Istnieje również wiele takich dostosowań życia do pływów oceanów i również do wyjątkowych właściwości księżycowego światła. Na pewno słyszeliśmy, bo rozmawialiśmy na ten temat w zeszłą środę, o rytmach dobowych. Odnoszą się one do cykli dnia i nocy napędzanych właśnie przez Ziemię, która okrąża Słońce. Te rytmy dobowe człowieka mogą być zakłócone przez na przykład zmianę czasu, czy chociażby podróże. Gdzieś polecimy bardzo daleko, gdzie jest inna strefa czasowa, już to wszystko jest zaburzone. Ale są też rytmy związane z cyklami księżycowymi. O tym już mówiliśmy w zeszłą środę. Rytmy księżycowe mają też wpływ na różnego typu organizmy. I tak, są takie organizmy, które bardzo, bardzo ciężko pracują w piasku, aby utrzymać go w idealnej nieruchomości na wybrzeżu. Te małe takie skorupiaki, które są zawsze w ruchu, okazuje się po badaniach, że one mają dwa kompasy. Jeden kompas, który działa na światło słoneczne, a drugi kompas, który działa, który orientuje je w nawigacji na plaży według światła księżycowego. Mają taki kompas słoneczny w mózgu i kompas księżycowy nie w mózgu, a w czułkach. Więc wiedzą, że mogą pozostać zakopane w ciągu dnia i mogą efektywnie wychodzić w nocy podczas na przykład odpływu i podczas pełni księżyca. Tak samo wielka rafa koralowa między chociażby na przykład w Australii. Także tutaj wpływ księżyca jest na nią ogromny. Możemy być świadkiem, jeśli oczywiście tam byśmy byli, podczas pełni księżyca pojawiają się z polipów, koralów uwalniane jajeczka i plemniki do morza i tam rodzi się nowe życie. Koralowce ustalają jakoś ten czas tarła w zależności od kilku czynników, w tym temperatury, zasolenia wody, dostępności pożywienia, ale zawsze następuje to między październikiem a grudniem i to tuż dokładnie po pełni księżyca. Efekt wizualny jest zupełnie nie do powiedzenia przez radio, moi drodzy. To moglibyśmy oczywiście zobaczyć na żywo, ale też możemy go zobaczyć z kosmosu. Ptaki. Tutaj radio Kuropatwa, więc też o ptakach musimy opowiedzieć. Na przykład petrele są zagrożonym, co prawda, ptakiem morskim, zagrożonym gatunkiem, które gniazdują na Oceanie Indyjskim, ale one też swoje wędrówki uzależniają od długości dnia i pory księżyca. Czekają, aż osiągnie 12,5 godziny po pełni księżyca i wtedy dopiero wyruszają. Dlaczego tak się dzieje? No nie wiemy tego nawet. Tego nawet człowiek nie zbadał. Nie jest to do zbadania na razie, przynajmniej nikt się tym nie zajmował. Daty ich przybycia na tereny lęgowe zmieniają się każdego roku, ale, i tu ciekawostka, ptaki zawsze przybywają razem z pełnią księżyca. No, to samo przez się sugeruje, że do synchronizacji ich migracji używają zarówno księżyca, jak i długości dnia. I to w sposób, dla nas praktycznie nieosiągalny, bo musielibyśmy tutaj bardzo dużo obliczeń robić, żebyśmy tak dotarli, jak one nie mają
żadnych GPS-ów ani innych rzeczy, które są do sprawdzenia. Pływy to kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o skorupiaki. Potrzeba było... Są takie skorupiaki, które nazywają się skałoczepy. Przetrwały one miliony lat w zmieniającym się środowisku, w zmieniających się siedliskach na wybrzeżach, chronione przed żywiołami, przed wodą, przez swoją twardą, taką przypominającą nieco czapkę skorupę. Te mięczaki utrzymują się z tego, że zdrapują jedzenie ze skał. Mają setki maleńkich zębów i te zęby są tutaj, moi drodzy, to jako ciekawostka, stwierdzono i zbadano, że jest to najsilniejszy materiał biologiczny, jaki kiedykolwiek testowano. Jest on pięciokrotnie silniejszy niż jedwab pajęczy i mocniejszy nawet niż materiały wytworzone przez człowieka, takie jak kewlar. One też swoje chociażby zanurzenie w wodzie i wynurzenie kierują według pływów i faz księżyca. A tutaj taka ciekawostka związana chociażby z roślinami. Otóż to, że księżyc wpływa na nasz nastrój, opowiadaliśmy już w zeszłym tygodniu, ale inspiruje również taką śródziemnomorską roślinę do w pewnym sensie płaczu. Znana również jako sosna zwyczajna, ta roślina nagonasienna opiera swoje zapylanie na owadach, ale bez kwiatów i innych przynęt sosna zwyczajna opracowała niezwykłą technikę przyciągania uwagi potencjalnych zapylaczy. W jasnym świetle księżyca każdy mały stożek wytwarza takie delikatniutkie, to nawet tak, abyśmy nie zauważyli, kropelki płynu, które pomagają przykleić pyłek do przelatujących owadów. Te kropelki mienią się w świetle sporalizowanym, czyli w świetle księżyca, tworząc lśniący, przypominający praktycznie naszą może dyskotekę pokaz, który przyciąga do rośliny chrząszcze i inne nocne owady. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej rzeczy. Ja nie wiedziałem też o sośnie, że sosna takie rzeczy potrafi wytwarzać. Ale jako taką ciekawostkę już na koniec, tutaj jeśli chodzi o te biologiczne rzeczy, bo zaraz przejdziemy do tego, co by było, gdyby księżyca nie było, to w świetle księżyca w Afryce żuk gnojowy wykorzystuje polaryzację światła księżyca w taki sposób, aby poruszać się po linii prostej. To jest dopiero ciekawostka, moi drodzy. My nie potrafimy poruszać się po linii prostej jako ludzie, bo musimy mieć wyznaczoną trasę i tak dalej, i tak dalej. A żuk gnojowy potrafi to zrobić, wykorzystując polaryzację światła księżyca. Taka ciekawostka. Chwilka muzyki, moi drodzy, i zaraz przechodzimy do kolejnego tematu naszej księżycowej podróży, czyli jakby wyglądała Ziemia, gdyby księżyca nie było. Moon River. No tak. Ale co by było, gdyby księżyca nie było rzeczywiście na Ziemi? Razem z planetą naszą? Księżyc, the moon, the mont, la lune. Jego nazwa, nawet jego rodzaj gramatyczny są różne w różnych językach. Tutaj po angielsku, po niemiecku, po francusku. Niemniej jednak jest on bez wątpienia najważniejszym składnikiem naszego wizerunku, czyli Ziemi. Czy potrafimy wyobrazić sobie Ziemię bez Księżyca, bez owego pięknego, jasnego obiektu przemierzającego nocne niebo, wiszącego nad horyzontem, zaglądającego za drzew w mroźną, zimową noc? Nagle nie ma tego romantycznego światła, nie ma piosenki Blue Moon ani lądowań na Księżycu. I co? Nie brakowałoby go nam? A czy moglibyśmy wcale istnieć? A może w ogóle byśmy nie istnieli? Wyobraźmy sobie takie dwa scenariusze. Pierwszy, Ziemia nigdy nie miała Księżyca. I drugi scenariusz, nasz Księżyc nagle zniknął.
Dobrze, pierwszy scenariusz. Jak to się dzieje, że Ziemia jest tak... przyczepiona niejakby do Księżyca albo Księżyc do Ziemi. To przyciąganie grawitacyjne Ziemi i Księżyca ustabilizowało przede wszystkim nachylenie ziemskiej osi obrotu. Obecne nachylenie to, tak jak wspomniałem, 23,5 stopnia i w rezultacie mamy na Ziemi pory roku i przewidywalny, dość stały klimat. Bez Księżyca ta oś kołysałaby się podobnie, jak to się dzieje na bezksiężycowym Marsie. Przyciąganie grawitacyjne Ziemi i Księżyca stabilizuje nachylenie osi obrotu Ziemi, dając Ziemi przewidywalny klimat, ponieważ Księżyc jest bliżej Ziemi niż którakolwiek planeta, jego przyciąganie jest najsilniejsze i prawie stałe. Gdyby, moi drodzy, nie było Księżyca, Ziemia poddana by była oddziaływaniu innych planet podczas ich orbitowania wokół Słońca. Gdyby blisko był Jowisz, ciągnąłby Ziemię w swoim kierunku, gdyby Mars był blisko, ciągnąłby ją ku sobie. Na Ziemię działałyby zatem siły przyciągania różniące się w czasie, a jej oś obrotu kołysałaby się. Zatem mielibyśmy naprawdę nieciekawą sytuację. Inną cechą naszej planety są jej oceany. To więcej niż 70% powierzchni Ziemi. Tutaj pokrywa nas Ziemię woda morska, wznosząca się i opadająca w czasie cyklu pływów wynoszącym 12,5 godziny. Siły odpowiedzialne za pływy są bardzo złożone. Poza siłą odśrodkową rotacji Ziemi składają się na nie także przyciąganie Księżyca i Słońca. Wpływ Księżyca jest dwukrotnie większy niż Słońca, gdyż siła grawitacji, jaką jeden obiekt działa na drugi, zależy zarówno od ich mas, jak i od odległości między nimi. I tutaj Słońce ma ogromną masę, ale odległość Ziemi od Słońca jest także bez porównania większa niż odległość Księżyca od Ziemi. I tutaj Księżyc bardziej oddziałuje na Ziemię niż Słońce. Zarówno Księżyc, jak i Słońce mają udział w istnieniu właśnie tych pływów, ponieważ oddziaływują grawitacyjnie na Ziemię. Grawitacja Księżyca wybrzusza niejako oceany w jego kierunku, jednocześnie to drugie wybrzuszenie pojawia się po przeciwnej stronie Ziemi, także przyciąganej przez Księżyc, niezależnie od wody po tamtej stronie. Ponieważ Ziemia obraca się, wybrzuszenia, czyli pływy, występują w dowolnym miejscu na Ziemi dwa razy na dobę, co 12,5 godziny. Pływy, tutaj też ciekawostka jest, wykazują zależność od faz Księżyca. Gdy Księżyc i Słońce znajdują się w jednej linii podczas nowium lub pełni, ich łączna siła grawitacji jest większa i pływy są najwyższe. To są tak zwane pływy syzygijne. Gdy Księżyc jest w pierwszej lub trzeciej kwadrze, pływy są najniższe, są to pływy kwadraturowe i tak możemy rozpoznać właśnie też i fazę Księżyca, gdybyśmy nie widzieli go. Nie wiemy, w jakiej odległości od Ziemi tak naprawdę Księżyc się uformował, ale wiemy, że było to dalej niż 12 tysięcy kilometrów i bliżej niż obecna odległość, czyli 384 400 kilometrów. Oznacza to, że początkowo wywoływał on pływy znacznie większe niż obecnie, gdy był bardziej bliżej Ziemi. Uważa się, że było to bardzo ważne dla mieszania się wód oceanicznych oraz dla początków ewolucji, jakieś 3,8 miliarda lat temu. Co ciekawe, zarówno pływy, jak i ruch obrotowy Ziemi mają wpływ na Księżyc i powodują, że oddala się on od Ziemi, przypomnę, w tempie 3,8 cm na rok. No dobrze, przejdźmy do naszych scenariuszy. Pierwszy scenariusz, co by było, jeśli Księżyca by nigdy nie było. Co mogłoby się dziać na Ziemi, gdyby te 4,5 miliarda lat temu Teja, tak ta hipotetyczna planeta się pojawiła, ominęła spokojnie Ziemię i nie doszłoby do zderzenia ani pojawienia się Księżyca. Co by było?
No cóż, jakieś życie na Ziemi pewnie by istniało, ale ludzie prawie na pewno nie. Pomyślmy tylko sobie o długotrwałym procesie ewolucji, o tych małych zmianach, delikatnych adaptacjach organizmów do ich środowisk. Niemal niezauważalne zmiany w ziemskim środowisku zupełnie zmieniały często bieg ewolucji. No a ja też nie mówiłbym teraz Państwu o tym wszystkim i nie opowiadam. Gdyby Księżyc się nie uformował, moi drodzy, Ziemia musiałaby być obecnie całkowicie inną planetą. Dzień ziemski trwałby zaledwie 8 do 10 godzin. Szybsza rotacja byłaby przyczyną bardzo silnych wiatrów omiatających całą powierzchnię Ziemi z prędkością 160 do 200 km na godzinę. Oś obrotu Ziemi chwiałaby się, wywołując duże zmiany temperatury na przestrzeni tysięcy lub milionów lat. Nasze morza podlegałyby pływom, a te pływy byłyby o wiele mniejsze, bo wywoływałoby je tylko Słońce. A więc, czy życie wytworzyłoby się na takiej planecie, gdzie bardzo silne wiatry, małe pływy, krótkie dni i ekstremalne temperatury? Jakieś by było. Podejrzewam, że tak. A co by się stało, drugi scenariusz, moi drodzy? Co by było, gdyby nasz Księżyc nagle zniknął? No przypuśćmy, że wstajemy jutro, nie ma Księżyca. Zniknął. No wtedy my i wszystkie inne organizmy na Ziemi znaleźlibyśmy się w poważnych tarapatach. Przystosowani jesteśmy do życia w określonym układzie warunków. Nagle znaleźlibyśmy się w zupełnie odmiennym środowisku. Zmiany mogłyby trwać tysiące lub miliony lat, co być może wydaje się długo, ale byłyby dramatyczne. Gdyby Księżyca zabrakło, stabilność osi obrotu Ziemi na powrót by zniknęła, a z nią i przewidywalność temperatur na Ziemi. Weźmy pod uwagę no na przykład dwa miasta. Rzym, tam trochę cieplej, i Sztokholm w Szwecji. Najwyższa średnia temperatura w Rzymie latem wynosi 29 stopni, a zimą 13. W Sztokholmie latem jest to 20 stopni, a zimą 0. Gdyby nachylenie osi obrotu Ziemi nagle uległo zmianie, temperatury w tych dwóch miastach także uległyby zmianie. Teraz wyobraźmy sobie, że zmieniły się na przemian, wymieniłyby się. Takie temperatury jak w Sztokholmie mamy w Rzymie i odwrotnie. Okazałoby się, że nagle ta infrastruktura, na przykład klimatyzacja, pługi śnieżne i tak dalej, wszystkie budynki byłyby w tych miastach po prostu nieodpowiednie, by zapewnić tam ludziom właściwy komfort życia, pracy czy chociażby jedzenia. Włosi, Szwedzi, całe życie na Ziemi musiałoby się dostosować albo, no niestety, wymrzeć. Przemieszczanie też mogło być jedną z opcji dostosowania, ale nie dla wszystkich organizmów, moi drodzy. Rafy koralowe, na przykład złożone, wrażliwe ekosystemy, mogłyby nie zdołać dostatecznie szybko dostosować się do zmieniającej się temperatury wody i prawdopodobnie by wymarły. Co więcej, gdyby zmieniła się temperatura, Ziemia straciłaby swoje bieguny zimna, na których gromadziły się ogromne ilości wody, czyli w postaci lodu. Ten lód stopiłby się, a poziom oceanów podniósłby się, zmieniając linię wybrzeży na całym świecie. Kraje takie jak Holandia, ale i inne zostałyby zalane, zniknęłyby po prostu pod wodą. Brak stabilności nachylenia osi obrotu Ziemi oznaczałaby utratę regularności pór roku ze wszelkimi tego konsekwencjami. Pomyślmy tylko, ile organizmów żyje, dorasta, migruje, łączy się w pary, hibernuje w określonych porach roku. Zmiany temperatury rozregulowałyby ten okres i wegetacji roślin, i klimat dla nich, co skomplikowałoby znacznie produktywność żywności na Ziemi. To tyle na dzisiaj.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie. No bo konie to jest tak, konie to są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie, jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta, i koń czy jakieś inne zwierzę robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie zawsze towarzyszyły
człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta, żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży, bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym no to też pokazuje, że husaria to była ta taka najznakomitsza część armii, bardzo zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą, narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone. One nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać. One musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista...

po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów. Z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja i u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu, są widoczni ułani 7 Pułku Lubelskiego. To poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać jeszcze, przedstawić taki bardzo ciekawy taki ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej i taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem, przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnym swoim spotkaniu z powstańcem warszawskim, który był ułanem, najprawdziwszym ułanem. Pan Witold Grzybowski, pseudonim Kot, opowiadał mi, bo zapytałem go, miałem okazję właśnie z nim porozmawiać, zapytałem go, jaka była jego relacja z jego koniem, bo przecież był ułanem, więc na koniu jeździł, maszerował. I powiedział mi tak, że bardzo dobrze wspomina swojego konia, nie miał żadnego imienia ten koń, ale rzeczywiście koń był dla niego bardzo ważnym zwierzęciem i zaznaczył, że koń go 3 razy uratował. Raz taka zwyczajna ludzka potrzeba, po prostu zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło 2 razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez poszukując swojego właśnie też szwadronu i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także
to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego,

Trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No, kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, napojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście, i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować. Trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym myciem też różnie to bywało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał, i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na Kasztance i później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów, tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej
w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowałem mniej więcej 1/3. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków, to trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd., itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500-kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały i one nawet były były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko, tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun. O jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał. No to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun. Natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta, tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu.
W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia i dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera. Tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia. Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front, a przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli Błękitny Krzyż. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na Błękitny Krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak? I stracono w zasadzie połowę. Także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to no bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie, czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w I wojnie światowej, ale okazuje się, że w II wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt, oczywiście też bardzo dużą rolę odgrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej, widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty. Ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości
w armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, które miały, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły być, mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi, dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie w drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Tutaj w ogóle warto tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy, i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na tej fotografii, też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. Konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej jak widać też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się nazywa rasputica, czyli to jest, przede wszystkim dotyczy krajów wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy. I to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje, jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie, no nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk
wojsk też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, żeby, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane, jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, widziałem takich, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać. Natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie taką drogę, pobocze i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie pierwszej wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku. Gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w Wehrmachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty u koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby, a z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym Wehrmachcie. I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy, bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz wracał z wojny do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, pewien ważny temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane. Już może nie w takich celach militarnych, tak nie pełnią może już tak istotnej roli jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo ważna rola, to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda, więc takie konie oczywiście służą, już nie bezpośrednio gdzieś na froncie. Ale o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to o tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały, kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej, oczywiście tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło II wojnę punicką, starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje, no nie pomogły Kartagińczykom wygrać, natomiast one, tam w ogóle mówi się o tym, że takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni. Natomiast
No, słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tego starcia. I no, Rzymianie wygrali, ostatecznie Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ no, słonie się tutaj nie sprawdziły, no, tutaj udało się spłoszyć te wojska. A właściwie właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy, ponieważ tutaj Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować, tak żeby właśnie spłoszyć zwierzęta. Te zwierzęta się spłoszyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom i jak przewidywał Scypion, one po prostu biegną między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. Później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to no, słoń jest naprawdę bardzo dobrym zwierzęciem do zatrzymywania piechoty. Ponieważ no, łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście no, ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście no, tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który właśnie się wsławił w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem tych żołnierzy. No ale niestety słonie miały dużą wadę przy tych wszystkich zaletach, miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych, ale mimo wszystko to jakoś powodowało, że ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali. I od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową dla wojsk, także To też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Czym jest muł w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec. Jest to zwierzę
wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść na przykład niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie na przykład pod Monte Cassino i tutaj o tym świadczą słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Bez mułów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano, do tego właśnie głównie wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł. Dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych części nawet świata, bo nawet i z Afryki. Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Groom pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką, oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były, nadawano im imiona. Tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Tutaj, no tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał pewnego, po odgłosie wybuchu, ujrzał takiego muła, który no, był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu. Więc to pokazuje, jak mocna była relacja między tymi zwierzętami. Żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię, ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na grzbiecie muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz się siadał po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przynosiły, dwóch ludzi plus to całe wyposażenie, no to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To i trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe. Ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przenosiły ogromne ilości materiału,
pozwalały transportować wszystko tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł podjechać żaden pojazd. I naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino, kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie, pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod, a my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo, no, myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają, ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę, zawsze, to trzeba podkreślić. No wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu. Natomiast źle powiedziałem, że z miejsca, z którego zostały wypuszczone, pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony. No nie, chodzi o to, że on jakby wraca do domu, o, tak to określmy, po prostu. Zawsze wraca do domu. Cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. Gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę. Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były, one właśnie do tego służyły. Jak popatrzymy sobie tak historycznie, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł gałązkę oliwną, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest bez wody, tak? Gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Chinggis Khan okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji słoni, również wykorzystywał gołębie, informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że wiadomość o klęsce Napoleona pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych skrzydlatych bohaterach i
Gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie? I dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i II wojnie światowej? Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Czyngis Hana nie można było wykorzystać linii telefonicznych. Sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w I wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć. I wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować? I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I wojny światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście no, w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się różnego rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to bardzo dramatyczna walka w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję, ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ no, nie przyniosła pożądanych skutków, nie doszło do tego, czego życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux. To był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał i Francuzi, którzy się dzielnie bronili, no nie za bardzo wiedzieli, jak mają dać znać, żeby przysłano posiłki. W związku z tym kapitan, też znalazłem jeszcze w innym, bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie jaki miał dokładnie stopień ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan Renal, dowodzący właśnie fortem, wysłał jednego gołębia, i no niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Gołąb nawet zyskał miano
śmiałego, voyant po francusku, tak był nazywany. I ten gołąb był już ostatnią nadzieją, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom, jakieś wsparcie, posiłki. Oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia, gołąb został wysłany. Gołąb oczywiście zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie. Poza tym było dosyć ciemne niebo. Nie mógł się zorientować, gdzie lecieć. I w tych wszystkich oparach, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i tym razem gołąb doleciał, niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast, co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu Voyant. A tutaj mamy już kolejny przykład i tutaj mamy gołębia, który, to zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki, zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też imię francuskie w tłumaczeniu na język polski drogi przyjaciel brzmi cher ami i ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił zbrojnych, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie, czyli tak zwanego friendly fire, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie żołnierze wysłali gołębia o imieniu cher ami po to, żeby poinformował, aby wstrzymać atak i żeby nie ostrzeliwać właśnie pociskami artyleryjskimi tego miejsca, w którym znajdują się żołnierze. I okazuje się, że gołąb w ogóle dotarł bardzo szybko do gołębnika, bo zajęło mu to 30 minut, a lot to była odległość mniej więcej jakieś 40 kilometrów, także niewiele, odległość nieduża, ale jakże dramatyczna. Ten ptak podczas tego lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś, oraz skrzydło, natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce. Ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Oczywiście gołąb spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy, natomiast otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy. To, co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie.
I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica tutaj odegrała istotną rolę, ona o imieniu Winky. I co zrobiła Winky? Kiedy, w ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force, wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł zostać upolowany, zastrzelony i tak dalej, mógł zginąć po drodze. Ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu Bristol Beaufort, który rozbił się na Morzu Północnym, załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale no, musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winky, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 km. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami, bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Deakin, i my o tym sobie powiemy już na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny gołąb o imieniu bardzo ciekawym G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę, pomógł uratować około 1000 żołnierzy. Ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvi Vecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku wojsk na własne wojska. No generalnie sprzymierzonych, prawda? Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków i dać im dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić, kiedy była przerwana zupełnie łączność? Trzeba wysłać gołębia. I tak właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany, niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km. Ale w zasadzie już można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały, już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał i udało się wstrzymać ten atak. Oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to różne wojska stosowały też i tych, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie.
Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury, też poluje na gołębie, z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym. Kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie ataki sokoła wędrownego. I kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie uciekać. I mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafiła

dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów, stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No, zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich, i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolotami gdzieś w pobliżu Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i upanowanych przez Niemców, i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji, i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników. W związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie, i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie, te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też strzelali do, mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych. Ogromna liczba, z tego co się wyczytałem, szacuje się, że około 156 tysięcy żołnierzy łącznie wzięło udział właśnie w tym desancie i wykorzystano też około 7 tysięcy ptaków podczas samej tylko tej operacji D-Day. To znaczy, właściwie operacja nazywała się cała Overlord, tak? Ale tu mówimy konkretnie tylko o właśnie tym, tej akcji D-Day. I oczywiście wiadomo, to była bardzo tutaj zacięta walka i również tutaj ptaki odgrywały bardzo istotną rolę, na co są tutaj dwa przykłady. Jeden to w zasadzie z samego początku tylko desantu, drugi to już zdecydowanie później, ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ pewien batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej, wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej, i dlatego też byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy to też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został książę Normandii.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

tylko to minęło 19.30, czas na bajkową kurupatwę. Serdecznie Państwa zapraszamy, serdecznie Was zapraszamy, Państwa też, wszystkich naszych słuchaczy. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. To kolejny odcinek, który będziemy dzisiaj dla Państwa jest przygotowany. Przeczytamy. Zapraszamy serdecznie. Wracamy za chwilkę.

Zrobimy to pani za darmo. Bo pani jest taka bardzo miła, a ksiądz proboszcz był tak dobry, że zezwolił brać nam i obu łóżka z ogrodu. Zaizolowanie piwnicy nie potrwa długo, najwyżej jeden dzień. Musi pani dać jutro klucz do piwnicy, a my zajmiemy się izolacją. Przygotujemy odpowiedni materiał i szybko weźmiemy się do roboty. A czy to konieczne, aż wchodzić do piwnicy? Zaniepokoiła się gospodyni. No, ale jakże inaczej zaizolować? Spytał Sokole Oko. Musimy wejść do piwnicy. A jeśli ma pani tam jakieś cenne rzeczy, to proszę je dzisiaj wynieść. Choć do nas może mieć pani pełne zaufanie. Nie lubimy konfitur. Ale jakże wejdę do piwnicy, skoro kłódka parzy? Zaraz kłódkę zaizoluję, obiecał Sokole Oko. Nie będzie to trwała izolacja, ale do jutra bez obawy może pani kłódkę otwierać. Sokole Oko wyjął z kieszeni szpulkę z leukoplastrem, urwał kawałek i na krzyż przylepił go na drzwiach. Przy czym gwizdnął głośno, zapewne porozumiewając się z Ewą, która, jak domyśliłem się, tkwiła w namiocie przy akumulatorze. Teraz już może pani otworzyć kłódkę, triumfująco powiedział Sokole Oko. Gospodyni ostrożnie wysunęła rękę i koniuszkami palców dotknęła kłódki. Rzeczywiście, zawołała radośnie, nie parzy, ani trochę, ani odrobinę. Już z większą pewnością siebie włożyła klucz do kłódki i przekręciła go w zamku. Cóż to za mądre i miłe chłopaki, patrzyła z wdzięcznością na Sokole Oko. Kto by pomyślał o tych prądach błądzących? Tak, tak, musicie mi zaizolować piwnicę. Powiadacie, że nie lubicie konfitur? Nie, oświadczyli jednocześnie Sokole Oko, Wiewiórka i Tel. Nie lubimy ani konfitur, ani powideł. Smakuje nam tylko kotlet barani i comber. A pulpeciki z mięsa? Może wam smakują? To zależy jakie, ostrożnie rzekł Wiewiórka. W takim razie zapraszam was na kolację. Będą pulpeciki z mięsa mojej roboty. Mam w tym namiocie, wam pewnie w tym namiocie chłodno i głodno, to sobie u mnie podjecie. No, jeśli pani zrobiła pulpeciki, na pewno będą nam smakowały, podchlebiał się Sokole Oko. W ten sposób zawarta została przyjaźń ze srogą gospodynią, co jak źrenicy oka strzegła klucza do piwnicy z konfiturami. W obozie powiedziałem do chłopców i Ewy. Nie jestem zachwycony tą waszą teorią prądów błądzących, ani nie pochwalam metody elektrowstrząsów, którą zastosowaliście wobec starszej kobiety. Ale będziemy mieli klucz do piwnicy, z triumfem zawołała Ewa. Tak jest, królowo prądu elektrycznego, krzyknęli chłopcy. Nadszedł wieczór, a potem zapadła noc. Kolacja u gospodyni proboszcza, na którą ja zresztą nie poszedłem, gdyż niewiele wiedziałem o prądach błądzących, bardzo smakowała moim młodym przyjaciołom. Długo się rozwodzili nad przedziwną właściwością pulpetów z mięsa. Wreszcie w naszym obozie zapadła cisza i tylko cichutko szemrały fale w jeziorze, a od czasu do czasu w przybrzeżnych trzcinach gwarzyły dzikie kaczury. Przed snem poszedłem na spacer do lasu, tam gdzie zauważyłem prostokątny zarys starych fundamentów. Nie było to daleko, ale nasz obóz oddzielała od tego miejsca gęsta ściana drzew, zagajnik i pasmo krzewów. Dopiero w ostatniej chwili zorientowałem się, że ktoś już tam jest. Ba! Rozłożył się obozem. Niemal nosem dotknąłem przyczepy kempingowej Petersen. Cofnąłem się w zagajnik i ostrożnie obszedłem ruiny, kryjąc się za drzewami. Pomyślałem, że jest dość dużo czasu na powitanie Karen i jej ojca, natomiast przezorniej będzie spróbować zorientować się w ich zamysłach. Przyjechali chyba drogą z głębi lasu, omijając wieś, i to niedawno, bo Kozłowski właśnie kończył ustawianie swego namiotu. Kapitan siedział na pniu drzewa i
Wolno ćmił fajkę, a Karen, mimo nocnego mroku, chodziła po ruinach, świecąc latarką. Rad byłem, że właśnie w tym miejscu chciała szukać skrytki ze skarbami. Zapewne po drodze informowała się, czy w Kortumowie są jakieś ruiny i wskazano jej resztki fundamentu w lesie. O tym, że pod księżą, plebanią i ogrodem także znajdują się ruiny krzyżackich budowli, prawdopodobnie nie miała pojęcia. A może ona jednak ma rację? Medytowała, może skrytka templariuszy znajduje się tutaj, a nie tam? Jutro od rana uruchomisz całą naszą aparaturę, zawołała Karen do ojca. Zbadamy dokładnie ruiny, jak na przyszłą krzyżacką stolicę. Trochę to mało, nie sądzisz? Spytała. Przecież sama mówiłaś, że oni tę stolicę dopiero projektowali, przypomniał jej kapitan. Budowę na tak wielką skalę zapewne zaczęli w kilku miejscach jednocześnie, dlatego nie jest wcale pewne, że te ruiny są właściwie tymi, o które nam chodzi, powiedziała. Sprytna dziewczyna, pomyślałem ze złością. Odezwał się Kozłowski. Ciekaw jestem, co teraz robi pan samochodzik i jego hałastra. Zapewne tak jak i my szuka skarbu, rzekł Petersen. Kozłowski zaśmiał się. Ten dureń nawet chyba nie pomyślał, że serce twoje to Kortuum, a Kortuum to właśnie Kortumowo. Pan też tego nie pomyślał, panie Kozłowski. To dopiero ja musiałem na to wpaść. Nie mam z pana żadnego pożytku, stwierdziła Karen. A co do pana samochodzika, to jeszcze nie wiadomo, czy jutro nie zajedzie swym szatańskim samochodem. To sprytny człowiek. Jutro? Pomyślałem. Ja tu jestem od wczoraj. Ciekawe, gdzie on pojechał. Głośno zastanawiała się Karen. Kto? Spytał Kozłowski. No pan samochodzik, przecież o nim ciągle mówimy. A pani wciąż o nim myśli, gniewnie rzekł Kozłowski. Powiadam, że to dureń i nic więcej. Ale ten dureń, jak pan powiada, rzekł Petersen, już dwukrotnie uratował moją córkę z przyszłych opresji. Odradzałem pannie Karen samotną wyprawę na spotkanie z bandytą, przypomniał im Kozłowski. Co innego było nad jeziorem. Okup. Można było złożyć, ale nie należało jechać na 50 kilometr. A może pan samochodzik pojechał szukać Malinowskiego? Zastanawiała się Karen. W takim razie można by się spodziewać, że lada chwila tu go zobaczymy, bo Malinowski chyba w dalszym ciągu nas śledzi i czeka sposobności, aby nas ze skóry obłupić. To ja go chyba ze skóry obłupię, wrzasnął Petersen. Kogo? Zdumiał się Kozłowski. No jeszcze pan nie wie, kogo mam zamiar obłupić ze skóry? Oburzył się Petersen. Malinowskiego, proszę pana. Pan samochodzik nie zrobi chyba mi tej przykrości i nie schwyta Malinowskiego bez mojej pomocy. Obiecaliśmy sobie, że razem go złapiemy i razem obłupimy ze skóry. Malinowski dosyć, że na nas się obłowił, to teraz zapewne korzysta z łupu, powiedział Kozłowski. Byłby ostatnim głupcem, gdyby w dalszym ciągu narażał się na niebezpieczeństwa. Petersen oczyścił fajkę z popiołu i wstał z pieńka. Jestem zmęczony i idę spać. A co do pana samochodzika, to powiem wam, że go nie doceniacie. Być może w tej chwili on stoi tu gdzieś w pobliżu i słucha waszej głupiej rozmowy. Zdrętwiałem. Czyżby kapitan dostrzegł mnie za pniem drzewa? Nie, po prostu uważał mnie za sprytnego człowieka. Na wszelki wypadek cofnąłem się w głąb lasu, ale nie wróciłem do naszego obozu. Wspomniałem słowa Karen, że Malinowski być może idzie ich śladem i postanowiłem jeszcze trochę przespacerować się po okolicy. Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze. Dobranoc.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Imczak, oto minęła godzina 20, czas na kolejną prognozę pogody. Na termometrach w tej chwili Złowieś-Małej okolice 14,5 stopnia. Temperatura odczuwalna bardzo podobna do tej termometrycznej. Godzinę temu najcieplej było w Słubicach 19,8 stopnia, najchłodniej w Zakopanem 11 stopni. Dziś w nocy bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, tylko gdzieniegdzie na północy kraju zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy miejscami na wschodzie i południu silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie. Cieplej jedynie na wybrzeżu, tutaj około 12 stopni, chłodniej w Dolinach Karpackich, tam lokalnie plus 1. Wiatr słaby na wybrzeżu, umiarkowany południowo-wschodni i wschodni, jedynie miejscami na północy kraju północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. A w dzień bezchmurne niebo, jutro we wtorek lub zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane, początkowo lokalnie na wschodzie i południu silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum i do 24 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, miejscami porywisty południowo-wschodni i południowy, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu Wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Dziś w nocy 7, 6, 7, 8 stopni, w zależności gdzie Państwo będziecie, na ziemi chełmińskiej, a jutro od 21 do 22 stopni, całkiem przyjemna temperatura. W środę również podobnie, czwartek nieco chłodniej, 19, piątek znowu cieplej, sobota 19 i niedziela też 19, także cały tydzień taką wyżową pogodę mamy, suchą, bezdeszczową. I utrzyma się ona do początku października, tak jak wspominaliśmy już Państwu wcześniej. Taka pogoda będzie z nami. Tak, ze mną jest tutaj w studio razem nasza kotka radiowa Plamka, która szuka tak zwanych zajączków, czyli szuka odblasków światła różnego typu. No tak ostatnio ma. A za chwilkę dzisiaj analogowa kuropatwa, o wampirach Państwu opowiemy. Zapraszam, już za chwilkę.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne,

tych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmująca się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieść się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób. Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski, takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie

0: mamy źródłowe pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskiej ludzi. ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów. Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny, tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny, tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby ich żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny, następny, następny, następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu, prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna.
1: Czy dlaczego się zrobiło właśnie to, że...
0: Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa, i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu, i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny, czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci. Prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, sinność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie niższe. kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy somatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych, przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir, no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc Wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Brunon Chovyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskriminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem. Mimo, że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu. To jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów, czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym, ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy, żona mówi, słuchaj, przygotowałem świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu. I wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak. Ale dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuje telefon z TVN24, czybym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe. To nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. Pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. Wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono. To był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
1: A na rzeczy też nie
0: wiem. Ile?
1: No 60%.
0: 60. A Pan?
1: 50?
0: 70. A Pani? Co? Mniej. No dobra. proszę Państwa, 5%. Czyli sprawcy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Jak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi, a? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony, ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów, on się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie, że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
2: Znaczy w sensie tego wyrazu nie było.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment. Ale wtedy wolno było, bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista. Że to...
2: Nie, to na tak chyba nie ma znaczenia, bo mówię wam, bo też wszyscy wykreślono, nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wie pani, wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, będą pytania, jak ja skończę. A i teraz to pani sobie bardzo proszę.
2: A
0: to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
2: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a sprawie
2: dyletant, w jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy jak się znam na chemii, ja się tego nauczyłem, ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem, jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych. Czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek, prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze, trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam jak pani na przykład, czy na literaturze. Ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę Państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, do której, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoim działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę. Ale najpierw urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. Ten się pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw. Tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji?
3: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Osiągnięć w śledztwie. Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana, prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest ten. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z określonego z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 000 złotych. Ja mówię, no kobito, no. to jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację, mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza. Wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija, wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut. Wszedłem do domu, sobie myślę, tak, cholera. Nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem. Wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę państwa, no to jest tyle na tyle.

0: Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa powitać na wykładzie, którego termin trochę przypadkowo zbiegł się z dzisiejszym dniem. Jak Państwo wiecie, koniec tego miesiąca i początek grudnia to jest taki okres, w którym normalnie zajmujemy się wróżbami. Traktujemy to trochę z przymrużeniem oka. Niektórzy uważają, że są to zabobony, no ale bez względu na to, jak wygląda sytuacja, no chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka w nadchodzącym roku, jakie kłopoty nam się zwalą na głowę, albo też jakie odniesiemy sukcesy. Oczywiście ta chęć poznania przyszłości nie towarzyszy nam tylko w XXI wieku. Ona oczywiście bardziej nawet była rozbudowana w czasach antycznych. Teraz niektóre rzeczy możemy przewidywać, stosując naukę i jej szerokie możliwości. W antyku oczywiście nauka także się rozwijała, ale miała troszkę inny charakter. Więcej, społeczeństwa antyczne w większym stopniu były związane ze światem bogów. Ta relacja z bogami no, w każdej z tych kultur wyglądała trochę inaczej, ale generalne zasady były takie, iż zakładano, że ludzki los jest zależny od woli bogów i do pewnego stopnia jest w pewnym sensie zapisany, czy też zapisywany w momencie urodzenia. Oczywiście ludzie chcieli wiedzieć, a czasy były często dużo bardziej kłopotliwe i cięższe niż obecnie, no i jaki czeka ich los. Sprawy i troski, które ich niepokoiły, dotyczyły różnych dziedzin życia, najczęściej były dość z naszego punktu widzenia trywialne. Chodziło o to, czy urodzi nam się dziecko, czy dziecko będzie zdrowe, jak potoczy się nasza kariera, czy będziemy zdrowi, czy będziemy bogaci. Czyli pytania, które każdego z nas nurtują, były też pytania o randze wręcz państwowej, kiedy władcy różnych obszarów świata antycznego usiłowali zapytać się bogów, czy podjęta kampania wojskowa skończy się sukcesem, czy też poniesie się klęskę, lub też jak potoczą się losy wtedy, kiedy na jakimś obszarze na przykład zapanowała zaraza. Założenie, że nasz los jest zapisany i kierowany przez bogów, bardzo mocno utkwiło w naszej świadomości i wróżby, którymi się zajmujemy także współcześnie, w pewnym sensie są pozostałością tego dawnego sposobu myślenia, mimo że nowa religia, która się rozprzestrzeniła, czyli chrześcijaństwo, z tymi zabobonami, w cudzysłowie, z punktu widzenia antycznych ludzi, usiłowali walczyć. W jaki sposób zadać Bogom pytanie i w jaki sposób bogowie mogą nam powiedzieć, co nam szykuje los? To był główny problem, począwszy od bardzo zamierzchłego antyku. Nie wiemy, kiedy ten sposób myślenia się narodził, ale sądzimy, że sięga on bardzo głęboko w przeszłość. Być może generalnie związany jest z tym, że staliśmy się ludźmi i zaczęliśmy sobie zadawać pytania. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi w zakresie naszej wiedzy, staraliśmy się tę wiedzę poszerzyć o opinię bogów. Wróżby w antyku w zasadzie składały się jak gdyby z dwóch elementów, czyli zadawanie pytań bogom mogło nastąpić w dwojaki sposób. Po pierwsze w taki sposób, że bogowie sami z własnej nieprzymuszonej woli chcą nas ostrzec, dawali nam znaki ostrzegawcze lub też takie, które nie tyle przeciwko niebezpieczeństwu nas impregnowały, ale także mogły nam wskazywać naszą drogę postępowania. Drugi typ to była rzecz całkowicie niezależna. Drugi typ wróżb polegał na tym, że sami usiłowaliśmy bogów zmusić do odpowiedzi, no co nas w przyszłości czeka. Taki pierwszy zapis tego typu pomysłu, czy tego typu sposobu postępowania znajdujemy już u Homera. Jak Państwo najpewniej wiecie, Homer nie tyle napisał, co skomponował w sensie literackim swoje dzieła, czyli Iliadę i Odyseję, w połowie VIII wieku przed naszą erą. Jeśli sobie przypomnicie fragment dotyczący Odysei, kiedy Odyseusz błąkający się po całym obszarze Morza Śródziemnego nie może wrócić na swoją Itakę do ukochanej Penelopy, usiłuje zadać pytanie bogom, kiedy tam wróci i jak się potoczą jego losy. Postanawia zapytać o to swoich przodków, czyli swoich rodziców. Wykopuje dół w ziemi, do tego dołu w ziemi wlewa krew z ofiarnych zwierząt. Ta krew z ofiarnych zwierząt przyciąga duchy jego przodków i następnie trochę ich szantażując, czyli odganiając ich od tego pokarmu, usiłuje na nich wydobyć informacje dotyczące przyszłości. Jak zatem widać, to nie tylko bogowie mogli wiedzieć, co będzie się działo w przyszłości, ale także nasi zmarli przodkowie, związani z nami bardzo blisko. Ten kult zmarłych przodków jest w zasadzie tak stary jak ludzkość. Stąd podejrzewamy, że wróżby i wszelkiego rodzaju odkrywanie znaków dawanych przez bóstwa, a także wymuszanie na bóstwach i naszych przodkach odpowiedzi na pytanie, co nas czeka, no sięga tak głęboko. To wieszczenie mogło odbywać się poprzez trans, czyli to jest wymuszanie na bogach informacji. Musimy mieć do tego pośrednika, zatem osobę, która w specyficzny sposób prowadzi swoje życie, a także w specyficzny sposób jest przygotowana do tego, aby być łącznikiem między nami i bogami. Dzieje się to za pomocą dwóch różnych elementów. Jednym to jest manteja, czyli wieszczenie, czyli na podstawie tego, co te osoby będące łącznikami między nami i bogami powiedziały, usiłujemy wydobyć odpowiedź bogów. Ona nigdy nie jest bezpośrednia, nigdy nie jest wprost. Trzeba ją interpretować. A do tego, żeby ją interpretować, potrzebni są interpretatorzy. W naszym konkretnym przypadku świata antycznego specjalna grupa kapłanów. Wreszcie drugim elementem, gdzie mogliśmy sami zorientować się, co bogowie przyszykowali dla nas, jest tak zwana katabazis. Katabazis, czyli wejście do piekieł. I w tym przypadku my nie potrzebujemy pośredników, ale sami doświadczamy pewnych przeżyć, z których wyciągamy wnioski lub do wyciągnięcia tych wniosków znowuż potrzebni nam są kapłani, ażeby zinterpretować to, co widzieliśmy. Niektóre z tych zwyczajów dotyczących wieszczenia są w gruncie rzeczy, jak się Państwo zorientujecie, popularne do dziś, chociaż nie mamy świadomości, że sięgają swoimi korzeniami starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. I przynajmniej już funkcjonują w naszym systemie kulturowym europejskim, szeroko pojętym, przynajmniej od 3000 lat. Pierwszym takim rodzajem znaków, które mogli bogowie dawać ludziom, jest tak zwana ornitomanteia. Jak Państwo sami się zorientujecie, składa się ten wyraz z dwóch wyrazów greckich. Orni, czyli ornitologia, czyli nauka o ptakach, i manteia, czyli wróżenie, wieszczenie. Cóż to był za typ wieszczenia? Mianowicie na przykład obserwowało się lot ptaków, które były uznawane za symbole boskie. Takim symbolem boskim dla Ateny na przykład była sowa. W związku z tym zachowanie się sowy w określonym czasie, o określonej porze dnia, no, mogło sugerować, że bogowie, w tym wypadku Atena, coś chce nam powiedzieć. Ta sowa była dlatego bardzo interesująca, że na przykład pojawienie się sowy w czasie ślubu wieszczyło w czasach antycznych wielkie nieszczęście. Jeśli gdzieś latały orły, to znaczy, że Zeus, bo orzeł był świętym znakiem Zeusa, usiłuje nam przekazać jakąś informację. Oczywiście, ponieważ hierarchia bogów częściowo odpowiadała hierarchii świata, w którym oni żyli, w związku z tym Zeus raczej odzywał się do przywódców państw, do przywódców polis greckich czy różnych władców na różnych obszarach świata greckiego. Ale był także inny bóg, Apollo, którego świętym znakiem był kruk. A zatem tam, gdzie pojawiły się kruki, oznaczało boską ingerencję i boski znak od Apolina. Wiecie Państwo, no w tej chwili to my już w zasadzie ptakami się nie zajmujemy i we współczesnym świecie nie mamy żadnej informacji takiej, którą by nam ptaki przekazywały. Czyżby? Chyba każdy z nas był kiedyś w lesie i każdy z nas kiedyś słyszał kukułkę. I czyż każdy z nas odruchowo nie zaczął liczyć, ile razy kukułka wydała dźwięk, bo wedle takiej popularnej tradycji miało to świadczyć o długości naszego życia. Oczywiście każdy liczy to wedle własnego wieku. Kiedy byliśmy mali, chcieliśmy, aby tych odezwań się kukułki było jak najwięcej. Kiedy jesteśmy już starsi, to w zasadzie te 20 kuknięć to mniej więcej już nam wystarcza, później przestajemy liczyć. Ale ten zwyczaj sięga właśnie czasów antycznych. Podobnym zwyczajem jest wróżenie z kur. Kury zawsze były dość ptakami, które były bardzo popularne, nie tylko ze względów konsumpcyjnych, jak Państwo się orientujecie, ale także dlatego, że one mają swoją pewną strukturę wewnętrzną, zachowują się jak takie małe społeczeństwo. Oczywiście są tam dominujące kury, są oczywiście koguty, jest cała hierarchia kur, które nawet odzwierciedla się w tym, jak one siedzą sobie na grzędzie. Zachowanie tych kur w pewnych okolicznościach mogło sugerować, czy będzie na przykład w wspaniały plon, czy też nie. Jeśli kury rzucały się w określony dzień tygodnia bardzo łapczywie na jedzenie, oznaczało to, że czeka nas okres głodu. Jeśli mimo, że były głodne, niespecjalnie ochoczo zajadały podane im pożywienie, oznaczało to, że nie mamy się czym martwić, ponieważ najbliższa przyszłość jest optymistyczna. Będziemy mieli dużo jedzenia. Identyczna zasada obowiązywała przy wróżeniu z ruchu ryb. Nazywało się to ichtomanteia, ichtiostra, jak Państwo wiecie, ryba. I znowuż powiemy, no dobrze, co tam z tego poruszania się ryb, jaki można wyciągnąć wniosek. Ale tak mogą mówić ludzie, którzy nigdy nie łowili ryb. Jeśli zapytamy rybaków o to, jak zachowują się ryby i jak to na przykład wpływa na określenie, jaka będzie pogoda, to sami Państwo zrozumiecie, że istnieje wyraźny związek, wręcz fizjologiczny. Na podstawie zachowania tych ryb można było przewidywać różnego rodzaju sytuacje. No czyż nie było interesujące dla wypływającego w morze żeglarza, jaka go spotka pogoda? No jeśli nie był tego pewien, no to używał ryb do wieszczenia w tej materii. Bardzo rozpowszechnioną zwyczajem była także hieroskopia. Hieroskopia, czyli oglądanie wnętrzności. Zakładano, że niektóre organy zwierzęce, ale także ludzkie, związane są ze specjalną sferą uczuć. My co prawda dzisiaj, kiedy mówimy, że jesteśmy zakochani albo musieliśmy się z jakichś powodów odkochać, mówimy, że mamy złamane serce. W przeszłości natomiast grecko-rzymskiej takim miejscem, w którym koncentrowały się nasze dobre i złe uczucia, była wątroba. Jeśli zatem ktoś był zakochany, no to mówił, że dobrze się czuje jego wątroba. Jeśli był zawiedziony w miłości, no to oczywiście wątroba odzywała się w odpowiedni sposób, mówiąc o tym, jak bardzo przeżywamy jakieś bardzo dramatyczne rozstanie. I ten rodzaj wieszczenia do pewnego stopnia no, ma swoje racjonalne uzasadnienie. Akurat, jak Państwo wiecie, wątroba jest tym organem niesłychanie ważnym dla organizmu każdego żywego, czyli i zwierzęcia, i człowieka, którego prawidłowe funkcjonowanie no de facto zapewnia zdrowie całego organizmu. Kiedy zatem ktoś, kto postanowił sprawdzić, jak wyglądać będzie jego przyszłość, oglądał wątrobę zwierzęcia ofiarnego, mógł z tego punktu widzenia no, rozpoznać przyszłość. Dlaczego tak się działo? Mianowicie dlatego, że już od czasów babilońskich, a zatem przed Grekami i przed Rzymianami, cała wątroba była podzielona na sekcje przyporządkowane i znakom zodiaku, i znanym ówcześnie planetom. A ponieważ ze znakami zodiaku i z planetami oraz wzajemnym układem tych struktur niebieskich można było wyciągać wnioski dotyczące przyszłości, teraz to są obecne horoskopy, w związku z tym, kiedy jakiś obszar był przyporządkowany na przykład znakowi zodiaku ryby i w tych rybach nagle fragment, który odpowiadał za słońce, był chory, oznaczało to bardzo duże nieszczęście, ale nieszczęście dotyczące części rodziny. Dlatego, że ryby występują w gruncie rzeczy jako bliźniacze i odwrócone wobec siebie, czyli działające przeciwnie. Słońce mogło te przeciwieństwa albo niwelować, zależnie od układu, albo mogło je wzmacniać. A to z kolei prowadziło do wniosku, że albo nasze życie potoczy się, czy dana sprawa potoczy się pozytywnie, lub potoczy się negatywnie. Każdy z nas także kiedyś piekł kiełbaski. No i oczywiście zaglądał na płonące szczapy drzewne. Z drewna, a raczej z płomieni, można także było wysnuć pewne wnioski. Do dzisiaj, może jeszcze to się zdarza, chociaż już nie mamy pieców praktycznie normalnych, ale pamiętacie pewnie Państwo, że kiedy iskry wylatywały z pieca, to wróżyło, że będą przychodzić goście. W każdym razie latające iskry zawsze były czymś, co mówiło o pewnym szczęściu. Jeśli nie chciało się to ognisko palić, lub dymiło, lub dym nie leciał wysoko, czyli nie było wysokiego ciśnienia tak naprawdę, no to wtedy uważano to za złą wróżbę. I ona także właśnie poprzez to myślenie o wylatujących iskrach do dzisiaj nam towarzyszy. Wreszcie była hydromanteia. Hydromanteia, czyli wróżenie ze źródeł wody. Chodziło o to, że niektóre źródła w antyku, szczególnie w Grecji, która jest stosunkowo uboga w wodę, wysychały w niektórych okresach roku. One zmieniały także ze względu na różne zjawiska krasowe, na przykład smak wody, bo zdarzało się, że do słodkiego źródła nagle z różnych powodów czysto geologicznych domieszała się woda słona. Na podstawie tego, jak ta woda płynęła, jakie zadawaliśmy pytanie, jaki ona miała zapach, wtedy można było odpowiedzieć sobie na pytanie, co nas czeka. Ale ta wróżba, która początkowo polegała na obserwacji źródeł, bardzo rychło stała się wróżbą, którą akurat w Andrzejki się także robi. My teraz puszczamy igły na powierzchnię wody, albo też puszczamy jakieś pływające przedmioty, no i zastanawiamy się, czy te przedmioty się ze sobą spotkają, czy też będą się odpychały. Właśnie hydromanteja i z tej hydromantei podstawowej wyrosły te nasze obecne wróżby i sięga to prawie 4000 lat. Bywało także, i to znowuż jest wróżba, ale odmiana hydromantei, że do takiej wody wlewano na przykład ołów, albo wlewano mleko i obserwowano, jakie kształty tworzą się przez chwileczkę w całej strukturze wody. I na tej podstawie, kojarząc kształty i wzajemne ich relacje, można było wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące przyszłości, w tym, podobnie jak teraz, dotyczące tego, czy ktoś wyjdzie za mąż, albo też czy się ożeni, jak ten przyszły związek będzie się toczył. Była także metereomanteja. Metereomanteja polegała na obserwowaniu różnego rodzaju zjawisk. Ona dotyczyła przeważnie plonów i dotyczyła przeważnie pomyślności gospodarczej. I znowuż było tutaj ziarno racjonalizmu. Oczywiście obserwowano na przykład błyskawice, obserwowano chmury, obserwowano zachody słońca. No i w zasadzie do dziś bardzo często sami wieszczymy, czy też wróżymy, nie mając tego świadomości, bo każdy z nas, mając pewne doświadczenie meteorologiczne, doskonale wie, że jeśli słońce i chmury, kiedy słońce zachodzi i chmury stają się bardzo czerwone, to w ciągu 24 godzin najpewniej zmorze się wiatr. A to jest nic innego jak wróżenie. My wiemy, jakie są podstawy naukowe takiego zjawiska. Oni tego nie znali, ale kojarzyli zjawisko ze skutkami, które one później powodowało. Wreszcie było coś takiego jak wróżenie z ruchu przedmiotów, kleromancja. To wróżenie z ruchu przedmiotów było dość istotne. I tu nie chodziło o to, bo to była, jak wkrótce się Państwu opowiem, jedna z najstarszych wyroczni greckich. To wróżenie z poruszania się przedmiotów nie chodziło o to, że one same w jakiś sposób się poruszały, czyli że była jakaś siła i coś, co powinno być statyczne, nagle zmieniało swoje położenie. Ale chodziło tu o to na przykład, jak będą o siebie uderzały dzwonki, czyli jaki dźwięk będą wydawały dzwonki zawieszone na drzewie wtedy, kiedy zawieje wiatr, czy one będą harmonijne, czy też nieharmonijne, jak inne przedmioty będą kołysały się na drzewie, a z tymi przedmiotami z kolei łączyliśmy pewne magiczne znaczenie. Dzisiaj w zasadzie ta wróżba już nie jest używana, chociaż ona gdzieś tam w świadomości w naszej pozostaje, z tym, że ona już jest w tej chwili całkowicie magiczna, to znaczy, że u nas pozostała taka świadomość, że są ludzie, którzy potrafią swoją siłą wewnętrzną przesuwać różne przedmioty, czyli wykazują się nadzwyczajnymi zdolnościami. Oczywiście nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że była także chiromancja. A zatem to, co i dziś jest bardzo rozpowszechnione, że na podstawie układu linii papilarnych i różnych znaków, które znajdują się albo na lewej, albo na prawej ręce, można było wnioskować na temat przyszłości. Tutaj sytuacja była podobna jak z wróżeniem z wnętrznościami, to znaczy cała dłoń była podzielona na pewne strefy odpowiadające za podstawowe z punktu widzenia tamtych ludzi, ale także naszych, elementy naszego życia, tak jak bogactwo, miłość, rozwój intelektualny, no i stale zadawane zawsze od zarania dziejów pytanie o to, jak się potoczy nasze życie i jak długo będziemy na tym padole łez musieli przebywać. Było też także coś, co i dzisiaj jest bardzo popularne we wróżbach, nazywało się to arytmomanteja, a zatem nadawanie pewnego znaczenia różnego rodzaju cyfrom i liczbom. Wiemy, że niektóre liczby traktujemy jako szczęśliwe, inne traktujemy jako nieszczęśliwe. Ten cały system określania wartości pewnych cyfrowych czy też liczbowych sięga również okresu babilońskiego, a zatem dużo wcześniejszego, jeszcze jakieś 1500 lat wcześniej niż to robili później Grecy i Rzymianie. ale oni bardzo chętnie przejęli ten sposób wróżenia, nadając także pewnym cyfrom w tym przypadku pewne specjalne znaczenie. I takimi cyframi szczęśliwymi była na przykład siódemka. Ona była zawsze związana z Apolinem, czyli bogiem sztuk wyzwolonych i wszystkiego, co jest dobre, czyli takim charakterem wewnętrznym człowieka odpowiadającym za estetykę. Do tego też były liczby, które wynikały z pewnych kalkulacji matematycznych. Wszyscy Państwo znacie prawo Pitagorasa o podnoszonych kwadratach przy prostokątnych po to, żeby uzyskać kwadrat przeciwprostokątny. Uczyliśmy się tego wszyscy w szkole. Pitagorejczycy, czyli zarówno Pitagoras, jak i jego uczniowie, zauważyli, że pewne liczby powtarzają się. My wiemy teraz, że są to niektóre stałe, tak jak chociażby pi, którego świadomość także mieli. I te liczby powtarzające, cyfry i liczby powtarzające się w pewnych układach matematycznych były uznawane za nie za szczęśliwe, dlatego że one miały odzwierciedlać pewien boski ład. Zastanawiano się, dlaczego te liczby przy różnych operacjach arytmetycznych zawsze zachowują swoją wartość. Takimi cyframi bardzo ważnymi dla niej była trójka i dziewiątka. Były także cyfry nieszczęśliwe i liczby nieszczęśliwe, przy czym to, czy dana cyfra była, cyfra i liczba była szczęśliwa czy nieszczęśliwa, często było powiązane z dodatkowymi innymi wróżbami, ponieważ bogowie czasem niektóre dni określali jako dni nieszczęśliwe i wtedy liczba czy też cyfra odpowiadająca w kalendarzu, czy to greckim, czy to rzymskim, temu właśnie okresowi było uznawane za szczęśliwą i nieszczęśliwą. Jak Państwo wiecie, w naszej kulturze taką nieszczęśliwą liczbą jest trzynastka. W zasadzie nie za bardzo wiemy, kiedy ta trzynastka stała się nieszczęśliwa, ale w każdym razie na pewno nie sięga ta tradycja czasów antycznych, ponieważ akurat trzynastka, czy w ogóle liczby nieparzyste i przez Greków, i przez Rzymian były uważane generalnie za szczęśliwe, z wyjątkiem tych dni, kiedy bogowie mówili, że są nieszczęśliwe. Natomiast to, co nam się wydaje jakoś lepsze, bardziej synchronizowane, czyli liczby parzyste, akurat były uznawane za liczby niekoniecznie szczęśliwe, a w każdym razie w większości nieszczęśliwe. Co do trzynastki są rozbieżne bardzo opinie, ale wydaje się, że ta tradycja sięga tylko, mówię tylko, bo to z punktu widzenia czasów antycznych, to w zasadzie jak wczoraj, XIV wieku. I wiąże się z sytuacją, kiedy jak Państwo wiecie, Filip Piękny, król czy władca Francji w owym czasie, na początku XIV wieku, robił porządek z templariuszami. Ponieważ przywódca templariuszy został spalony na stosie 13 października 1307 roku i będąc na tym stosie przeklął wszystkich, którzy doprowadzili do tej strasznej egzekucji, a fakt był też taki, że w bardzo krótkim czasie wszystkie osoby, które przez niego zostały przeklęte, rzeczywiście straciły życie. Od tamtego momentu wydaje się, że ten 13 dzień, a w każdym razie na pewno 13 dzień wtedy, kiedy przypada w piątek, jest dniem feralnym. Muszę Państwa w pewnym sensie pocieszyć, że w normalnym roku przeważnie jest jeden taki dzień. Są niestety lata, w którym trzy razy powtarza się sytuacja, w której 13 przypada akurat w piątek. No i wtedy, zgodnie z naszą tradycją, raczej usiłujemy nie wykonywać żadnych czynności, ponieważ uważamy, że ten dzień z góry, z natury, może być dla nas nieszczęśliwy. Pierwszym rodzajem wieszczenie, jak Państwu powiedziałem, było wieszczenie poprzez kontakt ze zmarłymi. Żeby móc dokonać takiego kontaktu, Odyseusz po prostu wykopał dziurę w ziemi, czy otwór w ziemi, no bo zakładano i zakładamy do dzisiaj, że zmarli oczywiście są pod ziemią. Są to tak zwane strefy chtoniczne, czyli strefy poświęcone zmarłym. Dół jest poświęcony zmarłym, góra, czyli niebo poświęcone jest Bogom i boskim sprawom. Żeby jednak zmusić naszych przodków, którzy przebywali w Hadesie, do odpowiedzi na nurtujące nas pytania, trzeba było dokonać specjalnej aranżacji przestrzeni. Bardzo rzadko robiono to w Grecji, w zasadzie znamy dwa takie stanowiska, w których znajdowały się tak zwane nekromantejony, czyli całe struktury architektoniczne, do których się przychodziło, aranżacje architektoniczne, i tam można było spotkać się ze swoimi przodkami, częściowo wchodząc do Hadesu. Najbardziej znany nekromanterion, którego mury Państwo tu widzicie, jednego z pomieszczeń tak zwanej poczekalni, czyli miejsca, w którym zbierały się osoby, które chciały uzyskać od swoich przodków informacje na temat przyszłości, to jest sanktuarium Persefony i Hadesa nad rzeką Acheron. Ta rzeka ma dość istotne znaczenie, ponieważ w zasadzie zlewają się tam dwie rzeki. I dodatkowo znajdują się tam bardzo głębokie jaskinie. Te dwie rzeki nosiły specjalne, dodatkowe nazwy. Jedna z nich nazywała się Nieszczęście po grecku, a druga nazywała się Lament. One zbiegały się w miejscu wielkiej jaskini, która w opinii antycznych ludzi żyjących w owych czasach prowadziła do Hadesu. Żeby dojść do tego Hadesu, najpierw trzeba było dokonać ablucji, a zatem oczyszczenia się. Chodziło o to, żeby pozbyć się zewnętrznych jak gdyby oznak funkcjonowania w świecie żywych, ponieważ musieliśmy przejść do świata zmarłych, a jednocześnie z tego świata zmarłych musieliśmy wrócić. Wiadomo,
1: cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Hades niespecjalnie był łaskawy i kiedy już ktoś musiał dostać się do niego, czyli przyszedł do Hadesu, już ten Hades i Bóg i miejsce już go nie chciały z powrotem wypuścić. Żeby się przed tym zabezpieczyć, trzeba było złożyć ofiary i zjeść specjalne święte pożywienie. To święte pożywienie wydaje nam się może dziwne, przynajmniej jeśli chodzi o trzy jego składowe, czyli jęczmienny chleb, fasolę i wieprzowinę. Ale już nie będziemy tak strasznie zdecydowani co do jakości tego jedzenia, jeśli do tego dodam, że czwartym komponentem były rośliny narkotyczne. Efekt oczywiście był tego taki, że ludzie pod wpływem częściowo narkotyków, najedzeni, jak Państwo sami rozumiecie, jedzeniem bardzo ciężkostrawnym, które dodatkowo dysfunkcjonowało cały organizm, wchodzili do bardzo ciemnych przestrzeni, w ogóle nieoświetlonych, w których chytrzy kapłani, jak to zwykle, zbudowali bardzo sprawne różne pułapki, których celem było gwałtowne przestraszenie wchodzących osób, ponieważ one musiały sobie zdawać sprawę, że na przykład otwierają się żelazne wrota same, automatycznie, żelazne wrota prowadzące do Hadesu, że tam odzywają się jakieś jęki i piski, że i później to wykorzystano, odbicia echa w takich jaskiniach, wydawało się, że jest rodzajem głosów osób zmarłych, które tam przebywają i wśród tego hałasu wyławiano poszczególne słowa, jak się wydawało, które miały być elementem wieszczenia, czyli opowiadania o tym, co w przyszłości się dzieje. My wiemy, że takie mechanizmy założono, dlatego że właśnie nad tą rzeką Acheron takie mechanizmy zostały, fragmenty takich mechanizmów zostały zebrane. Tu macie Państwo miejsce, w którym oni spożywali posiłki. Widzicie takie specjalne naczynia, które my nazywamy pitosami i które służyły do przechowywania właśnie różnych produktów. I tutaj jest odtworzony i częściowo przebadany już przez nas taki wielki kanał, czy też wielki tunel prowadzący do jaskini wewnętrznej, w którym były założone te wszelkie rodzaje urządzeń mechanicznych, które miały wpływać na psychikę ludzi wchodzących, tak aby oni byli przeświadczeni co do tego, że znajdują się w Hadesie. Teraz jest to oświetlone i wygląda bardzo nawet sympatycznie, ale proszę sobie wyobrazić przestraszonych ludzi, lekko znarkotyzowanych, którzy słyszą i to w sposób nadmierny, bo organizm reaguje w sposób bardziej wyczulony po środkach narkotycznych, pojawiają się różne wizje zależnie od dawki tego narkotyku, że oni rzeczywiście mogli być przerażeni i być święcie przekonani, że do Hadesu weszli. Rzecz jasna, podpowiedzi dotyczące ich przyszłości mogły być podszeptywane przez ukrytych kapłanów, a psychika tych ludzi komponowała z tego zarówno obrazy, jak i całe zdania i całą wróżbę, która miała temu służyć. Bardzo tajemniczą wyrocznią była leżąca w Lewadii, to jest taka osada, czy też punkt archeologiczny leżący niedaleko Delf, gdzie znajdowała się wyrocznia takiego dziwnego w zasadzie Herosa, którego korzenie sięgają okresu epoki brązu, a zatem drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Jest to wyrocznia Trofoniosa. Ten Trofonios to bardzo interesująca osoba związana z Apolinem, dlatego że to Apollo był jego ojcem. Matką natomiast była Jokasta, królowa, czy też osoba będąca żoną Kadmosa, który był władcą Teb w Beocji. Teby są znane wszyscy pewnie o Tebach tych greckich słyszeli. Z tego związku narodził się właśnie Trofonios. I ten Trofonios, jak mówią przekazy mityczne, żył w czasach Dedala, a Dedal z kolei żył w czasach króla Minosa. Czyli same mity wskazują na bardzo odległą przeszłość. My wiemy w tej chwili, że było to w epoce brązu, czyli właśnie w tym drugim tysiącleciu. Podobnie jak Dedal, Trofonios był bardzo zdolnym architektem. Kazano mu wykonywać różne bardzo ważne zlecenia. To on miał być pierwszym architektem świątyni w Delfach. Nie tej, która stoi, tylko jej praprzodkini, która też sięga rzeczywiście, jak wiemy, to z wykopalisk swoimi początkami epoki brązu. On był tym architektem razem ze swoim bratem. Starano się im dać, czy też dawano im ze względu na to, że byli osobami bardzo uzdolnionymi, coraz to bardziej trudne zlecenia. Jednym z takich zleceń było zlecenie, którego udzielił władca jednego z polis niedaleko leżących Teb w tejże samej Beocji. On postanowił zabezpieczyć swój skarb, aż przypomina się, czy też mamy skojarzenie z osławionym labiryntem, który z kolei Dedal miał stworzyć z innych powodów dla króla Krety Minosa. Tutaj na razie chodziło o czyste zabezpieczenie skarbu. Bracia postanowili jednak wykorzystać te swoje umiejętności do niecałkiem szlachetnych celów. Mianowicie oni postanowili się wykazać hybris. Hybris, czyli pycha. Dlaczego? Ano dlatego, że co prawda zabezpieczyli ten skarbiec przed innymi złodziejami, ale sami dokładnie wiedzieli, jak się do tego skarbca dostać, no i od czasu do czasu postanowili te zgromadzone tam skarby uszczuplić, oczywiście dla własnych celów. Byli na tyle pyszni, że właśnie tak postępowali. Oczywiście takie postępowanie, jak to bywa w mitach greckich, musiało zostać ukarane, bo było postępowaniem niehonorowym. A pycha musiała zawsze, pycha i zło w tych mitach greckich zawsze jest karane. Nigdy tam nie jest to błogosławione, nawet jeśli na krótką metę wydaje się, że taka osoba zyskała, to w efekcie, jeśli będziemy mity czytać w całości, wiemy, że zawsze zostaje ukarana. Nigdy nie uchodzi jej to na sucho. Więc dokładnie nie mogło tak samo się zdarzyć z Trofoniosem i jego bratem. Coś zorientował się ten król, że coś w tym skarbcu, ten bilans się niespecjalnie zgadza. W związku z tym poprosił wspomnianego już drugiego genialnego architekta Dedala, ażeby założył dodatkową pułapkę w tym labiryncie, w którą oczywiście, nie wiedząc o niej, wpadli obaj złodziejaszkowie o boskim w końcu pochodzeniu. Niestety brat został przygnieciony wielkim kamieniem i wiedząc, że jeśli zostanie złapany, czy też ktoś zobaczy, co się dzieje, będzie chciał go uwolnić, może zdradzić swojego brata, postanowił się poświęcić. Mity nie są tu do końca jasne, są różne warianty. Efekt jednak był tego taki, że to brat poprosił Trofoniosa, żeby tenże obciął mu głowę, żeby on nie mógł go zdradzić. No ale oczywiście obcięcie głowy musiało pociągnąć za sobą dodatkowe kłopoty już dla samego Trofoniosa. Postanowił zemścić się na nim Apollo. A ponieważ Apollo jest bogiem wieszczenia, automatycznie jego syn także pewne umiejętności wieszczenia miał. Postanowił się udać do jaskini, w której do jaskini miał się w pewien sposób oczyścić, a w każdym razie sprawdzić, w jaki sposób jego przyszłość się ułoży. Niestety z tej jaskini już nigdy nie wyszedł, pozostał tam, będąc ukaranym za swój straszny czyn. Ta wyrocznia Trofoniosa właśnie polegała na tym, że trzeba było pójść do tej jaskini, przeżyć dokładnie te same katusze, które przeżył Trofonios i na tej podstawie, słysząc głosy, które tam się odzywały ewidentnie, można było, wyszedłszy na zewnątrz, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. Po to jednak, żeby do tej jaskini się udać, trzeba było się napić znowuż ze źródła dwóch rzek, które tam płyną. Jedna, ta, którą Państwo widzicie po lewej, to jest rzeka zapomnienia. Druga, gdzie mamy tą wspaniałą rzeźbioną głowę, to jest rzeka pamięci. Po to, żeby udać się do wyroczni, trzeba było zapomnieć o swoim życiu, czyli w pełnej nieświadomości pójść do środka. Ta jaskinia została także w specyficzny sposób zmodyfikowana, jak Państwo widzicie. Na niej powstała także jeszcze specjalna dodatkowa konstrukcja okrągła, którą my nazywamy tolosem. Tolos to tak naprawdę po grecku oznacza ul. Problem polega na tym, że tenże Trofonios, który jest tutaj przedstawiony po prawej stronie, rzeczywiście w ręku trzyma ul antyczny. Tak one wyglądały, taki kosz specjalnie zrobiony. Dlaczego tak się działo? Ponieważ po tym, kiedy Trofonios zniknął w tej jaskini, słuch o nim zaginął. No i wreszcie tak się zdarzyło, że w Delfach zapanowała dżuma. Zapytano o wyroczni delfickiej, w jaki sposób tej dżumy można się pozbyć i wtedy wyrocznia delficka wskazała, że trzeba udać się do wyroczni Trofoniosa, czyli do tej jaskini, gdzie ten Trofonios zginął i że ten Trofonios odpowie na pytanie, co należy zrobić. Kiedy zadano do wyroczni pytanie, a w jaki sposób znaleźć tę jaskinię, ona odpowiedziała, że należy się kierować lotem pszczół. Stąd to skojarzenie Trofoniosa z pszczołami. Pewnie znajdowało się tam jakieś gniazdo. Pewnie było to dość przerażające. Efekt w każdym razie był taki, że rzeczywiście od tego momentu ludzie zaczęli tam chodzić i wypytywać o swoją przyszłość. Kiedy już z takiej jaskini, widzicie Państwo tutaj tą jaskinię, jak ona była przedstawiona, jak ona wygląda i teraz jest zalana akurat rzeką. Kiedy już z tej jaskini się wyszło, a nie pamiętało się nic wcześniej, bo wypiło się ze źródła niepamięci, czy ze rzeki niepamięci, trzeba było usiąść na tak zwanym tronie prawdy. Wtedy podawano do wypicia wodę z tego źródła, które Państwo widzicie, czyli źródła mnemozynę, odzyskania pamięci. Nim jednak to się zdarzyło, kapłani wypytywali na tym tak zwanym tronie prawdy tego delikwenta, co usłyszał. On oczywiście często oszołomiony, prawdopodobnie także pod wpływem narkotycznego działania, ale tym razem gazów specjalnych, które tam w tych jaskiniach bardzo często występują i co powtórzy nam się przy okazji wyroczni w Delfach. W każdym razie te osoby oszołomione w lekkim narkotycznym, ale naturalnie jak gdyby wchłoniętych różnych gazach, które tam się wydobywały, odpowiadały na różne pytania kapłanów w sposób całkowicie oderwany, czyli ten delikwent, który chciał wiedzieć, jaka jest wyrocznia. Kapłani w tym wypadku składali, podobnie jak później było to w Delfach, składali te oderwane słowa i układali nie heksametry, ale sonety, czyli inny rodzaj sztuki poetyckiej. Takie sonety każdy otrzymywał. Wtedy, kiedy sonet otrzymywał, czyli kiedy on już był skomponowany przez kapłanów, co mogło trochę trwać, no, napił się ze źródła pamięci, no i w ten sposób uzyskiwał odpowiedź na nurtującego pytania. Najstarszą jednak wyrocznią, która funkcjonowała w starożytnej Grecji, o której wspomina również Homer i która jest tą wyrocznią, gdzie wróży się na podstawie ruszania się różnych przedmiotów, była wyrocznia w Dodonie. Ona znajduje się na zachód od Delf, w górach Epiru, bardzo wysoko, jest płaskowyż Dodony. Dlaczego tam akurat założono taką bardzo dziwną wyrocznię? Mianowicie Homer, jak Państwo wiecie, opisując różne rzeczy, używa stale tych samych porównań, nazywamy je porównaniami homeryckimi. I tak na przykład Pylos zawsze jest piaszczysty, a Mykeny zawsze są bogate w złoto. Kiedy on opisuje Dodonę w dwóch miejscach, to zawsze mówi o wiecznej, czyli pełnej wiatru Dodonie. To znaczy, i tak rzeczywiście jest, że na tym obszarze dość często wieją dość silne wiatry. Pierwsza wyrocznia była poświęcona Bogu Bogów, czyli Zeusowi. Świętym drzewem Zeusa jest oczywiście dąb. Na tym dębie kapłani, specjalnie przygotowani, które, tak jak to opisuje Homer, nazywali się selloi, musieli odbywać specyficzny rytuał. Nigdy nie myli nóg, jak pisze Homer, i zawsze spali na gołej ziemi. Chodziło o pewną formę tego, aby pokazać zarówno pokorę wobec Boga, czyli wobec Zeusa, ale także, aby w pewien sposób oczyścić się z wszystkich ziemskich chuci i ziemskich potrzeb, po to, ażeby wsłuchując się w odgłosy, móc wieszczyć. Jak to robiono? Mianowicie zawieszano na tym świętym dębie święte trójnogi. Brązowe naczynia w kształcie trójnogów, one w religii greckiej odgrywały bardzo ważną rolę. Nie mamy teraz czasu ani miejsca, żeby o tym opowiadać. W każdym razie to były takie święte przedmioty, to trochę tak, proszę mi wybaczyć porównanie, jakby dzisiaj kielichy używane, nie wiem, w kościele, no, zastosować do wieszczenia. Te święte trójnogi miały podobnie święty charakter świętych naczyń, jak używano chociażby obecnie w liturgii kielichy. Oprócz tego wieszano różne przedmioty metalowe, co powodowało, że wiejący wiatr powodował kołysanie się tych trójnogów i elementów metalowych, takich sztab metalowych, brązowych, i te trójnogi wydawały odpowiednie dźwięki. Na podstawie tych dźwięków właśnie ci selloi, specjalnie przygotowani kapłani, sugerowali odpowiedź, czy też wnioskowali, jaką odpowiedź na zadane pytanie udziela Zeus. Pytania nie były zgłaszane ustnie, one musiały być napisane na płytkach wykonanych z ołowiu, ponieważ oczywiście większość ludzi nie miała pisać, trzeba było wnieść odpowiednią ofiarę, żeby kapłan takie pytanie zapisał na tej płytce. Następnie ta płytka była dowieszana do drzewa razem z innymi tymi metalowymi, wiszącymi już tam przedmiotami i zależnie od tego, jaki ona dodawała dodatkowy dźwięk, można było wysnuć odpowiedź Zeusa. Pewnie Państwo się interesujecie, jak to dalej było zorganizowane. Otóż w czasach klasycznych, jak Państwo widzicie, ta wyrocznia, która sięga właśnie epoki brązu, no już była bardzo rozbudowana. Co więcej, jak Państwo widzicie, tam jest napisane w prawym górnym rogu bazylika, to miejsce stało się święte także wtedy, kiedy na całym obszarze zapanowało chrześcijaństwo. Czyli ten miejsce wieszczenia i miejsce tego pierwotnego kultu przetrwało parę tysięcy lat. Oczywiście były tam inne świątynie, z główną świątynią Zeusa, ale był oczywiście także teatr. Dlaczego? Dlatego, że teatr we wszystkich miejscach, gdzie były prowadzone wróżby, odgrywał istotną rolę, ponieważ tam przedstawiano niektóre elementy mitologiczne dotyczące wieszczenia, ale także pewne, starano się wpoić pewne zasady moralne, wynikające właśnie z tego, że zło zawsze jest ukarane, pycha zawsze jest ukarana, że zawsze stoimy w życiu czasem przed wyborami niesłychanie trudnymi, nie wiemy, w którą stronę się udać. Jest to taki rodzaj zachęcenia, żeby nie tylko sięgać po wróżby i pytać bogów, co oni na ten temat myślą, ale żeby wyciągać wnioski już z tego, co się wydarzyło w pewnym sensie, a co ukazywały mity. Tak to sanktuarium w Dodonie wyglądało w czasach aż po późny antyk. Tak wygląda sam teatr. Jak widzicie, tam było, ten teatr jest na 15 tysięcy ludzi, a zatem mniej więcej tyle ludzi odwiedzało Dodonę dla okresu wieszczenia. To pierwotne sanktuarium Zeusa wygląda, jego ruiny, w taki właśnie sposób. A teraz Państwo widzicie, jak to wyglądało w czasie

No ale te pytania tak naprawdę no, były niesłychanie ważne dla tych wszystkich ludzi, którzy wtedy tę wyrocznię odwiedzali, a nie tak łatwo było do niej dotrzeć. Nawet dzisiaj dotarcie do tej wyroczni stanowi pewien problem transportowy, no a wtedy oczywiście poruszano się innymi środkami transportu i taka pielgrzymka, no bo tak by to trzeba było nazwać, do takiego wielce świętego z długimi tradycjami, gdzieś sięgającymi mroku dziejów, także dla tamtych ludzi miała niesłychane znaczenie także psychologiczne, a do tego cała ta dydaktyka w pozytywnym tego słowa znaczeniu związana przedstawieniami teatralnymi, z różnymi uroczystościami, które tam się odbywały, z darami, które można było także złożyć innym bóstwom, niewątpliwie było formą takiego duchowego odrodzenia. Taka właśnie oto płytka jedna tutaj Państwu przedstawiam, zapisana tak zwanym basterfedonem, ponieważ niektóre teksty religijne były w specyficzny sposób zapisywane po grecku. Basterfedon oznacza, jest to nawiązanie do tego, w jaki sposób wołami orało się pole. Czyli najpierw woł szedł sobie i robił jedną bruzdę, następnie zawracał i robił drugą bruzdę, czyli to taki wężyk powstawał. Ta nazwa basterfedon odnosi się właśnie do takich zapisów, ponieważ zapis po grecku zaczyna się w tę stronę, czyli czyta się go normalnie tak jak my. Później nawet widzicie, że litery są odwrócone, zaczyna się to czytać z drugiej strony, dochodzi do kolejnego rzędu, znowuż zaczyna się czytać od początku kolejny rząd i znowuż odwrócony rząd w drugą stronę. To takie były specjalne zapisy religijne nawiązujące z kolei do świętego byka. Także tutaj te powiązania i skojarzenia, które oni mieli w czasach antycznych, były niesłychanie rozbudowane. Był to rodzaj takiego magicznego pisma, bo nawet osoby, które nie potrafiły czytać, no to wiedziały, no bo oglądały różne napisy, jak one wyglądają, a tu nagle dostają jakiś tajemniczy zapis, gdzie oni wiedzą, że są to jakieś literki, ale w ogóle nie są w stanie się zorientować, co w ogóle się tu nagle stało, bo ten kolejny rząd wydaje się czysto przypadkowym układem liter, nie mającym żadnego sensu. A nawet ci, którzy potrafili czytać, nie zawsze się zorientowali, że raz trzeba czytać od lewej strony do prawej, a później z powrotem od prawej do lewej i tak, żeby zapis był zrozumiały. W ten sposób trzeba było przebiegać oczami po tych zapisach dotyczących zarówno pytań, jak i odpowiedzi. W tym przypadku mamy nie tyle pytanie, co mamy odpowiedź. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, odpowiedź na płytce ołowianej, żeby ta odpowiedź mogła była być przekazana temu, kto zadawał pytanie, trzeba było znowu wnieść ofiarę, żeby to zostało odczytane. No w ten sposób te sanktuaria no, zbierały, co tu dużo mówić, częściowo żerując na nieszczęściach ludzkich, dość obfite dary, no i były dość bogate. Pewnie wszyscy Państwo słyszeliście, jest to najbardziej znane sanktuarium w Delfach, z główną świątynią Apolina, która jest tu oznaczona literką 1. Jak Państwo widzicie, znowu mamy do czynienia z teatrem, to jest ta szóstka. Mamy do czynienia ze specjalnym portykiem oznaczonym tu jako 13. Portyk to było takie miejsce do odpoczynku, no, tam były także sklepiki, my je nazywamy fachowo w naszym slangu archeologicznym butikami z francuska. I takie sklepiki występowały, no bo ludzie musieli kupić sobie pamiątki, wota, różne inne rzeczy. No była ta główna świątynia. Były wreszcie takie oznaczone na żółto różnymi literkami malutkie budowle. Te malutkie budowle nazywamy skarbcami, ponieważ to były miejsca składania wot. Te skarbce były fundowane przez różne polis greckie z różnych powodów. Na przykład Ateńczycy ufundowali takie skarby, o których będziemy mówić po zwycięstwie pod Maratonem. I tam wszyscy mieszkańcy Aten, kiedy przychodzili do Delf, składali święte wota. Te wota mogły być używane jako później no, spieniężane, nazwijmy to tak, ale w większości one stały w miejscu, no, dlatego że gdyby je znoszono do głównej świątyni Apolina, ta świątynia Apolina po prostu tego składu by nie wytrzymała. Tam były tylko składane najbogatsze, wykonane ze złota i najbardziej cenne przedmioty, które rzadko były pieniężone, ale mogły być pieniężone. To jest dokładnie ta sama sytuacja jak z Partenonem na Akropolis Ateńskiej, gdzie wykonany ze złota i kości słoniowej posąg Ateny był w zasadzie rodzajem depozytu bankowego i w sytuacji, kiedy Ateny znajdowały się w ciężkim kryzysie, można było, czyli to nie była profanacja, rozebrać część złotej szaty Ateny, potem by ją spieniężyć. Kiedy sytuacja się poprawiała, no, zostało to, było to odtwarzane. Czyli zasada jest tutaj dość jasna.

0: O delfach, kiedy mówimy, tak naprawdę mówimy o dwóch sanktuariach, z czego nie mamy świadomości. Jedno, one są oddalone od siebie o jakieś paręset metrów, jakieś pół kilometra. Pierwsze sanktuarium ze świątynią Apolina Państwu pokazałem. Tu jest drugie sanktuarium. To sanktuarium nazywa się Marmarią. Nazwa nie jest antyczna, jest turecka i podobnie jak w przypadku Morza Marmara, w tym przypadku oznacza ona marmury, czyli Morze Marmara to po polsku tak naprawdę Morze Marmurowe, bo rzeczywiście znajdują się na tak zwanej Propondydzie, czyli na wyspach i na całym tym obszarze bardzo dobre marmury. W tym przypadku ta nazwa Marmara polegała, wzięła się stąd, że kiedy cały teren został objęty w średniowieczu przez Turków, no ten teren już był bardzo mocno zniszczony i służył w gruncie rzeczy jako rodzaj kamieniołomu marmurów, ponieważ te budowle wszystkie były tutaj wykonane z marmuru. Ona była poświęcona Atenie, czyli okazuje się, że Delfy to nie tylko kult Apolina, ale także innych bóstw. Jest tutaj budowla taka okrągła, oznaczona trójką, no i małe świątynki, jedynka i dwójka, oraz skarbce, czyli takie depozyty dla wod, które tutaj składano. To było takie sanktuarium przygotowawcze. Każdy, który przychodził do Delf, najpierw zaglądał właśnie na Marmarię, czyli do tego sanktuarium Ateny, ażeby się tam uspokoić, rodzaj, nazwijmy to, poczekalni. Chodziło o to, ażeby nie w sposób zmęczony, żeby nie być zmęczonym i zziajanym i pędzić do tego Apolina, ale żeby odpowiednio nasycić się pewną atmosferą religijną. Ta sama zresztą sytuacja powtórzyła się, skoro już wspomniałem o Akropolis Ateńskiej, właśnie do Akropolis Ateńskiej, ponieważ tam nim weszło się przez Propyleję po schodach i weszło na teren samego Akropolis, czyli samego okręgu kultowego, to każdy, kto był w Atenach, wie, że po lewej stronie znajduje się takie jakieś dziwne pomieszczenia. No to właśnie tam była także poczekalnia i tam, nim przekroczyło się próg okręgu kultowego, trzeba było się uspokoić, no ludzie spinając się tam byli zziajani. Chodziło także o to, żeby oderwać myśli od rzeczy doczesnych i przenieść się trochę do świata w sposób godny, do świata bogów, czy żeby być blisko świata bogów. Czyli to mamy Marmarię. Jak wyglądały główne sanktuarium w okresie klasycznym, czyli w V i IV wieku, tutaj macie Państwo rekonstrukcję, były to wspaniałe budowle. Musicie Państwo pamiętać, że wszystkie te budowle greckie kiedyś były pomalowane dość pstrokatą, pstrokatymi kolorami. Ten biały marmur nie był używany dlatego, żeby nas epatować swoim wyjątkowym pięknem, ale tylko dlatego, że stanowił wspaniały podkład pod farby. Gdyby bowiem to był żyłkowany marmur, to nałożenie na przykład czerwonej farby na biały marmur żyłkowany dawałoby odcienie szarości. Tak więc ten wybór marmuru drobnokrystalicznego nie był przypadkowy i całkowicie nie miał za zadanie właśnie epatować nas swoim wyrafinowanym pięknem, a być dobrym podkładem pod malowane różne wzory, elementy, podkreślone elementy architektoniczne. Zresztą widzicie Państwo w głównej świątyni, tam pojawiają się niebieskie, żółte kolory. To jest właśnie taki element podkreślający to, jak to zostało namalowane. Jak wyglądała sama wyrocznia i w ogóle skąd ona się wzięła? Wydaje się, że ta wyrocznia powstawała w epoce brązu podobnie jak większość innych, czyli jesteśmy 2000 lat przed naszą erą, czyli wcześniej niż żył Homer. Wiemy, że w czasach Homera już ta wyrocznia funkcjonowała, a wiemy to stąd, że zostało wspomniane sanktuarium Apolina, ale zdziwiłby się każdy, gdyby sądził, że Homer napisał: oto sanktuarium Apolina w Delfach. On pisze, że jest to sanktuarium Apolina w Pytona. Pytona przetłumaczone na język polski oznacza tak naprawdę zgniłki, czyli smród siarkowodoru. Dlaczego? Ano dlatego, że miał to być efekt rozkładającego się ciała węża Pytona. A skąd się ten wąż Pyton tam w tych Delfach wziął? Mianowicie był synem matki ziemi Gai. Ona go tam urodziła w dość podejrzanych okolicznościach i żeby go schować, on mieszkał sobie w Delfach w wielkiej norze, w wielkiej jamie. Ponieważ później Apollo się do tego montował i postanowił w tym miejscu zbudować swoją wyrocznię, musiał coś z tym Pytonem zrobić. Tam cała afera mitologiczna wokół tego się rozwija. Efekt jednak tego jest taki, że Apollo wreszcie zabija tego syna matki ziemi Rei, Pytona. Ten Pyton nie mógł być z tej jamy wydobyty, w związku z tym w tej jamie pozostał, oczywiście rozkładając się i roztaczając na okolice niespecjalnie przyjemny zapach. Początkowo wydawało się, a nazwa Delfy jest już z okresu klasycznego i wiąże się z Apolinem, z przydomkiem Delfonios, ponieważ delfiny były świętymi zwierzętami Apolina i miały uratować kapłana Apolina, który płynął kiedyś z Krety właśnie na ląd grecki. No, statek uległ katastrofie. Delfiny pomogły temu kapłanowi dotrzeć do brzegu, a akurat dotarł do brzegu w miejscu, gdzie stoją Delfy, stąd późniejsza zmiana, że jest poświęcony Apolinowi z pewnym przydomkiem Delfinos, czyli Apolin Delfin. Ale pierwotna nazwa to są te zgiłki nieszczęsne, czyli ta pytona. Początkowo wydawało się, że ta nazwa jest całkiem nieumotywowana i że ona jest oderwana od jakiejkolwiek rzeczywistości. Cóż ona ma w ogóle z wróżeniem? Nowe badania okazały, czy też wskazały na to, że ma bardzo głęboki związek. Ale najpierw powiedzmy sobie, jak takie wieszczenie miało wyglądać. Wieszczenie odbywało się pośrednio, a zatem za pomocą specjalnych kobiet, które nie na darmo nazywały się pytiami, ponieważ ich nazwa pochodziła od tego nieszczęsnego pytona, od tego węża. Początkowo była jedna pytia, później tych pyti było aż trzy, dlatego że sanktuarium się rozwijało, no i po prostu sanktuarium nie nadążało z wieszczeniem. Początkowo również tymi pytiami, czy tą pierwotnie jedną pytią, mogła być dziewczynka, która jeszcze jest dziewczynką, nie jest kobietą, czyli jej kształcenie zaczynało się jeszcze bardzo wcześnie. Ona musiała zachowywać wstrzemięźliwość przez cały moment, kiedy była wieszczką. Ten okres nie był wieczny, ona mogła być do końca życia, ale nie musiała. No po pewnym okresie ona mogła odejść z wieszczenia i wtedy była kolejna pytia. Niestety okazało się, że niektórzy z ludzi, którzy przychodzili do tych delf powieszczenie, niekoniecznie mieli dobre zamiary. I zdarzyło się tak nieszczęśliwie, że jedna z tych pyti została zgwałcona. Żeby uniknąć w przyszłości tego rodzaju profanacji, ustalono, że pytiami mogły być kobiety już na tamte czasy dojrzałe, czyli które skończyły 50 lat. Tak więc później pyty już były starszymi na warunki greckie paniami i one wieszczyły. Gdzie wieszczyły? Mianowicie wieszczyły w świątyni, ale w specyficznym miejscu tej świątyni. Widzicie Państwo po prawej stronie ruiny tej świątyni. Na razie nie będziemy patrzeć na ten środkowy obrazek. I po lewej stronie widzicie Państwo część, która jest po drugiej stronie od tych kolumn, które tutaj stoją. Czyli my jesteśmy na tym obszarze. To jest ten obraz, obszar wieńczenia. Wieszczenia. On był trochę niżej położony od poziomu samej, przepraszam, tu zegar mi trochę bije, wytrzymamy to, nie wyłączyłem go. Tak to czas nam ucieka niestety, bardzo szybko. On był trochę niżej położony od okolicy i składał się z paru interesujących elementów. To, co Państwo tutaj widzą jako dwójka, to jest tak zwany omfalos. A cóż to jest ten omfalos? To jest pępek ziemi. To był rzeczywiście wykonany fragment z kamienia, który oryginalnie był przykryty specjalną tkaniną. Ten omfalos oryginalny się nie zachował, natomiast zachowały się jego kopie i to, co Państwo widzicie, ten wzór, to jest odwzorowanie tkaniny przetykanej złotem. Skąd się ten omfalos wziął? Mianowicie, kiedy Apollo postanowił założyć tutaj wyrocznię, chciał tę wyrocznię zrobić w samym środku świata, czyli w pępku świata. Zrobiono to w taki sposób, że wypuszczono dwa kruki. Jak Państwo pamiętacie, kruk to było święte zwierzę, jedno ze świętych ptaków Apolina. Te dwa kruki wyleciały w przeciwne strony świata. No i tak się złożyło, że spotkały się właśnie nad Delfami, w tym miejscu, które zostało oznaczone jako pępek Matki Ziemi. Ta Gaja, ta Matka Ziemia, jak Państwo widzicie, tam była związana już z tym pytonem, czyli tutaj te różnego rodzaju wierzenia nam się przeplatają. Ponieważ uznano to za środek Ziemi, to właśnie w tej świątyni tutaj zaznaczono to miejsce jako środek Ziemi. Znajdowała się tutaj także specjalna rozpadlina, nad którą na trójnogu, znowuż tym świętym naczyniu, tym razem służącym jako rodzaj krzesła, czyli dodatkowo tam położono, bo to jest taka nisza z trzema nogami, czyli taka misa z trzema nogami, no z niej zrobiono rodzaj krzesła, to są te święte trójnogi powtarzające się stale. Nad tą rozpadliną, która nazywa się Hasmages, czyli rozpadlina Matki Ziemi, i siedziała sobie ta pytia. Oprócz tego, jak Państwo widzicie, znajdowało się tutaj święte drzewo. Świętym drzewem dla Apolina był laur. Stąd podejrzewamy, że cała ta część świątyni była kiedyś pod otwartym niebem, bo nie wyobrażamy sobie, aby laury, czyli wawrzyny, rosły po prostu pod dachem. One potrzebują światła. Obok niego znajduje się coś takiego, co się jest oznaczone tu literką numer 4 i będzie to dość zadziwiające dla Państwa, ponieważ jest to symboliczny grób Boga Dionizosa. My Delfy kojarzymy bezpośrednio i tylko z wieszczeniem Apolina. Ale tak naprawdę Apollo przebywał jak gdyby w Delfach, czyli wtedy można było prawić manteję, czyli wieszczenie, przez pół roku. Mianowicie on przebywał tam od lutego do listopada. Przez pozostałą część roku sanktuarium w Delfach było sanktuarium poświęconych Dionizosowi. Dionizos z kolei, jak Państwo wiecie, to też bardzo dziwaczne skojarzenie, mianowicie jest to człowiek, bo w gruncie rzeczy on był człowiekiem, narodzony był z Semele, czyli znowuż tam z Tebami związana królową i spłodzony przez Zeusa. On był bogiem winnej latorośli, wpadał w pijacki szał, był także bogiem w pewnym sensie nieśmiertelności, ale on nie był bogiem olimpijskim. Mimo wszystko bardzo dobrze czczonym, bo kultura wina, jak Państwo wiecie, to podstawa, jedna z podstaw cywilizacji greckiej. I w czasie tych wędrówek pijackich po świecie, w tym wariackim szale, on także zatrzymał się w Delfach. I zatrzymał się do tego stopnia, że wreszcie tutaj zmarł wedle legend. I tu znajdował się jego grób. A zatem Delfy służyły tylko do wieszczenia przez część roku, nie przez cały rok. W dodatku, nie przez wszystkie dni, ponieważ zgodnie z kalendarzem greckim, przekładając ten kalendarz na nasz kalendarz, Apollo z kolei miał zostać urodzony 7 lutego, w związku z tym 7 każdego miesiąca od lutego do listopada były tylko dni wieszczenia. Domyślacie się Państwo, że tych ludzi, którzy chcieli, aby tam te wróżby były im dane, było bardzo dużo. W związku z tym stąd te trzy pytie i funkcjonowało to całe sanktuarium na pełnych obrotach, pełną dobę, co oczywiście powodowało, że niektórzy odchodzili z kwitkiem. Jak teraz się wiążą te śmierdziuszki czy śmierdzące pytona z gniłki z wieszczeniem? Zadawano sobie pytanie, w jaki sposób te pytie, czy pytia początkowo, później te trzy pytie wpadały w trans. No było wiadomo, że musiały używać do tego celu jakichś środków sztucznych. Pierwszym takim skojarzeniem było skojarzenie z liściami laurowymi, czyli z wawrzynem. No, wiecie Państwo, zbliżają się święta i to pewnie Państwo mieliście jakiś zwyczaj, to już dawny zwyczaj, żeby poprawić sobie zapach w domu, no to się właśnie dawało skórki jabłek na blachę, albo właśnie paliło się częściowo, bo to nie można było całościowo spalić, liście bobkowe, jak my je nazywamy, czyli liście laurowe. One rzeczywiście zawierają w sobie substancje, które wdychane przez dłuższy czas mogą powodować pewne zaburzenia percepcji. No ale te biedne pytie musiały tam być bardzo długo, praktycznie całą dobę. Praktycznie było niemożliwe, ażeby one non-stop przebywały w tego typu oparach. Te opary musiały w pewnym sensie fluktuować, znaczy one musiały się pojawiać, pytia musiała się trochę odtruć po to, ażeby wpadać w kolejny trans. Bardzo długo nie było wiadomo, jak to się działo. I przez przypadek odpowiedzieli na to pytanie geolodzy. Otóż okazało się, że u podnóża Parnasu, czyli tam, gdzie leżą Delfy, przebiega jeden z uskoków tektonicznych. Przez ten uskok tektoniczny wydobywają się niewidoczne i w dużej mierze bezwonne gazy, między innymi etylen. To takie coś, jakbyśmy kuchenkę otworzyli sobie. Ten etylen jest rozcieńczony w bardzo dużych ilościach, czyli on nie występuje w dużym stężeniu. Dlaczego ta wyroczka pracowała tylko przez ten okres roku? Mianowicie dlatego, że zimą, jesienią i zimą, ten wydobywanie się etylenu ze względu na to, że zostawało to zalewane wszystko przez i zamrażane przez wodę, która spływała z Parnasu, i cały teren jak gdyby został zablokowany, ten gaz się nie wydobywał. Wtedy zatem pytia w pewnym sensie nie doznawałaby olśnienia wieszczego. Dopiero wiosną, a wiosna tam zaczyna się, jak Państwo wiecie, dużo wcześniej, czyli mniej więcej właśnie luty, wtedy były też wielkie Dionizje, czyli uroczystości dotyczące wina. Wtedy dopiero ta wyrocznia mogła funkcjonować. Do tej wyroczni przychodzili różni ludzie, zarówno prywatni, jak i władcy. Tym razem jednak odpowiedź na pytanie... Przepraszam, to jest bardzo, bo niestety to jest... przepraszam, nie wyłączyłem telefonu. Odpowiedź na to pytanie była udzielana w inny sposób. O ile u Trofoniosa robiono sonety, czyli pewien inny utwór literacki, o tyle w tym przypadku na podstawie oderwanych informacji i słów wypowiadanych przez Pytię tworzono heksametry, czyli takie wierszowane czterowiersze po 13 spółgłosek, czy 13 zgłosek, których tam jak to w heksametrze one mają dość... Specjalnie są akcentowane, literki czy głoski mają różną długość, że omega jest wypowiadana inaczej od omikrona i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to napisał Homer, czyli ten tradycyjny taki system dotyczący poezji. No i na tej podstawie można było odpowiedzieć sobie na pytania, które zadawano. Skąd, dlaczego jest tak, że te część tych wróżb, czy większość tych wróżb okazywała się prawdziwa? To z bardzo prostej przyczyny. Bogowie bogami, ale trzeba tym bogom troszkę pomóc. Pomagano w ten sposób, że Delfy i kapłani delficcy mieli całe mnóstwo szpiegów. Oczywiście w przypadku pytań poszczególnych ludzi sprawa nie miała takiego znaczenia i szpiegów nie trzeba było wysyłać, bo niektóre odpowiedzi można było dawać dwuznacznie, a każdy sobie interpretował po swojemu. Ale w przypadku, kiedy przybywali tam władcy, to oczywiście sytuacja polityczna, o którą pewnie zawsze pytał władca, no była dość istotna. Pamiętacie Państwo, że ta wyrocznia się osłabiła tym, że kiedy Persowie zaatakowali w V wieku, 80. latach V wieku Grecję, zastanawiano się, w jaki sposób się im przeciwstawić. Oni nie mieli floty, Ateńczycy, a wyrocznia im podpowiedziała właśnie, żeby wybudowali wielką flotę. W ten sposób była wielka bitwa pod Salaminą, która była początkiem końca Persów. Uznano, że ta wyrocznia powiedziała dobrze, to znaczy, że przewidziała przyszłość, dobrze poradziła Ateńczykom, no więc sława jej rosła. Oczywiście wszystkie te wyrocznie, które się sprawdziły, budowały sławę, ale jak Państwo wiecie, większość tych wyroczni nic nie miała wspólnego z rzeczywistym rozwojem wypadków, no ale te akurat zostały zapomniane. Jak to wyglądało? Jak widzicie Państwo, świątynia była dość pięknie udekorowana. Mamy tutaj różne kolorki, mamy całe przedstawienia dotyczące tego, dotyczące Apollina, tutaj Państwo widzicie na górze. No i mamy te skarbce. Ten skarbiec, który Państwo widzicie, nazywa się skarbcem Ateńczyków. Państwu powiedziałem, zbudowany po bitwie pod Maratonem. Dlaczego on jest taki istotny? Ponieważ on ma całą inskrybowaną część, jedną inskrybowaną ścianę. Nic by na tym nie było specjalnego, no inskrypcja jak inskrypcja, gdyby nie to, że to, co Państwo widzicie, jest jednym z najlepiej zachowanych, a w zasadzie można zaryzykować, najlepiej zachowanym fragmentem, który jest fragmentem muzycznym. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy same literki. Zapytacie, gdzie zatem nutki? Otóż, że Grecy nie zapisywali swoich linii melodycznych za pomocą nutek, ale zapisywali za pomocą liter alfabetu będących w interliniach, czyli tutaj między tymi wszystkimi lub dodatkowymi znaczkami, tak jak tu, które dotyczą samych liter. Nie była to dokładnie taka skala, jak skale nasze nutowe, czyli ona w zasadzie odzwierciedlała zarówno rytm, jak i pewien sposób melodyki, czyli wskazywała pewne węzłowe dźwięki. Natomiast nie była zapisem konkretnym długości czy też syntezy wszystkich dźwięków. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że jak Państwu powiedziałem przy okazji heksametru, grecki język ma to do siebie, że ma trzy rodzaje akcentów, dodatkowo tak zwany wygłos, dodatkowo niektóre głoski, czyli litery zapisywane mogą trwać dłużej wypowiadane być lub krócej. Sam język grecki przez te właśnie dodatkowe zapisy wydłużenia, skrócenia, podniesienie tonu, obniżenie tonu wypowiadania poszczególnych sekwencji tekstu powoduje, że on sam w sobie, ta klasyczna greka, była bardzo dźwięczna. Te dodatkowe zapisy, nazwijmy je w cudzysłowie nutowe, one tylko jak gdyby były dodatkiem do tej naturalnej melodyki języka. Pokazuję to Państwu, bo to jest dość unikatowy zapis tych zapisów muzyki mamy bardzo niewiele. Zresztą o dziwo, w roku 1900 dokładnie te zapisy greckie zostały przetranskrybowane na nuty, czyli odtworzono częściowo melodię. Jest parę nagrań, niestety nie jestem w stanie Państwu tego odtworzyć, ale są nagrania, które dają nam wyobrażenie, jak ta muzyka grecka brzmiała. Jest to o tyle interesujące, że tych zapisów rzeczywiście jest bardzo niewiele, ale już z praktyki, bo trochę się tych utworów greckich i później rzymskich nasłuchałem w tych transkrypcjach, które są współczesnymi transkrypcjami, zapewniam Państwa, że to nie były żadne przeboje. W zasadzie to trochę przypomina sytuację, kiedy oglądamy filmy japońskie. Kiedy jakiś pan zaczyna tam strasznie wrzeszczeć i wydawać gardłowe dźwięki, to okazuje się, że on właśnie wyznaje miłość swojej lubej. Kiedy natomiast jest cichutki i w ogóle wydaje się, że on bardzo czule do niej przemawia, to właśnie on grozi jej, że właśnie jej obetnie głowę albo popełni harakiri. Więc podobnie z tą muzyką. Ona w pewnym sensie jest niestrawna. To jest tak dziwne i różne od tych linii melodycznych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że rzeczywiście trzeba pewnego samozaparcia, żeby wysłuchać. Oczywiście to są wszystko przeważnie teksty religijne, które były śpiewane. W związku z tym oczywiście charakter jest troszkę inny, no bo jeśli teraz nawet słuchamy pieśni religijnych, ale w liturgii, czyli nie pieśni, które śpiewa się w kościele, ale tych pieśni, które są jakby immanentną częścią samej liturgii, no to te linie melodyczne też są dość skomplikowane i trudno powiedzieć, że to są przebojowe melodie. One mają specyficzny układ, ale to zawsze bywa w religii tak, że tam punkt ciężkości jest położony na tekst, a linia melodyczna ma tylko być dodatkowym akcentem, ten tekst wzbogacający, czy też podkreślający pewne charakterystyczne cechy takiego tekstu. Mamy wreszcie bardzo dziwne sanktuarium, które jest w Azji Mniejszej. To sanktuarium to jest sanktuarium w Didyma. To jest na południe od Miletu i to było sanktuarium związane z Miletem. Nie znajdowało się tam miasto, trzeba z Miletu było pomaszerować do tego sanktuarium. To sanktuarium jest do dziś zachowane częściowo, jest przepiękne i robi duże wrażenie, dlatego że to są potężne bloki marmurowe. Ta struktura, mimo że została zniszczona w połowie, robi gigantyczne wrażenie, bo to jest po prostu potężna budowla, jeśli popatrzycie Państwo na to, jak to wygląda. Gdybyśmy mieli tu postawić człowieka przy tych kolumnach, to mniej więcej sięgałby on potąd. Kolumny są w zasadzie prawie ponad 2 metry średnicy, czyli to są bardzo monumentalne, wspaniałe budowle, dodatkowo wspaniale rzeźbione. Zresztą Państwo widzicie tu człowieka, on jest w pewnym oddaleniu, ale gdyby stanął tu, to mniej więcej sięgałby potąd. Czyli odtąd dotąd to jest mniej więcej około 2 metrów. Widzicie Państwo, jakie to jest potężne. Ta świątynia jest dość dziwacznie, jak na świątynię zrobiona, ponieważ ona rzeczywiście z zewnątrz przypomina świątynię. I wydaje się, że możemy do niej wejść do środka i będziemy mieli normalnie taki układ, jak nie wiem, w Partenonie, czyli zadaszoną część, no i będzie tam gdzieś posąg jakiś stoł i tak dalej. Kiedy jednak podejdziemy do tej świątyni, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Oczywiście okazuje się, że główne drzwi wejściowe są tak skonstruowane, że od strony zewnętrznej do tych drzwi nie można przejść. Natomiast do tego otworu drzwiowego, który wydawał się właśnie wejściem do świątyni. Natomiast można do niego wejść po schodach od strony wewnętrznej. A co jest wewnątrz i jak do środka wejść? Nie wchodzi się głównym wejściem, a wchodzi się dwoma takimi trochę zakamuflowanymi wejściami bocznymi. Tutaj Państwo widzicie. Jak widać na końcu tych otworów, no, świeci słońce. To oznacza, że wewnętrzna część świątyni nie miała dachu. Rzeczywiście jest to rodzaj dziedzińca, ograniczonego murem razem z kolumnadą, co wygląda na zewnątrz tak, jakby to była świątynia, a wewnątrz nią nie jest. Dlatego powiedziałem, że do tych drzwi teoretycznie wejściowych od wewnątrz prowadziły schody, ponieważ te drzwi wejściowe były tak zwaną bramą objawień. Kiedy chciano jakąś wyrocznię przedstawić tłumowi zebranemu, wiernym pielgrzymom, wtedy pojawiał się tam kapłan, objawiał się tam kapłan i odpowiadał na pytanie dotyczące jakiegoś większej całości. W jaki sposób wieszczono tam? Otóż Na środku, tutaj macie Państwo dekorację od strony wewnętrznej, na środku tutaj Państwo zauważacie jakieś takie fragmenty jakiejś takiej małej budowli. I rzeczywiście, była to budowla położona, taka mała kapliczka, położona przy źródle wody, ponieważ w Didymie wróżono właśnie z wody. Pamiętacie Państwo, kiedy na samym początku opowiadałem o tym, że jedną z tych wróżb zachowanych do dziś, i to akurat wieczór Andrzejkowy, to jest wróżenie właśnie zarówno z samego ruchu wody, jej zapachu, jak i różnych przedmiotów umieszczonych czy te, na powierzchni wody, czy też różnych ingrediencji wlewanych do wody. Na tym polegało, czyli oni robili rzeczywiście wróżby andrzejkowe z naszego punktu widzenia. Inny typ wróżenia. Tam, żeby jednak uzyskać wróżbę, trzeba było się rozebrać całkiem do golasa. No dlatego, że woda ona miała przy okazji także obmywać. Wiecie Państwo, że to są ablucje, czyli takie rytualne obmycia. I rzeczywiście, kiedy jest jakikolwiek kontakt z Bogiem, wróżbą Boga, to albo kapłani muszą się zachowywać w specyficzny sposób i przestrzegać pewnych reguł, albo ci, którym wieszczono, musieli to robić. A zatem tutaj akurat taki był sposób wieszczenia. Natomiast załóż zadać można pytanie, jak ta... O co tam pytano i jak odpowiadała ta wróżba? No i mogę powtórzyć po raz kolejny. Niektóre pytania były całkiem banalne, ale odpowiedzi niekoniecznie. Bo na przykład mamy zachowaną taką informację, że ktoś przyszedł i zapytał się, czy będzie miał syna czy córkę. Odpowiedź wyroczni była taka. Syn, nie córka. Zwróćcie Państwo uwagę, że bez znaków przestankowych. Gdybyśmy po synie dali przecinek, to by oznaczało, że ma syna, a nie córkę. Jeśli natomiast przecinek po grecku, czyli znak przestankowy po grecku, damy po nie, to będzie napisane syn nie, córka. Oczywiście człowiek, który uzyskiwał bez znaków przestankowych taką informację, zawsze uzyskiwał informację prawdziwą, bo albo urodził mu się syn, albo urodziła mu się córka. Gorzej oczywiście, jeśli rodziły się bliźniaki, bo tego już wyrocznia nie przewidywała i tego wytrychu językowego i zapisu tej wyroczni nie było. Ale zwracam Państwu uwagę na to, jak sprytni byli ci kapłani i w jaki sposób w pewnym sensie, no może nie celowo nawet, bo oni w to naprawdę chyba wierzyli, no podpuszczali tych swoich wyznawców, udzielając im rzeczywiście, jak my to dzisiaj mówimy, pytyjskich odpowiedzi, czyli takich odpowiedzi, po których trudno jednoznacznie wyrokować i które dopiero okazują się prawdziwe, czy ich segmenty okazują się prawdziwe dopiero wtedy, kiedy już dane wydarzenie zaistniało, bo wtedy mówimy, no ktoś, kto właśnie pytał, syn czy córka, no rodził się syn. No rzeczywiście wyrocznia mi tego syna przekazała. No rzeczywiście napisali, syn, nie córka. Czyli on wtórnie później można było coś takiego interpretować. No i oczywiście z Rzymianami była podobna sytuacja. Rzymianie również usiłowali czegoś się dowiedzieć na temat przyszłości. Taka najbardziej znana wyrocznia, o której chcę powiedzieć, bo powoli będziemy musieli niestety kończyć naszą wycieczkę po wyroczniach, jest, pewnie Państwo rozpoznaliście, Sybilla. O tych księgach sybilijskich, o samej Sybilii mówi się bardzo dużo, nawet współcześnie gdzieś krążą jakieś takie informacje. No można by zadać pytanie, dobrze, czy ta Sybilla rzeczywiście istniała, czy też jest to całkowity mit. Otóż tak. Sybille to były również wieszczki. One były takimi wieszczkami jak Pytie, musiały zachowywać podobne zasady. Taka najsłynniejsza, czyli ta pierwsza Sybilla, czyli miejsce wieszczenia, znajdowało się w Grecji w gruncie rzeczy, chociaż tak naprawdę jest to tak zwany dodekanos, czyli zgrupowanie 10 wysp u wybrzeży tureckich, a tu chodzi konkretnie o wyspę Chios. Głównym takim miejscem, czy polis funkcjonującym na Chios były Erytrai i tam znajdowała się ta Sybilla. Ona później wywędrowała do Kyme, to jest miejscowość położona niedaleko Neapolu i tam miała swoją siedzibę. Była jedna Sybilla, a później tych Sybil było więcej, aż 10, ale ta pierwotna Sybilla, rzeczywiście żyjąca tam w czasach już historycznych, była tą Sybillą prawdziwą, która wieszczyła. Ona w związku z tym nazywana jest od miasta Kyme, nazywana jest Sybillą Kumeńską. Ona jako jedyna miała spisać 9 ksiąg, które miały opisywać całą historię Rzymu i odpowiednie segmenty miały odpowiadać też na pytania dotyczące rozwoju różnych sytuacji. Ponieważ oczywiście tego typu informacje no, bardzo interesowały wszystkich, więc musiały zainteresować także władców Rzymu. W tym czasie władcą Rzymu był Tarquinius Pyszny, jeden z królów etruskich, bo jak Państwo wiecie, po założycielach Rzymu, później Rzym wpadł pod panowanie etruskich, była cała dynastia królów etruskich, co się później skończyło ich końcem tej dynastii i powstaniem już w VI wieku Republiki Rzymskiej, nomen omen, też Brutus to zakładał, ale nie ten Brutus, który zabił rzecz jasna Cezara, bo to było paręset lat później, ale nomen omen dokładnie takie samo imię. Otóż ten Tarquinius Pyszny postanowił dowiedzieć się coś o swojej przyszłości i o przyszłości swojej dynastii, postanowił odkupić te księgi od Sybilli. Sybilla jednak podała mu cenę taką, która dla niego, a był jak sam przydomek wskazuje, pysznym człowiekiem, zatem zarozumiałem, no i jak to zwykle bywa u pysznych ludzi, skąpym. Nie chciał zapłacić za te księgi. W związku z tym Sybilla spaliła 3. I zaproponowała, że może kupić pozostałe 6. No podała cenę i była to dokładnie ta sama cena, którą podała jak za 9 ksiąg. No, Tarquinius Pyszny znowu szpycha zwyciężyła, powiedział, że nie chce, spodziewając się, że za kolejne 3 księgi obejmujące tylko część historii Rzymu zapłaci dużo mniej. Jakież było jego zdziwienie, kiedy zostały tylko 3 księgi i kiedy zapytał o cenę, Sybilla mu znowuż podała cenę wyjściową. No tym razem już nie ryzykował i wykupił. Efekt był tego taki, że rzeczywiście w posiadaniu Rzymian znajdowały się od czasów tam 6, 7, 8 wieku, bo to chronologicznie, wiecie Państwo, trudno ustalić, ale w każdym razie realnie znajdowały się 3 księgi przepowiedni. Nie każdy mógł do tych księg przepowiedni sięgnąć. One znajdowały się w świątyni Jowisza najlepszego na Kapitolu. Z Senatu Rzymskiego było powołane specjalne kolegium składające się z 15 osób, które w chwilach zagrożenia czy też w chwilach niepewności miało prawo pójść i zobaczyć odpowiednie fragmenty tych ksiąg sybilijskich. Te księgi sybilijskie to jest jak gdyby działalność Pro Publico Bono Sybilli, ponieważ ona opisuje historię całego imperium. Jeszcze nie było wiadomo wtedy, chociaż pewnie w księgach to było zapisane, że będzie cesarstwo i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy cały czas, no nawet nie w okresie republiki, tylko w bardzo początkowym okresie królestwa, czyli królowania jeszcze w Rzymie. Więc to było jakby republikowo, ponieważ to dotyczyło historii wszystkich. Natomiast oczywiście Sybilla, podobnie jak Pytia, wieszczyła poszczególnym ludziom. To tym razem znowuż działo się na trochę podobnych zasadach i zdaje się, że trans był identyczny, ponieważ ona koło tego Kymy mieszkała w jaskini. Trzeba było do tej jaskini przejść bardzo długim korytarzem. Ten korytarz właśnie miał ze względu na układ geologiczny szereg otworów, w związku z tym to było takie skrzyżowanie nekromantejonu, ponieważ wchodząc echo powodowało, że słyszeliśmy mnóstwo głosów i dopiero na końcu tego była ta Sybilla, która no, pod wpływem transu wypowiadała tam swoje wróżby, czyli tam każdy mógł pójść. Oczywiście trzeba było złożyć jak to zwykle jakąś ofiarę. Ale ta Sybilla jest o tyle interesująca, że to jest jedyna rzecz, która jest jak gdyby materialnym świadectwem, księgi sybilijskie są realnym świadectwem istnienia takich wróżb i jak twierdzili Rzymianie, te wróżby się sprawdzały. Dlaczego mówię, że jak twierdzili Rzymianie? Ano z tego prostego powodu, że te księgi sybilijskie niestety nie zachowały się do naszych czasów. One zachowały się w przekazach, i bardzo często teraz tak jest, że różni ludzie i wieszcze powołują się na księgi sybilijskie, ale zapewniam Państwa, żadne z tych przekazów na pewno nie odzwierciedla zapisów. Po pierwsze dlatego, że te księgi dotyczyły nie historii świata, a dotyczyły historii imperium i specyficznych wydarzeń najpierw królestwa, później republiki i ewentualnie cesarstwa, skoro to aż 9 ksiąg było. Zwróćcie przy okazji Państwo uwagę, że tu powtarza się ta święta liczba 9 i powtarza się 3 razy po 3, czyli tu są 2 święte skabały, wzięte liczby, które przy tych księgach sybilijskich się pojawiają. Oczywiście nie wiemy, czy ich było 9. Oczywiście nie wiemy, czy spalano je po 3, ale tak przekazała tradycja. No, puenta. jeśli ktoś się powołuje na księgi syblijskie, jakieś wróżby, które tam miały być zawarte, to oczywiście nie mówi prawdy, no ponieważ te księgi się nie zachowały. Tu tylko Państwu pokazuję, bo to jest widoczne do dzisiaj, w jaki sposób wyglądał ten korytarz, którym to korytarzem trzeba się było udawać do jego nie tyle zaświatu, bo tu nie wchodziło się do Hadesu jak w Negromantejonach, ale do tej wyroczni sybilijskiej. Oczywiście cała problematyka dotycząca wróżb antycznych jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Chcę tylko na samym końcu powiedzieć o dwóch rzeczach, ponieważ jeden z tych terminów jest używany do dzisiaj, chodzi o auspicja, a drugi dotyczący auspisków, czyli specyficznego sposobu wróżenia. My dziś mówimy, że coś jest pod auspicjami, nie zdając sobie z tego sprawę, co to tak naprawdę konkretnie oznacza. Auspicje to był rodzaj nie tyle wróżby, co rodzaj potwierdzenia słuszności podjętej decyzji. Auspicium, samo słowo po łacinie, składa się z dwóch słów łacińskich. Pierwsze to jest avis, co oznacza ptaka, i drugi, czyli specere, to oznacza obserwować. A zatem auspicja polegały na obserwowaniu lotu ptaków. W praktyce oznaczało to tak, że augur, czyli kapłan, odziany w specjalną szatę ze specjalnym takim berłem, rodzajem symbolu władzy, w miejscu, gdzie miały być odbywać się te auspicje, rysował sobie kwadrat na ziemi, to było miejsce określone jako miejsce święte, budował tam namiot zorientowany na kierunki świata, następnie siadał przed tym namiotem z oznaką godności kapłańskiej i w ten sposób, poprzez ten namiot i wyrysowany kwadrat, dzieląc niebo na poszczególne segmenty i obserwował przez określony czas, co się na tym niebie dzieje, czyli jakie pojawiają się ptaki i jak się zachowują. Czyli auspicja to było pod auspicjami, czyli pod ptakami, czyli to wróżba wynikająca z lotu ptaków, o którym żeśmy mówili. Ona zawsze służyła do potwierdzenia słuszności decyzji. Chodziło zatem o to.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czyli na przykład, jeśli podjęto decyzję o jakiejś bitwie, czy jest to decyzja słuszna, czy też nie. Jeśli natomiast chciano sprawdzić, czy ta decyzja jest decyzją, tak wyglądali ci wieszcze, jeśli natomiast chciano sprawdzić, jaka konsekwencja będzie tej decyzji, to trzeba było użyć kapłanów augurów, a w zasadzie ich odmiany etruskiej haruspisków, ponieważ oni specjalizowali się w odczytywaniu znaków na organach wewnętrznych zwierząt, w tym przede wszystkim wątrobie. Mówiłem Państwu o tej wątrobie na samym początku. Tak wygląda model z brązu znaleziony w etruskim mieście, w Wejach, ale one były używane, te modele i cała ta część wróżenia była używana także przez Rzymian. Tu macie Państwo oznaczone po etrusku, pozapisywane różne segmenty tej wątroby i co one oznaczają. Jeśli jakaś rzecz zła pojawiła się w którymś z tych elementów, to zależnie od tego, gdzie się pojawiła, można było wywnioskować, czy dana bitwa skończy się dobrze, czy też skończy się źle. Jak Państwo się domyślacie, wróżbom ulegli także cesarze. Nie mamy już oczywiście ani czasu, ani to już troszkę osobny temat, ażeby o tym opowiadać. Cesarze z kolei byli dość nie tyle zabobonnicy, oni po prostu postępowali zgodnie z tradycją. Z tego co wiemy, to na pewno wróżyli sobie z ruchu ryb. Dlatego szczególnie ci cesarze, tak jak Tyberiusz, czy no, przede wszystkim Tyberiusz, ale także Neron, którzy mieszkali na Capri, no to oczywiście korzystali ze specjalnych basenów, w których poruszały się ryby. Podobna sytuacja częściowo wystąpiła chyba u Hadriana, jego willi w Tivoli, gdzie jest tak zwany teatr morski, a tak naprawdę jest to taki okrąg otoczony wodą, czyli budowla okrągła, tolos otoczony wodą. Z tym, że tam oprócz wróżenia prawdopodobnie z ruchu ryb, wróżono także ze względu na znaki zodiaku, ponieważ ten zwyczaj wróżenia, czy też przepowiadania przyszłości, tak jak już Państwu to mówiłem na samym początku, z układu, czyli w jakim gwiazdozbiorze co się znajduje i jak te ówczesne ciała niebieskie, które znano, bo nie znano wszystkich planet, a Słońce było traktowane jako jedna w zasadzie z planet, więc jak one, w jakim wzajemnym układzie one się znajdują, można było przewidywać przyszłość. Czyli z naszego punktu widzenia powstawało coś w rodzaju obserwatorium astronomicznego w tym sensie, że cesarz, chcąc przewidywać przyszłość, musiał uwzględnić dla danego wydarzenia, które miało być w przyszłości, jaki będzie układ różnych ciał niebieskich, czyli zarówno gwiazdozbiorów uznanych za gwiazdozbiory podstawowe zodiaku, jak i różnych ciał niebieskich, no ale po to, żeby to mógł zrobić, to nie wykreślano tego, tylko usiłowano zrobić jak gdyby ruchomy model, który no, biorąc pod uwagę cykliczność powtarzających się zjawisk astronomicznych, no, miał odzwierciedlać i na tej podstawie miano wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dzisiaj wzbogaceni troszkę o tą wiedzę, którą starałem się Państwu przekonać, zrobić wróżby andrzejkowe skutecznie, jednocześnie wyjaśniając tym osobom, którym będziecie je prezentować, jakie są antyczne korzenie. Oczywiście możemy do tego podchodzić z pewnym sceptycyzmem i wręcz należy, bo nie należy ulegać panice i myśleniu irracjonalnemu, tylko że chcę zwrócić Państwu także uwagę na to, że kiedy Grecy, czy Rzymianie, czy wcześniej Babilończycy ustalali te pewne reguły, to oni je ustalili nie dlatego, że po prostu ktoś sobie je wymyślił. Oni obserwowali otaczającą przyrodę, starali się z tego wyciągnąć wnioski, a ponieważ zakładali, że ta przyroda jest bezpośrednio powiązana z wolą bogów, no to oznacza, że bogowie coś chcą przekazać i nie na darmo to, co obserwujemy, wygląda tak, jak wygląda. Czyli z ich punktu widzenia, pamiętajcie Państwo, tak jak cała astrologia, to była tak naprawdę nauka. Ona była później tylko interpretowana w kontekście religijnym, no bo tak funkcjonował ich ówczesny świat. Natomiast my teraz często traktujemy to w całkiem inny sposób, ponieważ wiele z tych zjawisk, jak Państwu już wspominałem, można wyjaśnić w sposób całkowicie racjonalny. Dlaczego tak na przykład zachowują się ptaki lub jakieś tam zjawiska astronomiczne i rzeczywiście konsekwencją takiego, a innego zachowania jest następstwo takich, a nie innych wydarzeń. Przy czym są to wydarzenia dotyczące naszego środowiska, które częściowo oddziałuje na nas. Każdy się potwornie czuje, kiedy jest niskie ciśnienie i to można przewidzieć. Natomiast odpowiedzieć na to pytanie syn, nie córka, no to już byłoby trudniej i do tego już trzeba było sprytu kapłanów, którzy odpowiednio to interpretowali. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej troszkę zainteresowałem antykiem i troszkę oderwałem Państwa od tego naszego, od tej naszej współczesności. Nie będę oczywiście mówił o wróżbach dotyczących naszej pandemii, bo zakładam, i bądźmy optymistami, że ona się szybko skończy, a że także kiedyś już być może osobiście, bo to jest dużo przyjemniejsze, będę się mógł z Państwem spotkać opowiadając o antyku jakiś inny interesujący temat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia. I przede wszystkim zdrówka życzę.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten. Pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku na Politechnice. No to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są wyspy brytyjskie, zachodnia część wysp brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało, uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisją programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali. No więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa, także ja wiem, jak to trzeba, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy, Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. A no dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier, kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo. To ja pokażę. Tak były robione konie. A no nie mam przy sobie żadnej szczotki. Szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze speakerami już nie. Pierwszą speakerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów. Właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwu... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem, jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku, już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem, ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5, no w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest... znający się na wszystkim, całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował

0: Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwa, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem czy Państwo znają, magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza, to Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. Tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim, kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki, runął maszt w Konstantynowie koło Gąbina. Niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi pan? To jak pan będzie szybko, to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn. Proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew

0: nadaje się do mikrofonu.
1: Program był wtedy
0: bardzo skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
1: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
2: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy
1: mówię,
2: zaczął się ukazywać w Warszawie.
1: Pani profesor Ładniej mówił o profesorze.
2: Zaczął 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
1: Dobrze, możemy przejść do Zapińskiego.
2: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
3: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
1: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka. Napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
4: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie. któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
4: Ofiarować w ramach mostu.
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
1: Cokolwiek by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się bała.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
4: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
1: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
6: Trąba.
1: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji. Ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
7: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
1: Nie. To jest trąba, tak.
8: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słówkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. I należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
1: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski. To nie jest powszechnie znane. Ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
8: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Zwioj nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wołn roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczność, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożym.
1: Nie za głośno, bo państwo...
8: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Zwioł tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
1: Praca wszystko to, serc, co mózgów, mięśni.
8: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
1: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
8: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
1: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
8: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
1: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
9: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, tvoj starý chcel tvoj čo?
1: Čečo, na som nimi si mujem, že direktor Hirka dostal.
0: Tvoj še starého?
1: Un przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa-sa, grunt kulega, Luština ni pulega, grunt šit vas i kulega, a reszta ty.
2: No widz, słyszą państwo, tak to się, tak. Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
4: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
5: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
6: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do Was, słuchacze.
7: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już. Obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę Państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 1926 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Poznają państwo, Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze państwu pokazać? Pierwszy, Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Becka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Becka.
8: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
8: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
9: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
10: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie. Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
11: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni z Zwyciężymy wroga! Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński... Bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11 września.
12: Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 1940 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
13: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, po mnie na wszystkie krzywdę doznane. Pamięci niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
14: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyskowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy. Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów. Proszę państwa, hurra! Jest złoty medal, choć pięknie skończony. 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem. Krzyskowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać. To na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządne audycje. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 1962 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo no, właśnie taką głupawkę speakerską.
15: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa.
16: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
15: Teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy, to będzie skandal.
2: Tak, nie, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
15: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.